że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Punktualnie 6 na zegarze PRK Polskie Radio Kierowców. No i wreszcie, wreszcie, wreszcie cieplej.
1: Oj tak! To znaczy jeszcze nie
0: rano. No jeszcze nie, no jeszcze nie.
1: Bo w tym

0: W momencie na południu 4,5 stopnia Celsjusza i w ogóle na Podhalu dzisiaj nie będzie najgoręcej. W całej Polsce takie 8-10 kresek powyżej zera. Najcieplej na wschodzie, w Terespolu prawie 12 stopni Celsjusza.
1: No pada co prawda i te opady deszczu ciągną się od Katowic przez Opole, Poznań, aż po Koszalin. No ale z drugiej strony jakoś tak optymistycznie dzisiaj, bo już te prognozy pogody na kilka najbliższych dni zdecydowanie lepsze.
0: Mamy poniedziałek, odliczamy do kolejnego weekendu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, a propos tego poniedziałku, to dzisiaj na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a na krańcach wschodnich również rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach również o natężeniu umiarkowanym, no i tam do 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach miejscami także burze, no i w ich trakcie opady deszczu do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy także grad.
0: Skoro padło, że nareszcie zrobiło nam się cieplej, no to w ciągu dnia odczujemy to, bo maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20, nawet 21 kresek powyżej zera na południowym wschodzie Polski. Co prawda, chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, bo tam tak od 12 do 16 stopni i jak wspominałem, na Podhalu, ale podobnie i w Beskidzie Śląskim dzisiaj tylko 9 stopni.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, na północy i na wschodzie umiarkowany, nad morzem może być porywisty w czasie burz do 65 km na godzinę.
0: Okrągły 1000 hektopaskali teraz i w południe w Warszawie i w ogóle dzisiaj w ciągu dnia stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tu mamy już prawie 3 minuty po godzinie 6:00, PRK Polskie Radio Kierowców i oczywiście ruszamy z wami, dosiadamy się do waszych samochodów, tych dużych, tych średnich i tych małych.
0: Na początku tygodnia mówimy wam wspólnie Patryk Kuliszewicz,
1: Kuba Marcinowicz
0: i dzień dobry!

0: poniedziałek. Zaczynamy tydzień. Pamiętajcie, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień.
1: No i też pamiętajcie o naszych porannych rytuałach. My przybijamy z wami piątkę z samego rana, każdego dnia i dzisiaj na to samo liczymy. I oczywiście będziemy was prowadzić w drodze do pracy bezpiecznie, bez korków, bez utrudnień.
0: No i dzień dobry, ekipa. Na wstępie podziękuję za harmonię, którą wprowadzacie dzięki waszej muzyce. Siedzę w aucie i słucham YouTube. Proszę bardzo. Wejść nie mogę. Czy wyjść nie mogę? Vibe na cały dzień? A, dobrze. No to bardzo dobrze. To proszę z nami zostać i nie wysiadać z samochodu.
1: Gorzej, jeżeli to praca od 6 się zaczęła. Bo jak jest dopiero na 7, to jeszcze spokojnie można 50 minut z nami pobyć, a w pracy również. A dzisiaj z nami Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry. Ja też pobędę z wami do godziny 11, więc będziemy sprawdzać drogową sytuację. Możecie też informować innych zmotoryzowanych, na przykład w aplikacji Radia Kierowców.
0: No to co? No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aplikacja Radio Kierowców albo numer telefonu 22 513 11 11. Tutaj zbieramy wieści od was i ten numer wybrał nasz słuchacz o poranku.
4: Droga Wojewódzka 993, Nowy Żmigród w kierunku na Dukle, zaraz za skrzyżowaniem w mieście. Samochód ciężarowy stoi unieruchomiony, tam jakiś pożar kabiny, chyba jakaś wąska kabli. Straż pożarna zasiła i kieruje ruchem. Ruch praktycznie mały, ale to jest taka droga tranzytowa w kierunku Barwinka. Sporo ciężarówek jeździ w drugą stronę, czyli w kierunku Jasła. Dużo ciężarówek rumuńskich jechało, także myślę, że można się spodziewać jakichś utrudnień, ale ci, którzy jeżdżą tą trasą, to wiedzą, że są remonty. A dzisiaj z rana na dzień dobry i takie rzeczy się dzieją.
2: Podsumowując, uważajcie wyjątkowo na trasie 993 na drodze wojewódzkiej między Nowym Żmigrodem a Duklą. Nocą zakończyły się problemy między Sandomierzem a Lipskiem po dachowaniu samochodu osobowego. Wcześniej policja kierowała ruchem naprzemiennie. A gdybyście planowali jechać między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami albo między Opocznym a Sulejowem, to także trzeba wzmóc czujność. Będą prace drogowe przez ten najbliższy tydzień. Na 74 i na 12. Napotkamy m.in. ruch naprzemienny jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, my już z wami na trasie, no i dzisiaj w komplecie i dzisiaj w duecie.
1: Tak jest, a co u was na drodze, co u was o poranku w poniedziałek, co słychać?
2: Halo, halo, dzień dobry Perka, dzień dobry panowie. Bardzo się cieszę, że w końcu już jesteście obaj na miejscu. Jeszcze jak na wysokie obrazy.

Rod wróci Robert z urlopu, to radio będzie w komplecie. Pytanko, jadę z okolic Środy Wielkopolskiej do Otwocka i mam tam być na 9:00. Nawigacja pokazuje, że się wyrobię, a czy się wyrobię, czy nie? Jak to tam będzie wyglądać przejazd przez Warszawę w okolicach godziny, nie wiem.

0: Na pewno, tak. I od tego słońca.
1: Chyba. Ale powiem ci, dzisiaj cię zobaczyłem, pomyślałem, co?
0: Co? Jak ja głupi jestem. Tak. Sklą mi się oczy, tak, nie wiadomo.
1: Jak czegoś nie ma, to tęskni jak ma. Tak.
0: Dokładnie. Nie doceniasz, widzisz, nie doceniasz tego, co masz. No dobrze, a teraz trasa?
1: No trasa jest taka, mam dobrą i złą wiadomość, Małcinie, dla ciebie. Dobra jest taka, że dobrze, że jedziesz z okolic Środy Wielkopolskiej, a nie Środy Śląskiej, bo tak to byś nie zdążył. A ze Środy Wielkopolskiej ta gorsza informacja jest taka, że my tam zaraz za węzłem z 70, to jest Łowicz-Skierniewice na dwójce, mamy zdarzenie w ruchu drogowym i ono troszeczkę komplikuje nam w tym momencie czas dojazdu do Warszawy, ale gdy ty już będziesz na tym odcinku, wierzę, że będzie wszystko posprzątane i przejedziesz gładko. Jednak upominaj się o trasę, bo ja nie wiem, czy w okolicach godziny 8 to lepiej, żebyś jechał właśnie południową obwodnicą Warszawy, czyli z A2 na S2, czy może właśnie w Wiskitkach odbić na Grójec przez Górę Kalwarię, ja wiem, trochę więcej kilometrów, 50, ale jednak tędy od drugiej strony do Otwocka wjechać. Damy ci znać, odezwij się tak mniej więcej za godzinę i powiedz, gdzie jesteś.
0: No to jeszcze wiadomość z aplikacji Dzień Dobry, moje ukochane radio. Wpadam się przywitać i życzę miłego i spokojnego dnia. Ja właśnie w drodze do pracy, co prawda, komunikacją miejską, ale z takim radiem to można jeździć. Pozdrawia Kasia z Oslo.
1: A ja dopiero co mówiłem o tej 70 i o A2, o zdarzeniu drogowym, a teraz już Paweł HDS24H pozdrawia i pisze, uwaga, to jest A2 400 km, kierunek Warszawa i tu mamy wypadek i służby są już na miejscu i na zdjęciu na szczęście niewielkie natężenie ruchu, więc tych utrudnień wielkich też nie ma.
0: No jeszcze Andrzej z Dukato pisze, cześć, ja już w drodze, dziś trasa Pszczyna, Wrocław, Chorzów, Bielsko-Biała, mam nadzieję, że A4 dziś będzie łaskawa i nie odwali żadnego numeru, pozdrawia Andrzej z Dukato. To trzymamy mocno kciuki i też mamy taką nadzieję, że nie odwali żadnego numeru.
1: A co u was? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To mamy już 30 minut po godzinie 6:00, Polskie Radio Kierowców. My oczywiście z wami na trasie, co dzieje się dzisiaj u was o poranku, co dzieje się dzisiaj na odcinku waszym. To jest nie do wyobrażenia.
1: Ja też właśnie to widzę.
0: My już mamy przygotowany konkurs po godzinie 7:00.
1: Znaczy, my już mamy 3 tablice z różnych województw, od Bartłomieja tak naprawdę...
0: Nie wiem.
1: Herbaty dla pana?
0: Ja poleżę chyba dzisiaj, naprawdę.
1: Chyba tak.
0: Bardzo nam pomagacie, bardzo serdecznie dziękujemy i my mamy nadzieję, że pomagamy również wam naszymi informacjami drogowymi, które u nas co 20 minut.
1: Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To jest ten moment dnia, kiedy duży ruch notujemy na dojazdach do miast, zwłaszcza tych miast wojewódzkich, miast największych, na przykład przed Krakowem, na wysokości Libertowa, na Zakopiance. Tutaj, gdy wjeżdżacie od strony Myślenic, to trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Od północy, od Olkusza 94 również ze spowolnieniem, a to za miejscowością Bębło. A czwórka również nam się korkuje w Małopolskiem. Zwolnimy między Bochnią a Krakowem w okolicach Podłęża i potem na południe od Krakowa, no od okolicy Łagiewnik do Skawiny co najmniej mamy korek w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Katowic między innymi. No a poza tym dojazd do A4 przez Brzesko, 75, która prowadzi nas...

0: chociażby od Nowego Sącza, tu też będzie wolniej. Wjazd do samego Nowego Sącza, chociażby 87 od strony Piwnicznej Zdroju, również nam się zaczął korkować. Mały korek na dojeździe do Tarnowa od strony Pilzna, 73 to jest właśnie ta trasa. Dojazdy do Wrocławia również ze spowolnieniami i korkami, między innymi od Oławy na 94 za miejscowością Radwanice. Musimy zdjąć nogę z gazu. Dojazd od strony Świdnicy również nam zwalnia, to za Gniechowicami. Dojazd od strony Środy Śląskiej podobnie, też musimy zwolnić, to jest 94, trasa za miejscowością Wróblowice. Wjazd do Warszawy przez Łomianki, korek niestety, klasyka poranna, no a poza tym S8 już się zdążyła zakorkować. Trasa prowadząca na zachód, korek zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, też klasyka, kończy nam się na wysokości Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aplikacja, można napisać, można także nagrać wiadomość głosową.
3: A wiecie, po dzisiaj paliwo? Oho. Cena maksymalna za litr? To my wam zaraz powiemy.

0: To tak a propos tych tablic rejestracyjnych, o których mówiliśmy kilka minut temu, bo oczywiście codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 7 mamy dla was naszą zabawę, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Można po 2, można po 3 literach, no ale już mamy propozycje wysłane, więc wszystko jest już prawie zrobione. Brakuje tylko was. Po godzinie 7 będzie można do nas dzwonić. To informacja dla tych, którzy słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy. A w tym konkursie nie dość, że do wygrania jest owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, to jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców. O szczegółach już po godzinie 7, czyli za jakieś 30 minut, myślę.
1: Będziemy was informować. Tymczasem obiecałem, że powiemy wam o cenach maksymalnych, bo jeżeli ktokolwiek przegapił tę informację ministra energii, który podał nowe ceny maksymalne, ceny detaliczne paliw obowiązujące w okresie minionego weekendu, to pamiętajcie, że ta cena jeszcze dzisiaj się utrzymuje, czyli to były ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek właśnie, a więc w okresie 16-18 maja nie można więcej za litr zapłacić jak 6,37 za benzynę 95. Oczywiście, że 98, symbol E5, kosztuje więcej, maksymalnie 6,93 za litr, olej napędowy 6,82.
0: No i piękniej, to lubię. To już mi się podoba zdecydowanie bardziej. No to jak wygląda dzisiaj wasz poranek? Co u was dzisiaj ciekawego o poranku? Można pisać, można, pamiętajcie także się nagrywać. Do tego służy nasza aplikacja. Piszemy, to ta biała koperta po lewej stronie. Nagrywamy, to ten biały mikrofonik skrajnie po prawej stronie. Klikacie i

0: macie do wykorzystania aż minutę i można absolutnie o wszystkim opowiadać.
1: Dajcie znać, po ile u was paliwo, bo może gdzieś jest taniej niż ta cena maksymalna. No niestety, jeżeli chodzi o tę tarczę CPN, czyli ceny paliw niżej, LPG się nie załapało, ale średnia poszła w dół. 3,60 za litr. Mniej więcej to jest średnia w całej Polsce.

No, mamy nadzieję, że wam również dzisiaj los sprzyja i z czasem jesteście za pan brat i nawet jeśli ktoś na godzinę siódmą, to już dojeżdżacie, jeśli ktoś na godzinę ósmą, to na spokojnie, a może ktoś dzisiaj na przykład ma wolne, że w ogóle dzisiaj nic nie musi robić.

0: no, żeby wam się po prostu dobrze działo.
1: A może ktoś z was w dłuższą trasę się wybrał, o, na przykład zawodowo, służbowo?
0: Tak.
1: Czy też...
0: A dla przyjemności też może być.
1: Mógł sobie zrobić długi weekend.
0: Na przykład.
1: Wystarczyło, słuchajcie, wziąć 5 dni od poniedziałku do piątku i wyjechać już w piątek, a wrócić dopiero w przyszłą niedzielę.
0: Ty, to jest długi weekend pod koniec maja, no zobacz, w połowie drugiej.
1: Bierzesz 5 dni, a masz 9 dni urlopu.
0: Świetnie.
1: Ładnie to wykombinowałem.
0: Najlepiej,
1: To tak czy siak, jeżeli jesteście w dłuższej trasie urlopowo-zawodowo, dajcie znać skąd, dokąd. My chętnie prześledzimy trasę, żebyście nigdzie nie utknęli i jak najwięcej czasu mieli dla siebie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Duży ruch panuje na małopolskim odcinku autostrady A4 na trasie z Bochni do Krakowa. Pierwsze korki mamy między Targowiskiem a Podłężem, potem zator na A4 od Łagiewnik do Tyńca, też w kierunku zachodnim, czyli do Katowic. Zator tworzy się również na dojeździe do Krakowa od strony Olkusza. W tym przypadku to 94, a zwalniamy za bębłem. Korek zaczyna się tworzyć także przy wjeździe od północy do Wadowic. Korkuje się również 86, wyjazd z Tychów do Katowic i S80. Sosnowiec-Katowice. Krajowa 79 zwalnia na odcinku z Jaworzna do Mysłowic. W Warszawie mamy korek na S8. Klasyka, można by rzec, poranna. Początek korka między Głębocką a Łabiszyńską. Koniec za Wisłostradą. Wjazd od północy do Warszawy przez Łomianki, czyli Krajowa 7. To też miejsce, gdzie niestety musimy uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Dojazdy do Wrocławia również zatłoczone. Zwłaszcza widać co na trasie od strony Oławy, czyli na 94 za Radwanicami, ale podobna sytuacja na trasie numer 5 od Bielan Wrocławskich, to jest dojazd od węzła autostradowego. Gdybyście jechali do Wrocławia ze Świdnicy, to dojeżdżając praktycznie do S8 zaraz za Gniechowicami także napotkacie korek. A jakby tego było mało, to problemy jeszcze niestety na S52 Cieszyn-Bielsko-Biała. Na 22 kilometrze pojazd uderzył w bariery i zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku Bielska-Białej. Na koniec Krajowa 40 między Głogówkiem a Kędzierzynem-Koźlem. Tędy zupełnie nie da się przejechać, bo w okolicach Starych Kotkowic doszło do czołowego zdarzenia osobówki z samochodem ciężarowym. Droga zablokowana na 44 kilometrze. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi. Możemy jechać przez Nowe Kotkowice i Dobieszowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, 22 513 11 11.
1: Czekam na informacje też od was, jak dzisiaj u was na trasie. Dajcie znać.

0: 7 punktualnie na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: A kto nas tutaj pozdrawia?
2: Halo, halo, dzień dobry wszystkim. Tutaj Maja ze Skody. Jadę z Olsztyna do Warszawy. Jestem na wysokości Glinojecka. No i ta 95, 6,37 na każdej stacji po drodze. Niestety nigdzie ani źdźbełko taniej. A muza, którą puszczacie, szacun. Pozdrowienia dla wszystkich. A, no właśnie, co najważniejsze. Droga czysta, spokojna, bez utrudnień, piękne słońce. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Udanego dzionka i tygodnia.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękujemy. No i faktycznie pogodowo też całkiem nieźle. No lepiej niż w weekend. 12-13 stopni Terespol, 5 stopni Zakopane.
1: Tak, Maju, ja ciebie też pozdrawiam. A, jeszcze! Dzięki za informacje z trasy i informacje o paliwach. Tak. I oczywiście pozdrawiamy

0: bardzo gorąco. Bo najgoręcej, ty mówisz, że gdzie? W tym momencie?
1: Terespol.
0: Mm-hmm. Na wschodzie, wyobraźcie sobie. Mm-hmm. Na zachodzie też nie ma co narzekać, bo 6,5 stopnia Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem i tak będzie w ciągu dnia. Na Podhalu dzisiaj też, teraz 4,5.
1: Informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i dzisiaj na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia, na krańcach wschodnich rozpogodzenia, miejscami także będą pojawiały się przelotne deszcze, w Karpatach również o natężeniu umiarkowanym, 15 litrów wody na metr kwadratowy właśnie tam w Karpatach, na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach miejscami także burze, jak się pojawią, to nawet do 20 litrów.
0: Czy ja dzisiaj wyłączyłem, że... ale temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 kresek powyżej zera na południowym wschodzie. Co prawda chłodniej dzisiaj w pasie od Małopolski, Górnego Śląska po Wielkopolskę, bo tam od 12 do 16 stopni. I tak jak wspominałem, na południu będzie najchłodniej, bo na Podhalu i w Beskidzie Śląskim około 9 kresek powyżej zera.
1: Wiatr będzie słaby, na północy i na wschodzie umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę.
0: 1000. Jak to brzmi, prawda?
1: Ale co, w portfelu?
0: No właśnie, mieć 1000 zł fajnie, ale dzisiaj 1000 hektopaskali na barometrze. Przez cały dzień stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To skoro takie miłe słowa odnośnie tego, jak gramy, no to gramy dalej oczywiście.
0: Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
0: No i tradycyjnie z samego rana mówimy wam...
1: Dzień dobry!

0: No to mamy już 11 minut po godzinie 7 Polskie Radio Kierowców. No informujecie, co tam u was słychać na trasie.
1: Bo my tacy sami od godziny 6 rano, ale drogi już niestety się trochę zmieniły. Na czwórce pewne utrudnienia.
2: Dzień dobry, na 476 kilometrze autostrady A4 w kierunku Krakowa na takim delikatnym łuku

0: stoi chyba zepsuty taki potężny dźwig na awaryjnym pasie, ale wystaje na prawy pas. Za nim jeszcze dwa inne pojazdy. Zupełnie to nie jest oznakowane, więc uważajcie tam. No. Pozdrawiam, Norbert.
1: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.
2: A teraz kolejne informacje od nas. Patryk Bedliński.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Drogowe problemy o poranku, między innymi na S52 między Cieszynem a Bielskiem Białą. Na 22 kilometrze pojazd uderzył w bariery i zablokował w ten sposób lewy pas dla jadących do Bielska Białej. Krajowa 40 także z utrudnieniami. Tu trzeba uważać wyjątkowo między Głogówkiem a Kędzierzynem-Koźlem, a mówiąc wprost, trzeba objechać, bo nie przejedziemy przez okolice Starych Kotkowic. To kilometr 44. Tam czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi w obydwu kierunkach. Podejrzeliśmy, jak można sobie z tym poradzić. Na przykład można jechać przez Dobieszowice i Nowe Kotkowice. No a poza tym spory ruch na małopolskiej A4. Między innymi zwalniacie na trasie z Bochni do Krakowa, między Targowiskiem a Podłężem. No a potem na krakowskiej obwodnicy od Łagiewnik co najmniej do Tyńca w kierunku Katowic. Zator mamy też na dojeździe do Krakowa od Olkusza na 94. W województwie śląskim także sporo pojazdów, to m.in. drogowa trasa średnicowa i styk Chorzowa oraz Katowic. Korkuje się również droga krajowa 86, czyli wyjazd z Tychów do Katowic oraz S86, ekspresówka Sosnowiec-Katowice. 79 na odcinku z Jaworzna do Mysłowic również nie gwarantuje nam o tej porze w pełni płynnego przejazdu. Dojazdy do Wrocławia to także trasy, na których zwalniamy. M.in. trasa od Oławy za Radwanicami, czyli 94. Trasa od Świdnicy za miejscowością Gniechowice, droga krajowa 35, no i właściwie szerzej patrząc jej przedłużenie, czyli droga numer 5 za Bielanami Wrocławskimi, wjazd do Wrocławia, tutaj także niestety gwarantuje nam postój w korku. Jeżeli chodzi o Warszawę, to głównie S8 z korkiem, korek w kierunku zachodnim mamy od Głębockiej do Wisłostrady. Wjazd od północy przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki także nam bardzo wyraźnie zwalnia. Wjazd do centrum stolicy Alejami Jerozolimskimi to również trasa, którą szybko się nie poruszamy. No i wjazd do stolicy od strony zachodniej przez Ożarów Mazowiecki. Szerzej patrząc, trasa z Sochaczewa czy też z Błonia do Warszawy. 92 również tutaj nam zwalnia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.

0: w targowisku. Objeżdżam Kraków od północnej strony. Pozdrawia Oktawian Andrzej. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Także wszystkiego dobrego dla ciebie i oby ten objazd, no, był dobrym objazdem.
1: No właśnie go sprawdzam.
0: No.
1: No i chyba rzeczywiście to będzie bardzo dobry wybór. A potem co? Znowu na A4 proponowałbym. I dalej do samego Leszna.
0: No i pięknie.
1: Sporo tych kilometrów, bo prawie 500.
0: To jeszcze jedna wiadomość. Dzisiaj do Gdańska tradycyjnie przez koło Brześć Kujawski i wyjazd na A1 w Pikutkowie. A wiecie, że otworzyli łącznik, drogę krajowa 92 z 270. No i nie trzeba jechać przez koło. Pozdrawiam, Bartłomiej. Bardzo dziękujemy.
1: No proszę, proszę.
0: Fajnie.
1: A tymczasem, jeżeli ktoś byłby na A1, to pamiętajcie, że tam spory korek robi nam się w kierunku północnym, czyli na wysokości Torunia, przed bramkami w Lubiczu Dolnym. No niestety, ale kilka minut do czasu podróży trzeba będzie doliczyć tylko w kierunku północnym.
0: No to mamy jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Zawsze po godzinie 7 zapraszamy was do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. Dzisiaj te tablice już mamy. Brakuje tylko was. 22 139 29 29. Można dzwonić już teraz. Linia otwarta. No i to, co najważniejsze, to 3 tablice rejestracyjne. Pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd i 3 nagrody do zdobycia. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i dodatkowe jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: No to czekamy, kto pierwszy, ten lepszy. Skoro wiecie, na czym polega nasza zabawa, to dzwońcie. 22 139 29 29. No nie wierzę.
0: No dobra, dobra.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
2: Dzień dobry. Daniel.
0: Cześć, Daniel, cześć.
1: To fantastycznie, że jesteś z nami. Poczekaj na mnie chwilę. My już wiemy, że za kilka minut usłyszymy się z Danielem i wtedy zaprosimy go do tablicy.

0: 29 minut. Po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. No właśnie na ulicach. No na ulicach korki, bo przecież poranny szczyt komunikacyjny. Mamy poniedziałek, wszyscy wystartowaliśmy, ruszyliśmy do pracy, a tu proszę bardzo, no a to światła, a to spowolnienie, a to zamknięty prawy pas. No i trzeba w koreczku swoje odstać.
1: Jak ja nie lubię poniedziałku. Pewnie sobie to powtarzacie pod nosem. Pamiętajcie, że na drodze troszeczkę łatwiej z PRK Polskim Radiem Kierowców, bo u nas co 20 minut na świeższe informacje drogowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: A tym razem drogowy raport zaczynamy od województwa śląskiego, bo mamy dobre wieści. Zakończyły się problemy na S52 między Cieszynem a Bielskiem Białą. Wcześniej pojazd uderzył w bariery i blokował lewy pas w kierunku Bielska. To już na szczęście za nami. Ale jeżeli chodzi o inne trasy, no to trzeba odstać swoje. Na przykład na S86 jadąc z Sosnowca do Katowic. DTS, drogowa trasa średnicowa Chorzów-Katowice. Tu też spory ruch. Na A4 w tym samym województwie ruch dosyć wzmożony od okolic Brzęczkowic przez okolice Katowic, mniej więcej do połączenia z 86 mamy spowolnienia. Trasa Katowice-Mikołów w obie strony nam zwalnia, no i zwalniamy na trasie Bytom-Czelać na 94. Pod Krakowem spory ruch na A4, na obwodnicy korki napotkamy w kierunku zachodnim od okolic Łagiewnik aż za Tyniec, a wcześniej przy dojeździe do Krakowa od strony wschodniej, czyli od Tarnowa między innymi, hamujemy między Targowiskiem a Podłężem. Dojeżdżając od północy do Krakowa zwalniamy na 94. To jest szerzej patrząc trasa Olkusz-Kraków za miejscowością Bębło. Korki się zaczynają. Dojazdy od południa, czyli z Kawina i Libertów, to też miejsca, gdzie zwalniamy. W Warszawie spory ruch na S8 w kierunku zachodnim. Korki zaczynają się w okolicach Głębockiej, kończą się koło Wisłostrady. Wjazd przez Łomianki, Klasyka niestety i Korek. S2 za węzłem Opacz w kierunku wschodnim, czyli do Terespola. Tu też Korek mniej więcej do okolic lotniska. Dojazd do stolicy od Góry Kalwarii przez Piaseczno i za Piasecznem 79 również nam zwalnia i zaczyna się korkować ekspresówka za Mszczonowem w kierunku stolicy w okolicach Żabiej Woli. Dojazd do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki drogą 92 również nam się korkuje. Sprawdźmy okolice Trójmiasta i tamtejsze obwodnice. Nie jest źle generalnie rzecz biorąc. S6 od węzła Gdańsk Południe do Gdyni praktycznie bez korków. S7

0: Siódemka w kierunku Elbląga, no tu nieco gorzej. Między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port zwalniamy. Zwalniamy też jadąc od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, okolice węzła Lipce, potem Gdańska Orunia, to są miejsca, gdzie nie jest płynnie. Trasa Egiertowo S7, między Egiertowym a Borczem konkretnie również nam się korkuje, to jest 20. No i na końcu jeszcze Krajowa 40, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle. Mamy blokadę w okolicach Starych Kotkowic, to kilometr 44. Czołowo zdarzyły się dwa pojazdy, osobówka i samochód ciężarowy. Ranna jedna osoba. Jedziemy drogami lokalnymi, na przykład przez Nowe Kotkowice i przez Dobieszowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwileczkę, już za momencik gramy w tablice rejestracyjne.
3: A wcześniej prowadzimy was na trasie.
4: Jarek z tej strony. Wyjeżdżam właśnie z Krakowa, jadę do Brema w Niemczech, przez Olszynę. Gdybyście mogli krótko spojrzeć na mapę, czy będę miał jakieś przeszkody po drodze, czy przelecę w miarę spokojnie. Myślę, że 10 godzin to taka trasa. Powinienem ją zrobić w 10 godzin.
3: Powinieneś ją zrobić w 10 godzin, tyle że na samym początku, na starcie masz odrobinę utrudnień, bo na czwórce w Trzebini masz prace drogowe, one na szczęście nie generują jakichś większych spowolnień, ale potem od Jaworzna do Katowic jedzie się niestety bardzo wolno. Jak już miniesz Zabrze Gliwice, to potem na czwórce spokojnie, więc szerokości, przyczepności.

0: 120 minut jeszcze do godziny 8. No to gramy w tablicę rejestracyjną. Już nie mogliśmy się tego doczekać. Uwielbiamy, gdy do nas dzwonicie, uwielbiamy naszą zabawę. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
1: No i uwaga, uwaga, bo już teraz łączymy się z zapowiadanym Danielem. Halo, halo!
2: Jestem, cześć.
1: Co tam u ciebie? Jak ci się dzionek rozpoczął? Jak ten poniedziałek?
2: No ładną mam pogodę, do roboty jechałem dzisiaj rowerem, no super.
0: O, proszę, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch.
1: Ale pięknie. Jak to jechałem, jak jest za 28, a ty już w pracy?
2: No taką mam pracę.
1: Co, ty w radiu pracujesz?
2: Zaczynam od 6.
1: A, to nie, to my od 6, w radiu się od 6.
0: No dobra, słuchaj, i w takim razie, dobrze, a ile takich kilometrów tym rowerem, opowiedz?
2: Nie, do roboty mam blisko, mam tak z 1,5 kilometra.
0: No, to to luz.
1: To ty wygodnicki jesteś, bo normalnie z buta.
2: Ja lubię, nie, ja lubię dystans tak koło stówki, jak tak się wybiorę.
0: O ty.
2: Trasę, tak często o 5 rano wyjeżdżam, no to tak setka musi pęknąć, no.
1: A
2: no,
1: mówi się, że maj to rowerowy maj.
0: No tak mówią.
1: No to życzymy ci jak najwięcej tras.
2: Latam, no.
0: No nieźle. Okay. Słuchaj, czy ty chcesz zestaw profesjonalny, czy super profesjonalny, czy bardzo profesjonalny?
2: Super profesjonalny.
0: Super profesjonalny. I to jest bardzo dobry wybór, uważam.
1: Chociaż wiesz co?
0: Dzisiaj proponowany przez naszego słuchacza.
1: Tak, ale, bo my mówimy zawsze, że te 3 litery to jest ten najtrudniejszy zestaw, czyli odgadujemy powiat. Tymczasem ja widzę, że bracia przedszkolaki, Dominik i Szymon, pozdrawiają z Krakowa.
0: No i co piszą?
1: No i przesyłają tablicę do konkursu. Czyli to musi być dziecinnie proste.
0: A, że w ten sposób.
1: Przedszkolaki.
0: To dobrze, to jak chcesz, to zacznij od tej.
1: PGO. Patryk, Grażyna, Olek.
0: I co
2: będzie
0: ty na to?
2: To województwo wielkopolskie.
1: Zgadza się. Tam musiał być jakiś gród, moim zdaniem, wiesz?
2: I muszę tak posłuchać troszkę w pamięci.
1: No, tam musiał być gród. Na pewno był jakiś gród.
2: Żeby to przemyśleć dobrze. Mhm. I tak mi się wydaje, że to będzie powiat
1: Grodziński. Mówiłem, że grud musiał
0: daj
1: być.
0: Spokój, super trudny zestaw wybrałeś, no i to słychać. Dobra, to teraz mamy drugą tablicę. CZN, to propozycja od naszego słuchacza. CZN.
2: No to proste dla mnie jest, bo tam byłem nawet niedawno. To jest Żnin w województwie kujawsko-pomorskim.
0: Pięknie.
2: Polecam hotel Cukrownia.
0: Znamy, wiemy, byliśmy.
1: To tak, wiesz co?
0: Czy zjeżdżałeś, to najważniejsze. Jeszcze taka dygresja. Zjechałeś tą rurą z ostatniego piętra pod recepcję?
2: Tak.
0: Fajnie.
2: Z dziećmi.
0: No raczej.
2: Ja musiałem wypróbować.

0: Jak dziecko się bawiło.
1: Właśnie,
0: jak dziecko.
1: Tak, dzieciak, to se dwa dzieciaki pogadały. No dobrze, to wiesz co, od Bartłomieja mamy dla ciebie teraz, nie wiem, czy ty wolisz na północ nad morze, czy w góry?
2: Może być w góry, no.
1: Dobra,
2: góry,
1: no to będzie KOL. Katarzyna Olek Lesław.
2: No to będzie województwo ja jestem z Mazowieckiego, małopolskie.
1: Tak.
0: Dobra.
1: A tam ładny zamek chyba
2: powiat
1: jest.
2: Mi się kojarzy coś z Oleśnicą, ale Oleśnica to jest Dolny Śląski.
1: Tak? A to będzie Ol?
2: No chwila, muszę przemyśleć to.
1: Przemyśl to.
2: O, już wiem, Olkusz, to będzie Olkusz. Powiat olkuszki. Yes.
1: Brawo.
0: Słuchajcie, mamy 3 punkty, no to... więc mamy nagrody.
1: Specjalnie dla ciebie.
0: Poszło.
1: Danielu, fanfary.
0: Ładnie, ładnie, Daniel. Ta owacja na stojąco i te brawa to oczywiście dla ciebie tylko. Dla ciebie także talan na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
2: Chciałbym pozdrowić chorążego Witka, który wiem, że słucha Radia Kierowców.
0: Dobrze.
2: Pozdrawiam też całą redakcję Radia Kierowców. Jesteście w porównaniu z innymi radiami super, bo...
0: Nie ma porównania w ogóle.
1: Nie przeszkadza, ja to nagrywam.
2: Nie ma porównania.
1: Szefostwa.
2: No i całą rodzinę moją chciałbym pozdrowić. Całe Siedlce najlepiej, no. Całe
0: Siedlce.
2: Fajnie.
1: To skoro zaczęliśmy od pozdrowień dla pana chorążego, to my ciebie też pozdrawiamy i oczywiście tak w żołnierskich słowach mówimy czołem.
0: No, ładnie, żeś to powiedział. To, Daniel, dla ciebie jeszcze zestaw gadżetów PRK Polskiego Radia Kierowców i taką pakę nagród dzisiaj otrzymujesz na dobry początek tygodnia, na dobry początek poniedziałku.
2: No, dzięki śliczne.
0: To co? No to wszystkiego dobrego, to się żegnamy.
1: Czołem.
0: Trzymaj się.
2: Czołem, czołem. Do zobaczenia.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 8.
1: Prowadzimy was do celu i za każdym razem mówimy, dajcie znać tylko skąd, dokąd jedziecie. Dzisiaj też Małcina do Otwocka prowadzimy i sprawdzamy dla niego trasę.
2: Halo, halo panowie, witam Małcin jeszcze raz z tej strony. Mam 105 km do zjazdu na Patriotów. Podążam do Otwocka, tak jak wcześniej mówiłem. I pytanko, jak tam wygląda to przez Warszawę? Jechać dalej jak jadę, czy uciekać na 50? Pozdrawiam.
0: I co pan radzi?
1: Patrzę tak na Patryka, bo może on mi w tym pomoże. No ja mam zagwozdkę, bo południowa obwodnica Warszawy stoi.
3: Tak, to prawda. Przed węzłem Opacz Korek się zaczyna w kierunku Terespola, więc najprawdopodobniej, drogi Małcinie, trafisz na ten zator w najbliższym czasie.
1: I tak pokazuje mi, że no godzinę tobie jeszcze zostało. Jak masz na 9, to będziesz miał te 10 minut zapasu. Ja bym chyba jednak zaryzykował i poleciał przez Warszawę trzymając się lewego pasa na S2, bo potem jak tylko Wisłę przejedziesz, to tak naprawdę na Wale Miedzeszyńskim już utrudnień nie ma i do Otwocka jest naprawdę droga całkiem przyjemna, więc ja jednak ryzykuję i polecam drogę przez południową obwodnicę Warszawy.
0: No to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na trasie. Informuj na bieżąco, jak ci się jedzie. A już teraz kolejny raport drogowy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A do listy utrudnień dopisujemy autostradę A2 i trasę między Nowym Tomyślem a Trzcielem. Na 100. kilometrze zepsuła się ciężarówka i przejeżdżamy tylko prawym pasem w kierunku Świecka. Krajowa 40 cały czas z utrudnieniami na odcinku Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Problemy są w okolicach Starych Kotkowic na 44. kilometrze. To efekt czołowego zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Droga niestety nieprzejezdna cały czas, a policja kieruje na objazdy trasami lokalnymi. Jedna osoba ma obrażenia w wyniku wypadku. Jak to objechać? Na przykład możemy pojechać przez Nowe Kotkowice i przez Dobieszowice. Korek mamy na S8 między Mszczonowem a Nadarzynem w okolicach Żabiej Woli. Tutaj zwalniamy w kierunku Warszawy. Stołeczna S8 korkuje

0: się w kierunku zachodnim, między Głębocką a Wisłostradą. Korkują się również dojazdy do Warszawy przez Łomianki, przez Ożarów Mazowiecki, na ulicy Modlińskiej od Jabłonny, a także na trasie od południa, od Góry Kalwarii przez Piaseczno. Jeżeli chodzi o S2, to już trochę zdradziliśmy przed serwisem, ale tam też warto przypomnieć, że jest korek. On zaczyna się między Konotopą a Opaczą. Korek w kierunku wschodnim, czyli do Terespola między innymi, sięga on okolic zjazdu w okolicach lotniska. Ale nie tylko stolica z korkami, bo także okolice Krakowa nie gwarantują nam płynnego przejazdu, zwłaszcza krakowska obwodnica, czyli A4 w kierunku Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca są zatory. Dojazdy do Wadowic również z korkami, to jest między innymi trasa nomen omen od Zatora, czyli od drogi 28, a także dojazd od Kalwarii Zebrzydowskiej, krajowa 52. No i województwo śląskie, spory ruch na S86 w Sosnowiec-Katowice, zwalniamy też na DTS między Chorzowem a Katowicami. Korki tworzą się na A4 od Brzęczkowic po Katowice w kierunku Opola. W drugą stronę korki mamy również. One zaczynają się na wysokości samych Katowic i sięgają prawie 86. No i jeszcze 81 Mikołów Katowice. Niezależnie w którą stronę jedziecie, i tak na wysokości Ligoty czeka was przestój.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze 6 minut do godziny 8. No i nasz słuchacz pisze: dzięki, śliczne chłopaki, no to ogień na tłoki, lecę przez stolicę, pozdrawia Małcin.
3: A co u was na trasie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: I tak sobie przyjemnie z wami podróżujemy i mijają i lecą te kilometry.
1: I bardzo wam dziękujemy za informację. Wybiła godzina 8. Niektórzy właśnie rozpoczynają pracę i dni mają na 9. A co tam w Wielkopolsce?
2: Cześć. Obwodnica Poznania, A2, Świecko-Warszawa i zjazd na Kórnik-Katowice, więc tutaj zgłaszam, że prawy pas się dosyć mocno korkuje i chwilę trzeba będzie poczekać. Zachowajcie ostrożność. Pozdrawiam, Przemo.
0: Pozdrawiamy. Przemo, dziękujemy bardzo. A na przykład w Poznaniu mamy 10 stopni, 13 stopni w Terespolu i 5 stopni Zakopane, czyli no cieplej niż wczoraj.
1: Chociaż na południu, na Podhalu dzisiaj będzie chłodniej, w innych częściach Polski w ciągu dnia zdecydowanie cieplej niż wczoraj.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, na zachodzie dzisiaj i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia możliwe. Na krańcach wschodnich to nawet i rozpogodzenia, więc dużo słońca się dzisiaj powinno pojawić. Miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach również o natężeniu umiarkowanym i tutaj 15 litrów, natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz na przykład w Bieszczadach miejscami będą występowały burze. Podczas burz, no 20 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy także grad, więc uważamy.
1: To teraz będzie stopniowanie, jeśli chodzi o temperaturę, bo najchłodniej, tak jak powiedziałem, na Podhalu i w Beskidzie Śląskim około 9 stopni Celsjusza. W pasie od Małopolski i Górnego Śląska aż po Wielkopolskę od 12 do 16 kresek powyżej zera. Z kolei na północnym wschodzie oraz na zachodzie takie 17 stopni i 20-21 dzisiaj nawet na południowym wschodzie.
0: Wiatr będzie słaby, na północy i na wschodzie umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz do 65.

0: km na godzinę.
1: A ciśnienie przez cały dzień na stałym poziomie 1000 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 8. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
1: dzień dobry!

0: To mamy już 10 minut po godzinie 8.
1: No i tak zaglądam do aplikacji. Ceny paliw w Gdańsku, jeżeli jesteście ciekawi, no to mamy bezołowiową 95. Wow!
0: No, nie, proszę.
1: Nie, 5,99 za E10?
0: I olej napędowy za 6 zł. 61 groszy?
1: Dużo poniżej tych cen maksymalnych, które ustanowił minister energii na ten weekend, czyli sobotę, niedzielę i poniedziałek, bo dzisiaj one jeszcze obowiązują, na jutro będziemy mieli zupełnie nowe. JOGDN u danego tygodnia rzeczy, no z takimi cenami to rzeczywiście można tankować do pełna.
0: No właśnie, a jak się jeździ po polskich drogach? Sprawdzamy to już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie jest łatwo, bo sporo problemów na głównych trasach, na przykład na A2 między Nowym Tomyślem a Trzcielem. Setny kilometr to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka i przez to przejeżdżamy tylko prawym pasem w kierunku Świecka. Krajowa 40 zupełnie nieprzejezdna między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem. Problemy są w okolicach Starych Kotkowic na 44 kilometrze, a to efekt czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Policja kieruje na drogi lokalne. Nam nawigacja podpowiada, by kierować się na Kotkowice i na Dobieszowice. Jedna osoba ma obrażenia w wyniku wypadku. Korkuje się A4 w Śląsk.

0: Od węzła Brzęczkowice do węzła Mysłowice w kierunku zachodnim, czyli do Wrocławia między innymi. Zwalniamy też koło Murckowskiej w Katowicach. Kierunek ten sam. Korek pojawił się na S8. Zwalniamy między Mszczonowem a Nadarzynem w okolicach Żabiej Woli, jadąc w stronę stolicy. W samej Warszawie też korek na S8. Tutaj zwalniamy między Głębocką a Wisłostradą, kierując się na przykład do Łodzi czy też Poznania. Korki na dojazdach do stolicy przez Łomianki, przez Modlińską, czy też na trasie od Góry Kalwarii przez Piaseczno. No i S2, czyli południowa obwodnica. Tutaj korek w kierunku wschodnim. Zaczyna się między Konotopą a Opaczą i sięga okolic zjazdu na lotnisko. Poza tym jeszcze w okolicach Wrocławia musimy zwolnić. Dojazd przez Bielany Wrocławskie, dojazd przez Radwanicę 94. To są te miejsca, gdzie nie do końca płynnie może być o tej porze. Sprawdźmy jeszcze na koniec okolice Krakowa. No a tutaj między innymi A4, trasa w kierunku Katowic nam się korkuje. Od Łagiewnik do Tyńca korkuje nam się w okolicach Podłęża. Też A4, czyli trasa, którą dojeżdżamy od Bochni do Krakowa. Wadowice, dojazd od Kalwarii ze Brzydowskiej 52. Zaraz za Kleczą Górną trzeba będzie zdjąć nogę z gazu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.

0: No to proszę bardzo, mamy 21 minut po godzinie 8. Cóż tam ciekawego słychać w aplikacji? Co słychać ciekawego u was na trasie?
1: No płyną pozdrowienia od was. Toczek pisze: cześć chłopaki. Toczek dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych jedzie do Sanoka. To już prawie Bieszczady. Toczek, to jak to są Bieszczady, to ty na niedźwiedzie uważaj.
0: No, bo tam grasują. Bo są i są głodne.
1: Tak.
0: I kanapek potrzebuje, żeby nie dawać oczywiście.
1: Nie karmić, nie schodzić ze szlaku, nie będą podchodzić, wszystko będzie okej. Okay.
0: Nie głaskać przede wszystkim. Bartek z kolei pisze, ciekawostka, wracaliśmy z Chorwacji, całe Czechy, ropa jest tańsza od benzyny. Słowenia, Chorwacja, różnica w cenie 10 centów, więcej na ropie. Ceny w Chorwacji, chciałbym, żeby tak było i specjalnie to zrobię. Złoty 64 benzyna i złoty 72 ropa.
1: Chciałbym, żeby to były prorocze słowa, ale pamiętasz magnetyzery, które się zakładało, żeby mniej palił?
0: Tak, podobno było coś
1: Według takiego. Mnie, tego dzisiaj pewnie już nie kupisz. Najbardziej przereklamowana rzecz,
0: jaką
1: można było kupić do auta.
0: No właśnie, bo dzisiaj a propos przereklamowanych rzeczy, to chcemy was zapytać, co okazało się najbardziej przereklamowaną rzeczą w waszym samochodzie. Co to takiego było? Kupowaliście

samochód nowy albo używany, no i oczywiście w specyfikacji tego samochodu było szereg podpunktów. W przypadku nowego to bardzo często nawet wybieraliście sobie jakieś dodatki, na przykład ktoś

0: Nie, mów tak. Tańszego już nie było.
1: No to prawda.
0: W każdym razie ten Lanos w sedanie. Ja pamiętam, jak z ojcem odbieramy i pan nam mówi tak, ale za dopłatą.
1: No, no.
0: Za dopłatą.
1: Wycieraczki będą.
0: 900 zł.
1: On wycieraczki.
0: Mamy, to nazwał chyba jakoś pakiet aerodynamiczny służący.
1: Ja mówię, nie.
0: No nie było w nim klimatyzacji. Pakiet aerodynamiczny, czy tam pakiet filtrujący powietrze.
1: Dobra.
0: Jakoś ładnie to
1: biorę,
0: było nazwane.
1: 900 zł to dużo nie zbiorę.
0: I pan włożył nam te plastikowe takie w okno. Takie owiewki.
1: Ale palaczy.
0: Uwaga. I w przednie, i w tylne drzwi. I dlatego to kosztowało 900. Najbardziej przereklamowana rzecz, jaką można było kupić i wydać bez sensu pieniądze.
1: Daj spokój. Sztuka 220. To daj spokój, że to kosztowało z 5 zł. No, w
0: myślę, że tak.
1: Z częściami.
0: Ale nie w salonie DUFSO.
1: To prawda. Kolejna najbardziej przereklamowana rzecz. Mamy okazję testować różne samochody. I jeszcze pamiętam, kilka ładnych lat temu producenci chwalili się, że to auto samo parkuje. Pan patrzy. Wciskam jeden guzik, samo parkuje. Samo kręci kierownicą, samo wie, jak wybrać miejsce, samo się dostosowuje. Nic, żadnych obcierek. To jest najbardziej przereklamowana rzecz. Kupiłeś taki samochód? Kupiłaś? No właśnie. Ile razy z tego skorzystaliście? Raz, żeby pokazać przed znajomymi. Dwa, żeby sprawdzić, czy to faktycznie działa. I na tym się skończyło.
0: Ale zabawa. Czekaj, ja to testowałem w kilku autach.
1: No i co? No
0: i nie zawsze to dobrze działa.
1: Tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Nie zawsze kamery dobrze ocenią miejsce i uznają, że jest i tak można jechać 3 km i daj szukać miejsca.
1: Więc dzisiaj wspólnie z wami szukamy najbardziej, ale dosłownie najbardziej przereklamowanych rzeczy w naszych samochodach. Co to takiego, że tak zachwalali, mówili, że takie super, a potem się okazało, że lipa.
0: Dajcie znać oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: Najbardziej przereklamowana rzecz w twoim aucie.

0: No, szukamy dzisiaj tej najbardziej przereklamowanej rzeczy w naszych samochodach, czyli coś, co było takie zachwalane, coś, co było takie promowane, coś, co było pewnie też w reklamie. Oglądaliśmy i mówiliśmy, tak, to będzie świetne, a potem się okazało, że jakoś tak, szczerze mówiąc, niby jest, ale nie korzystam, jakoś tak trochę bez sensu.
1: Ale wiesz co, bo tak, ktoś napisał, mam Dastera z 2018 roku, kupiłem z salonu 1.6 benzyna, wolnossak, plus jeszcze LPG do tego, silnik z Meganki, ten 1.6.
0: Za darmo się jeździ.
1: Nic nie jest przereklamowane. Ma wszystko, opcja max, wszystko działa. Kosztował tam prawie 70 tysięcy pieniążków.
0: No ładnie.
1: No jedynie start-stop. Wyłączam za każdym uruchomieniem silnika i tak to właśnie jest. Miało nas uszczęśliwić, miało wpłynąć na i ekologię, i ekonomię. Mm-hmm. A prawda jest taka, że bardzo mocno przereklamowana
0: rzecz. Totalnie przereklamowana. Co jeszcze?
2: Cześć, jeżdżę Dacią Logi. Tu nie ma niczego przereklamowanego ani zbędnego. Pozdrawiam, Michał z Zabierzowa Bocheńskiego.
0: No i proszę, no to się nazywa nie kupować kota w worku chyba.
1: Daczki na razie rządzą.
0: Tak, na razie tak.
1: A co u was w samochodzie jest przereklamowane?
0: Można pisać, można się nagrywać. Czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: A może nawigacja? To wtedy polecamy PRK.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No i my nawigujemy was od rana, tym bardziej, że teraz szczyt komunikacyjny. Uwaga na dwójce między Nowym Tomyślem a Trzcielem. Po awarii ciężarówki przejeżdżamy tylko pasem prawym w kierunku Świecka. To setny kilometr. Problemy także między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem. To Krajowa 40 i chodzi tutaj o 44 kilometr. W okolicach Starych Kotkowic czołowo zderzyły się osobówka i duży pojazd. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi. Jedziemy na przykład przez Dobieszowice, no albo przez, ale także przez Nowe Kotkowice. Te dwie miejscowości mamy na trasie objazdowej. Poza tym korki, między innymi Warszawa i S2. Tutaj tłoczno w obie strony między Opaczą a Ursynowem. Uwaga też na korek, który cały czas daje się we znaki na S8 w kierunku zachodnim. Zwalniamy między Głębocką a Łabiszyńską, a korek kończy się w okolicach Wisłostrady. Trakt Brzeski, zaraz za miejscowością Zakręt w kierunku Warszawy, również nam się korkuje. No i korkuje się wjazd od północy do stolicy, czyli Łomianki nam się kłaniają i droga numer 7. Poza tym korki w Śląskiem, trasa S86 Sosnowiec-Katowice. Krajowa 86 również ze spowolnieniami. Najpierw na wyjeździe z Tychów do Katowic, no a potem przed Giszowcem powtórka i jeszcze większy korek. Między Katowicami a Mikołowem w obie strony zwalniamy. Gorzej nieco w kierunku Mikołowa. Przed Ligotą trzeba uzbroić się w cierpliwość. No i Dąbrowa Górnicza. Trasa, którą jedziemy od strony Olkusza i S1, 94, właśnie za S1 w kierunku Sosnowca nam się korkuje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co jest najbardziej przereklamowaną rzeczą w waszym samochodzie?
2: Czekamy oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie i nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: Co według was jest najbardziej, ale tak najbardziej przereklamowaną rzeczą w waszych samochodach? Czyli kupiliście i trochę daliście się nabrać sprzedawcy, który opowiadał, że to będzie genialne i bez tego to ani rusz. W ogóle ten samochód zyska zupełnie inne funkcjonowanie, inne życie. No i proszę bardzo, dla mnie przereklamowany jest akumulator w Toyocie. Posiadam Yarisa Crossa, obecnie półrocznego, 3 razy laweta, 2 razy starter przyjeżdżał odpalić mi samochód. Obecnie po wymianie akumulatora samochód jest przereklamowany i bezużyteczny. Kiedy postoi sobie dłużej niż 10 dni, można wzywać się taksówkę, żeby gdzieś jechać, bo samochodem nie pojedziesz już na pewno. Na szczęście to jest auto służbowe. Znamy ten przypadek, faktycznie jest tak z hybrydowymi Toyotami, że jak trochę postoją, to ten akumulator rozruchowy wyładowuje się bardzo szybko i na przykład zdradzimy wam taką tajemnicę tutaj radiową. My w radiu też mamy takie służbowe Toyoty.
1: Mamy Corolki w kombi.
0: Tak. I też bardzo często stoją w garażu i są podłączone pod ładowarkę.
1: To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jest na to sposób, na ten akumulator. Po prostu ogrzewany garaż.
0: No właśnie.
1: A u nas jest akurat gdzieś tam w granicach 20-30 miejsc, więc jest gdzie stawiać. Jakby co to zapraszamy na warszawski Mokotów. Ale przy okazji hybryd, widzę, że mocno przereklamowane, ktoś napisał, to są te wszystkie napędy elektryczne. Jedna z najbardziej przereklamowanych rzeczy ostatnich lat według mnie. Nie zgodzę się z Jędrulą, ale w Wielkopolsce mokro i pochmurno, 9 stopni Celsjusza. Pozdrawia ekipę, znów w komplecie Kuba i Patryk. Witajcie. Witaj chłopie po urlopie.
0: No, tak
1: ja też
0: jest.
1: Się cieszę, że z wami jestem, chociaż na urlopie też było miło i przyjemnie.
0: To było fantastycznie.
1: Ale urlop jest przereklamowany, powiem wam.
0: Tak?
1: Szybko mija.
0: No.
1: A w pracy możesz znowu rozwinąć skrzydła.
0: A w pracy się jakoś ciągnie ten czas, jak więcej tak, czasu. Tak, tak czujesz, no. Że jesteś, że fajnie jest, no.
1: To wróćmy do aut. Czy napęd elektryczny jest przereklamowany, kiedy hybrydy naprawdę zaczęły mniej palić, bo widzę, że to jest poniżej 5 litrów w mieście? No i ja przyznam szczerze, że jak w kieszeni więcej zostaje, to miło się robi na serduszko.
0: No ale jest przereklamowany trochę ze względu na to, że jeśli nie mamy swojej stacji ładowania, czyli ładujemy się gdzieś na mieście, no to faktycznie te koszty...
1: Nie. Ja mówiłem o hybrydzie, żadnego plug-in.
0: A, okej. Okay.
1: Tak po prostu, żeby ten akumulator na rozruch, na start wystarczył.
0: No dobrze, co jeszcze jest przereklamowane w waszych autach? Jakiś czas temu mieliśmy okazję testować chińskie auto wyposażone w masaż w fotelu. Przereklamowane. To miało relaksować, a to tak, ani powiem szczerze, nie relaksuje, ani nie masuje pleców tak, że ból znika. Takie powiem szczerze, to, ale jak dawali, no to trzeba brać i w ogóle nie dyskutować. Więc nie trafiłem na samochód, w którym dobrze byłoby to rozwiązane, no może ewentualnie Mercedes sobie z tym radzi, natomiast w wielu przypadkach auta na przykład japońskie, jeśli są wyposażone w masaż, no to to jest tragedia, bo to są poduszki, które się po prostu pompują i to powietrze znika. Pompują i znika, pompują i znika. Jak już, no to takie kuleczki, które latają po plecach. To jest wtedy przyjemne. Tylko, że hałasuje, więc to też nie jest takie. To trochę jak człowiek patrzy i mówi, ale ja bym miał jacuzzi w domu, ja bym kupił. No i kupujecie. Stawiacie. I nagle się okazuje, że to jacuzzi poza bąbelkami to jeszcze hałasuje i robi cały czas taki brrr. No dramat.
1: Ale to co, narzekamy troszeczkę?
0: Tak, oczywiście.
1: Bo ja tak teraz zastanawiam

0: się, czy przypadkiem to całe oświetlenie ambientowe no, w środku, czy to nie jest przereklamowane?
1: Jest,
0: no, bo oczywiście. Przecież wow, wchodzisz, mówisz, jak tu fajnie, fioletowo, różowo, możesz zmieniać kolorów.
2: No, a potem i tak tego nie używasz, no, bo tak naprawdę rozprasza, a ty się koncentrujesz na tym, tak, co jest na drodze.
1: Ustawisz niebieskie i już.
2: Tak. A płacić za to, żeby pasażerowie mieli dobrze, jak i tak przeważnie jeździmy sami, no według mnie to jest troszeczkę przereklamowane, chyba że dostajesz w gratisie.
1: No dobra, a na przykład napęd 4x4 w SUV-ie do jeżdżenia po mieście? To jest przereklamowane? Troszeczkę tak. No,
2: troszeczkę tak, chyba że...
1: No widzisz.
2: Że zimą, ta zima była taka ostrzejsza.
1: W dużym mieście.
2: Kilka dni miałem RAV 4 i powiem szczerze, że ten dołączany napęd na 4 koła robił robotę. Nawet na parkingu, gdzie nie było odśnieżone.
1: No to czekamy na informacje od was. Co według was jest przereklamowane w samochodach? Czyli tak pompowali, tak pompowali, tak namawiali, tak reklamowali, tak opowiadali, a potem się okazało. Słabizna.
2: Na pewno nie jest przereklamowane PRK Polskie Radio Kierowców, bo dostaliśmy od Sebastiana ze Skalni pytanie, witam serdecznie, czy wiecie, jak wygląda sytuacja na drodze AP7 w Hiszpanii, dokładnie w Katalonii, czyli z Figueres do Barcelony. To jest od granicy z Francją. Pozdrawia Sebastian. To ja ci od razu już podpowiadam, że mamy tam dwa zdarzenia w ruchu drogowym. Pierwsze przed Gironą, czy też Gironą, jak kto woli, a drugie przed samą Barceloną, a dokładnie przed Badaloną. W związku z tym myślę, że tutaj, no to jest taka miejscowość przed.
1: A, rozumiem, dobra.
2: I tam też jest zdarzenie w ruchu drogowym. Na San Adrian de Bassos. Coś dodać chciałeś, tak?
1: Nie, nie, już nie mam więcej pytań.
2: I to są te dwa utrudnienia, które mogą spowolnić, a na pewno dodać kilka minut do czasu podróży.
1: To słychać, że po urlopie.
2: Si, si, si, bere, bere.

0: czekałem, kiedy pojawi się taka wiadomość a propos przereklamowanych rzeczy w naszych samochodach. No i się doczekałem. Zbyszek zauważył bardzo słusznie. Te nowe auta wyposażone są w specjalny taki czujnik specjalnego asystenta rozpoznawania znaków drogowych. I według Zbyszka to jest właśnie przereklamowane w jego aucie. Ten asystent rozpoznający znaki, to się nadaje, słuchajcie, wiecie do czego?
1: Do czego?
0: Do nie do rozpoznawania znaków na pewno. Bo on tak, widzi na autostradzie, gdzieś tam mu mignęło 90 i autostradą jedziesz, a dojazd do autostrady 90, ty masz jechać 140, a on mówi, nie, 90.
1: Bo ja mam wrażenie, że on nie do końca czyta znaki, tylko z nawigacji zasysa.
0: Nie wiem, no, bez sensu.
1: No dobrze, mogę teraz ja skarbie?
0: Proszę, proszę.
1: Mówię skarbie, bo ktoś napisał, szczęśliwa para znowu razem. Parą zostaliśmy. Parą od rana. Dobra, słuchajcie.
0: No nie od dzisiaj, że tak powiem.
1: Tak
0: od
1: poważnie.
0: Paru dziesięciu lat, ale dobrze.
1: Przereklamowane jest obniżone sportowe zawieszenie. Się dałem kiedyś i co? I twardo, i na każdym no tym jest, policjancie nie. Leżącym. Ojej, boli. Trzeba zwalniać. Koza napisał. Tak, sportowe zawieszenie jest przereklamowane, jeżeli to jest jazda cywilna, a nie po torze.
0: Mm-hmm. To co jeszcze jest przereklamowane w waszym samochodzie? Czekamy na wiadomości. Można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe w naszej aplikacji.
1: A na was czeka już Patryk Bedliński, ma najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na A2 między Nowym Tomyślem a Trzcielem na trasie do Świecka. Mamy zwężenie po awarii ciężarówki na setnym kilometrze A2. Na 40 też problemy, jeszcze większe niestety, bo zupełnie nie da się przejechać między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem. W okolicach Starych Kotkowic na 44 kilometrze czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi. Możemy jechać przez Dobieszowice między innymi. No a poza tym korki w Śląskiem, między innymi na S86 Sosnowiec-Katowice. Poza tym DTS, drogowa trasa średnicowa na styku Chorzowa i Katowic, w kierunku Katowic właśnie, a także 81 Katowice-Mikołów. Gorzej w kierunku Mikołowa jedzie się tą trasą, a zwalniamy przed Ligotą. Korkuje się również A4 w tym samym województwie, między Mysłowicami a Katowicami. No i S1 między Tychami a Mysłowicami również nam wyraźnie zwalnia. Pod Krakowem na A4 spory ruch pojazdów w kierunku Katowic, od Łagiewnik do Tyńca. Tutaj niewiele się zmienia w ciągu ostatnich godzin. W Warszawie głównie no, takie niechlubne prowadzenie w korkach wysuwa nam się S2. W obie strony są korki między Opaczą a Ursynowem. Korek też na północnej części obwodnicy, czyli na S8. Tutaj od okolic Łabiszyńskiej do Wisłostrady w kierunku zachodnim mamy zator. Wjazd przez Łomianki również zatłoczony. S8 między Mszczonowem a Nadarzynem w okolicach Żabiej Woli zwalnia wyraźnie w kierunku Warszawy. A pod Trójmiastem sytuacja całkiem dobra. S6 i S7 bez korków praktycznie. 91 przy wjeździe od węzła Lipce przez Orunię do centrum Gdańska. No tu niestety nieco gorzej, korki wyraźnie odczujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym

0: Zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: taka drobna poprawka, to nie ostatni ciepły dzień, tylko raczej pierwszy ciepły dzień w tym tygodniu. Zdecydowana poprawa pogody, uff, wreszcie.
1: Ale obiecujesz?
0: Obiecuję.
1: Bo ja się przyzwyczaiłem na taki temperatur typu 25-30 stopni Celsjusza.
0: Wiem. No to będzie 20 parę. Więc całkiem nieźle. Pod koniec tego tygodnia nawet 27, intensywne opady deszczu i burze będą. Na to się trzeba przygotować, ale nawet 27.
1: Bo jak patrzę, gdybyśmy teraz połączyli temperaturę z Terespola, prawie 14 stopni Celsjusza,
0: no,
1: i choćby z Gorzowa Wielkopolskiego tam niecałe 12, no to mamy 25.
0: Proszę cię bardzo. No.
1: Co prawda na Podhalu dzisiaj najchłodniej, w ciągu dnia i o poranku również tylko 5 kresek powyżej zera. Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No będzie tak, że na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Z kolei na krańcach wschodnich również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu będą się pojawiać. W Karpatach nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie, na północnym wschodzie oraz w centrum. W Bieszczadach także. Miejscami także będą pojawiały się burze. Jak już się pojawią, to i silniej powieje i 20 litrów wody na metr kwadratowy spadnie.
1: No to teraz uwaga. Rozbieramy się, dlatego że dzisiaj na południowym wschodzie nawet 21 stopni Celsjusza, a teraz powoli zakładamy na siebie rzeczy, bo na północnym wschodzie, na zachodzie tak do 20 od 17, a z kolei na przykład w pasie od Małopolski, Górnego Śląska po Wielkopolskę tylko 12-16 kresek powyżej zera. I jak wspomniałem, na Podhalu i Beskidzie trzeba się jeszcze cieplej ubrać, bo tutaj tylko 9 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie raczej słaby, na północy i na wschodzie umiarkowany, nad morzem porywisty, no i w czasie burz do 65 km na godzinę.
1: A ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień na stałym poziomie 1000 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście cały czas podróżujemy z wami od godziny 6 do godziny 10, czyli jeszcze godzina. No i przez tę godzinę między innymi rozprawimy się z pewnymi mitami, no i rzeczami, które są zdecydowanie w naszych autach przereklamowane.
1: Co chcieliście mieć? Nawet zapłaciliście miliony monet, a teraz tego nie używacie, bo uważacie, że to po prostu, no właśnie, zbędny gadżet, czyli zwyczajnie mówiąc, jest przereklamowane.
0: O tym jeszcze dzisiaj do godziny 10. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
1: dzień dobry!

0: Tuberg, Polskie Radio Kierowców i 10 minut po godzinie 9. O tych przereklamowanych rzeczach jeszcze będziemy z wami rozmawiać do godziny 10. Mówiliśmy o tym, że no, pierwszy ciepły dzień, a raczej zapowiedź tego, że z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. No, są pewne zastrzeżenia do tej tezy.
1: Wiedziałem, z południa, z Podhala pewnie,
0: bo tam najchłodniej.
2: Panowie, ale jaki pierwszy ciepły dzień, jak tutaj województwo śląskie i pada. Pada 8 stopni. Halo, gdzie te słońce?
1: Ale, nie, zaraz.
0: Moment.
1: Ma nie wiać.
0: Tak.
1: Bo nawet jak jest 5 stopni i nie wieje, to jest ciepło.
0: Tak, a jak wieje i jest 10, to jest zimno.
1: A o deszczu nie było nic mowy, tak?
0: Jakoś wybrnęliśmy.
1: Tak jest. Na deszcz najlepsza parasolka albo dobry kaptur. To tyle od nas i rzeczywiście dzisiaj będzie deszczowo. W zasadzie w całej Polsce, więc przygotujcie się na to, ale z każdym dniem zrobi się cieplej. Tak jak z każdą minutą na drogach powinno być luźniej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No niestety chyba jeszcze musimy poczekać na ten drogowy luz, bo na razie trwa szczyt komunikacyjny. No i musimy przypomnieć, że są problemy na dwójce na trasie między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Trzciel. Setny kilometr i jezdnia do Świecka. To miejsce, gdzie ciężarówka uległa awarii. No i przez to prawym pasem tylko można przejechać. 40 zupełnie nie do przejechania, bo w okolicach Starych Kotkowic między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem czołowo zdarzyły się osobówka i samochód ciężarowy. To jest 44 kilometr. Jest blokada, policja kieruje na objazdy lokalne. Można jechać przez Dobieszowice i przez Nowe Kotkowice. Poza tym wzmożony ruch na śląskim odcinku A4, najpierw w okolicach Brzęczkowic w kierunku Wrocławia, a potem w okolicach węzła Murckowska w Katowicach. Na trasie z Sosnowca do Katowic na S86 również spory ruch. No i trudno mówić o w pełni płynnej jeździe na trasie z Katowic do Mikołowa w okolicach Ligoty. Zwalniamy pod Krakowem, tutaj A4 daje nam się we znaki między Łagiewnikami a Tyńcem w kierunku zachodnim. A w samym Krakowie między innymi Nowochódzka, to jest trasa z trudniejszym przejazdem, podobnie Konopnickiej między Rondem Matecznego a Alejami Trzech Wieszczów. Korki są też na dojazdach do Ronda Grzegórzeckiego. W Warszawie korkuje się w obydwu kierunkach między Ursynowem a węzłem Opacz S2. Korkuje się też Dolina Służewiecka i S8 między Łabiszyńską a Wisłostradą w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim na S8 zwalniamy na Bemowie, niedaleko Lazurowej i Powstańców Śląskich. A w Gdańsku korkuje się Aleja Armii Krajowej, zwłaszcza to w kierunku Wyspy Spikrzów i trakt

0: Świętego Wojciecha w centrum również z płynnym przejazdem nie jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: sprawdzamy dzisiaj, co według was jest totalnie, ale to totalnie przereklamowane w waszych samochodach. Czyli na początku był taki zamysł, że to kupujecie, że to bierzecie, bo to będzie super, a później podczas użytkowania okazało się, że bez sensu i wydaliście pieniądze i nic z tego się jakby fajnego nie zrobiło.
1: Propozycja od Artura. Łopatki. Łopatki co? Przy kierownicy.
0: Tak.
1: Zobaczcie. Każdy chce mieć sportowe auto. Oszukujemy, że niby, bo tam mamy na przykład 200 koni pod maską i kto z tych łopatek korzysta?
0: No,
1: no przyznajcie się. Ja kiedyś próbowałem, wiesz?
0: No, ja też.
1: Włączyłem tryb sport.
0: No.
1: I tak czekam z tą łopatką. Nie jedynka. I nie zdążyłem uderzyć w łopatkę,
0: da, i
1: bo czerwone
0: się...
1: mi się zaświeciło.
0: No. Bo jeszcze czasami komputer potrafi sam przełączyć, jak już widzi, że za bardzo żyłujesz ten samochód. Natomiast w naszym duecie testującym samochody na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Rady Kierowców na części. Michał jest fanem tych łopatek. Ja przyznam szczerze, że kompletnie nie, ja tego nie rozumiem. On czasami...
1: O to, że tak, ale nie pomieści.
0: No właśnie, czasami próbuje ich używać, ale to jest takie dorabianie ideologii chyba bardziej niż faktyczne korzystanie. No dobrze, co jeszcze jest przereklamowane? Dla mnie przereklamowane są te silniki trzycylindrowe z turbinkami, co mają mniejszą pojemność niż czajnik do gotowania wody.
1: Ała.
0: Ani to jedzie, ani to brzmi, ani to cokolwiek robi. Niby takie eko, a spalanie większe niż smog wawelski pijący Wisłę po akcji Szewczyka Bratewki.
1: Nie, muszę zdecydowanie powiedzieć, że się nie zgadzam.
0: No, dawaj,
1: po pierwsze,
0: dawaj,
1: mój
0: dawaj,
1: czajnik
0: tak.
1: ma niecały litr, a pod maską mam litr 200.
0: Ile waży twoje auto? Ty w ogóle
1: 1200.
0: O.
1: I mam 130 koni. Z turbiną.
0: Uła.
1: A ten dźwięk to wcale nie jest dźwięk kosiarki. To brzmi, słuchajcie, ja jestem trochę przygłuchy, więc dla mnie jest takie V8. Ktoś by mógł powiedzieć nawet V12, bo to taki, w takie wyższe rejestry wchodzi. Naprawdę w tym dźwięku można się zakochać. A drugi Patryk, ten rozsądny, mówi: tak, masz rację, to jest bez sensu.
0: To ciekawe, bo ja na przykład, gdy się golę, prawda, to uruchamiam maszynkę do golenia i mówię: o, Patryk, a nie, nie, to maszynka. Myślałem, że Patryk przyjechał.
1: No dobrze, to jeszcze od Rafała z Bielska-Białej. Dla mnie najbardziej przereklamowane są zasięgi samochodów elektrycznych, podawane według norm WLTP. Tak, coś w tym jest. Podawane nam jest, że 520, a tu się okazuje 430, a latem 280. Miałem trzy różne samochody, pisze Rafał, właśnie elektryczne w ostatnim czasie i nigdy nie udało mi się osiągnąć dystansu deklarowanego przez producentów. Pozdrawiam całe PRK i wszystkich kierowców na drodze.
0: No to co jeszcze może być przereklamowane? Proszę bardzo, w moim przereklamowane były elektryczne fotele, czyli elektryczna regulacja fotelu kierowcy. Jak już ustawiłem dla siebie, to przez 4 lata użyłem jeden raz po tym, jak moja żona akurat moim autem kierowała po imieninach u znajomego w drodze do domu. Pozdrawia Sebastian. Czyli faktycznie wydaliśmy masę pieniędzy, jest szpan, bo to elektrycznie jeździ do przodu, do tyłu, góra, dół, jest pamięć, można sobie zapisywać. Ale ile razy z tego korzystaliście?
1: A, czekaj, wracamy do łopatek, od których zaczęliśmy.
0: No.
1: Bo łopatki, jeżeli chodzi o przyspieszanie, faktycznie mogą być

0: przereklamowane, bo ich nie używamy. Tak. Ale z kolei nasz słuchacz pisze, ja mam łopatki przy kierownicy, posiadam prywatnie Kia Sportage w wersji HEV i łopatki służą mi do zmiany siły rekuperacji.
1: Tak,
0: korzystam, polecam, bardzo dobre zadanie. To jest właśnie też zmiana biegu, nie użyłem ani razu.
1: To troszkę działa tak jak retarder, tak?

0: Wiem. I nasz słuchacz to też napisał. Co jest absolutnie przereklamowane w naszych samochodach? Dzisiaj na to zwracamy uwagę i to punktujecie dzisiaj wszystkim firmom motoryzacyjnym. Przereklamowane zestawy Audio Premium. Bardzo często Audio Premium kosztuje zdecydowanie więcej, powyżej 6000 zł.
1: Bo masz ten napis.
0: No właśnie, i na tym się kończy cała zabawa. W wielu przypadkach to auto, które ma taki standardowy zestaw audio, gra bardzo podobnie, albo prawie tak samo, jak to sygnowane jakąś marką, tutaj nasz słuchacz wymienia i Bose, i Harman Kardon, i tego typu cudawianki.
1: Ale wiesz, bo może my jesteśmy trochę przygłusi przez te słuchawki, w których pracujemy codziennie. Patek ma dobry słuch i na audio się na pewno zna. Ma to sens czy nie?
2: Szeroki temat.
1: I szerokie pasmo, dodatkowe tak, głośniki.
2: Ale ja nie mam u siebie tego zestawu premium. Ja nie dopłacałem.
0: No i dobrze.
2: Tylko, że nie miałem za dużego wyboru, bo ja kupowałem z drugiej ręki.
1: Znaczy, ja też nie mam, ale to dlatego, że to nie są tanie rzeczy.
0: Ja też nie mam.
1: No właśnie.
0: Kiedyś miałem, ale faktycznie sam zrobiłem sobie to w takim centrum, które wymieniało głośniki, wyciszało drzwi, wstawiało wzmacniacz, kable i tak dalej.
1: A potem do końca miesiąca chleb i woda, tak?
0: Bujałem się z tym tydzień i faktycznie nie do końca miesiąca, nie, przez 3 kolejne miesiące.
2: No dobrze, to zawsze jest sprawdzony sposób. Jest chleb pieniędzy. I jest pasztet.
0: No.
1: I jak macie trochę więcej kasy, to można posmarować chleb z dwóch stron. I wtedy tak na bogato. A za co wy zapłaciliście w aucie, co dokupiliście, co kompletnie nie miało sensu? Czekamy w aplikacji, a teraz już najświeższe informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na dwójce między Nowym Tomyślem a Trzcielem. Cały czas mamy informacje od drogowców o problemach po awarii ciężarówki i w kierunku Świecka przejeżdżamy tylko prawym pasem. To setny kilometr. Trasa 24 z Kwierzyna Kwilcz. Tutaj mamy blokadę w Gorzyniu na 27 kilometrze, a to efekt zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane są dwie osoby. Trasa zablokowana. A jak to objechać? Sprawdzimy w kolejnym serwisie, czyli o 9.50. Krajowa 40 wciąż także nieprzejezdna. Problemy są między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem. W okolicach Starych Kotkowic na 44 kilometrze czołowo zderzyły się osobówka i większy pojazd. Policja wprowadziła tutaj objazdy lokalnymi trasami. Nam nawigacja podpowiada, żeby między innymi kierować się przez Dobieszowice. Za pół godziny rozpoczną się prace związane z odnową oznakowania poziomego na drodze numer 12 między Tuszynem i Głuchowem. Prace mają być prowadzone zarówno na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i w kierunku Łodzi, a kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami i zachować szczególną ostrożność. Zakończenie robót przewidziano na godzinę 18. Mamy też cały czas spowolnienia i korki. Opóźnia się wjazd do Warszawy przez Łomianki. Przejazd S8 na zachód też wyraźnie spowolniony w Warszawie. To między Łabiszyńską a Wisłostradą. Zatory są na A4 pod Krakowem, zwłaszcza w kierunku Katowic, głównie w okolicach Łagiewnik i Zakopianki, a nieco łagodniejsze spowolnienie jeszcze do okolicy zjazdu na Tyniec nam się utrzymuje. W Dolnośląskiem korek na podkacie między Wrocławiem a Łagiewnikami. Też Łagiewniki, ale zupełnie inna część Polski oczywiście. Krajowa 8 w tym przypadku to jest ta trasa, na której trzeba będzie zwolnić. No i województwo śląskie jeszcze podejrzyjmy, a tutaj spowolnienia na A4 w kierunku zachodnim na wysokości połączenia z S1, czyli w Brzęczkowicach, i tak generalnie od Mysłowic do Katowic powolna jazda na A4 nas czeka. Nieco płynniej powinno być właśnie po minięciu Katowic. Potem jeszcze na chwilę zatrzymamy się na A4 przy węźle z A1, czyli niedaleko Gliwic. Też korkuje się w kierunku

0: W kierunku zachodnim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, proszę, proszę, Zbyszek pisze, witam, nawiązując do tego audio premium, ja w swoim aucie mam standardowe audio, no i ostatnio podwoziłem kolegę, który w swoim aucie ma audio premium, no i podczas jazdy uznał, że moje brzmi lepiej.
2: Gdzie nie ma tego premium?
0: No tak.
3: To ten temat jest mi znany. Kiedyś jeszcze w poprzednim samochodzie zmieniłem radio i przekonałem się, że jednak radio fabryczne gra lepiej.
0: No, no właśnie. No
2: to po co przepłacać?
0: To bez sensu.
2: I dzisiaj właśnie rozmawiamy sobie o tych rzeczach, za które daliśmy ekstra kasę. No teraz trochę żałujemy, bo to takie przereklamowane.

0: No to proszę bardzo, mamy 20 minut jeszcze do godziny 10. Wracamy do tych przereklamowanych rzeczy w naszych samochodach. Czyli co według was jest przereklamowane? Mówiliśmy o tym, że audio premium jest przereklamowane, bo bardzo często audio premium gra tak samo albo gorzej niż audio w wersji bazowej. W Mitsubishi Lancerze mam fabrycznie montowane audio z subwooferem, 7 głośników, 800 W. No i powiem tak, jak płyta CD, nie żadna MP3, jest dobrze wysterowana przez producenta, to muzyka może masować plecy. Czasem się zastanawiam, ile jeszcze szyby w tym aucie wytrzymają, więc się nie do końca zgadzam. Co do przereklamowania audio w aucie, pozdrawia Sebastian. No, ja przyznam szczerze, że w wielu przypadkach faktycznie trafiłem na takie audio premium, które nie grało wcale tak dobrze, jak się zapowiadało, że dobrze powinno grać.
1: Ale to sprawdźcie, bo na przykład niektórzy producenci są przez swoich konsumentów sprawdzani. Głośniki są rozbierane i się okazuje, że tam jest taki, no...
2: Taki gwizdeczek,
1: tylko że tam firma się zgadza.
2: Taki,
1: no właśnie. A co do przereklamowanych rzeczy, to mamy jeszcze jeden przykład, że przereklamowane są kamery 360.
0: O tak!
1: Miałem w X-Trailu widok pojazdu z góry. Po co to komu? Obecnie w Santa Fe mam jedną kamerę cofania i czujniki parkowania przód-tył. Wystarcza. No chyba, że chodzi o efekt lustra w sypialni. Zamiast cieszyć się jazdą, ktoś, kto to zamawia, woli oglądać parkowanie z perspektywy widza.
0: Mm-hmm. No to dzisiaj producenci samochodów poszli o krok dalej. Już nie tylko chwalą się tym, że mamy kamerę 360 stopni, ale nawet i 520 tam jest z każdej strony. I to, co pod samochodem, i to, co nad samochodem. I możesz kręcić górę, dół, sprawdzać, czy najechałeś na coś, czy nie. Czy Patryk leży pod samochodem, czy nie leży. Wszystko.
1: Możesz wysiąść, iść do samochodu. Samochód sam zaparkuje. Ty masz wszystko w telewizorze.
0: Tak. To mam jeszcze jedną przereklamowaną rzecz. Kompletnie przereklamowaną. Jeden z koreańskich producentów, jakiś czas temu to testowaliśmy, w kluczyku masz takie dwa guziczki i uruchamiasz samochód, nie wsiadając do tego samochodu, i wciskasz jeden guziczek i auto podjeżdża do przodu, czyli wyjeżdża z miejsca parkingowego, albo do tego miejsca wjeżdża. Czyli możesz na przykład zaparkować w ciasnym garażu,
1: no
0: i nie wysiadając
1: z
0: samochodu, wysiadasz wcześniej, wciskasz, wjeżdżasz do tyłu, potem wyjeżdżasz. Bez sensu.
1: Ile za to zapłacisz?
0: Ło, panie! Przereklamowane.
1: No
0: totalnie.
1: Więc właśnie, to teraz słuchajcie. Łopatki przy kierownicy,
0: tak.
1: Poza rekuperacją, przereklamowane.
0: Tak jest, kompletnie.
1: Car audio.
0: No, przereklamowane w wielu przypadkach.
1: Masażery w fotelu.
0: Kompletnie przereklamowane.
1: Oświetlenie ambientowe, LEDowe w środku.
0: Również.
1: No i doszliśmy do tego jeszcze, że w zasadzie to parkowanie,
0: tak,
1: kamera.
0: I elektryczne fotele.
1: No. Przereklamowane.
0: Na co nam to?
1: Czyli tak.

0: To mamy jeszcze 10 minut do godziny 10. PRK Polskie Radio Kierowców. Towarzyszymy wam od 6 rana.
1: A teraz prawdziwy mistrz, Piotr z Krakowa. Wiecie, co jest przereklamowane?
2: No dawaj, dawaj, dawaj.
1: Albo kto jest przereklamowany?
2: No, no kto, co?
1: Kierowcy, którzy nie słuchają PRK. Pozdrawia Piotra z Krakowa. No mistrz, po prostu.
2: Ależ powiedział.
1: Podpisuje się pod tym obiema rękoma.
2: Tak jest. Mądrego to dobrze posłuchać i poczytać. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość.
1: A my się polecamy na trasie, bo tylko u nas co 20 minut najświeższe informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Uważajcie, jadąc za dwójką między Nowym Tomyślem a Trzcielem w kierunku Świecka. Na setnym kilometrze stoi ciężarówka, która uległa awarii i przejeżdżamy tylko prawym pasem na zachód. Droga 24 z Kwierzyna-Kwilcz, tutaj w Gorzyniu mamy blokadę, bo zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. To 27 kilometr, ranne zostały dwie osoby. Objazd jest możliwy na przykład drogą wojewódzką 199 przez Świniary, Skrzynice oraz Mierzyn. Na 40 także blokada, to między Głogówkiem a Kędzierzynem-Koźlem. W okolicach Starych Kotkowic na kilometrze 44 czołowo zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi, na przykład przez Nowe Kotkowice i przez Dobieszowice. Już za chwilę mają się rozpocząć prace związane z odnawianiem poziomego oznakowania między Tuszynem a Głuchowem na 12. Będą prowadzone zarówno na trasie do Piotrkowa, jak i do Łodzi. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami, no i zachować szczególną ostrożność, a zakończenie robót przewidziano na godzinę 18. Gdybyście planowali jechać między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami albo między Opocznem a Sulejowem, to także dotyczą was prace drogowców i utrudnienia. To 74 i 12. Prace potrwają od dziś do piątku 22 maja. Będą prowadzone w godzinach od 7 do 16 i możliwe, że napotkacie ruch naprzemienny tylko jednym pasem.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.

0: 4 minuty do godziny 10. Coś niesamowitego dzisiaj, w ogóle fantastyczny poniedziałek, bo i my w duecie, i Oli też!
1: Wróciliśmy, tak. Ja się porobiło.
2: Co tak słabo klaszczesz, nie cieszysz się?
1: Bardzo otwarty.
2: Nie cieszę
3: się, moim zdaniem.
2: Nie, no już mówił, że tęskni, ale tylko mówił.
1: No ja się cieszę po prostu tak jak kto. Ja.
2: On się cieszy wewnętrznie.
1: Tak, nie, naprawdę się cieszę.
2: No dobra, nawet mnie dotknął.
4: My po 4 godzinach pracy mamy zasłużoną pauzę, tak mówią przepisy, a was zostawiamy w tym oto duecie, tak Mara Kowalska, Piotr Filon z wami po godzinie 10.
2: Zapraszamy.

0: Na zegarze już godzina 10. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jak zwykle Polska podzielona spokojniej na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie pojawi się więcej słońca i umiarkowane zachmurzenie.
2: Ale w pozostałych regionach już znacznie więcej chmur, miejscami przelotny deszcz na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum. Możliwe także burze, lokalnie z gradem. I opadami nawet do 20 mm.
0: Najcieplej, nie wiem jak ciepło się udaje, a to może tak raz spróbujesz. Tak, najcieplej dziś na południowym wschodzie, tam około 21 stopni, na zachodzie i północy do 20, ale chłodniej zrobi się w pasie od Małopolski przez Górny Śląsk po Wielkopolsce. Po Wielkopolskę, tam miejscami tylko od 12 do 16 stopni.
2: A jeśli ktoś wybiera się w góry, szczególnie na Podhale czy w Beskid Śląski, tam zaledwie 9 stopni, czapkę włóż. Wiatr raczej słaby, choć nad morzem i podczas burz może mocniej powiać. Nawet do 65 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Pogoda z pokazywaniem, wiesz, to tak, taka nam
0: bardzo
2: wyszła.
0: Bardzo ładnie.
2: My dzisiaj będziemy rozmawiać, słuchajcie, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów, to sobie porozmawiamy o muzeach, które odwiedziliście. Muzeach motoryzacji, rzecz jasna.
0: Piotr Firan.
2: Dagmara Kowalska, dzień dobry.
0: Zapraszamy.

0: 9,5 minuty po godzinie 10. Patryk Bedliński pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry,
1: dzień
0: Patryku.
1: Dobry.
0: No i jak tam sytuacja
2: w poniedziałek? Jak zwykle, zobacz, o tej porze.
1: Sytuacja, no taka, na dwoje babka wróżyła, bo kończy się poranny szczyt komunikacyjny, ale jeszcze dochodzą informacje od drogowców o utrudnieniach na krajówkach, więc mamy zebrane informacje o objazdach i o tym, że będą trwały remonty.
0: Mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy ruszyli, bo skończyły się już te egzaminy ósmoklasistów. Niektórzy po weekendzie majowym jeszcze gdzieś tam przebywali, przedłużyli sobie.
2: Biały tydzień się zaczął też w Warszawie na Mazowszu.
0: Nie wierzę.
2: No tak.
0: Prawda? Tak, Marek, jest coś poinformowana.
2: No widzisz, powiedziałam ostatnio białe alby na przejściu dla pieszych.
0: No to jutro oczekujemy cię w albie.
2: Dobrze, nie mam. Muszę uszyć na szybko.
0: A później będą prezenty komunijne.
2: Dobrze.
0: Tak, dobrze, sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Korki utrzymują się jeszcze na kilku odcinkach autostrady A4, między innymi pod Krakowem w kierunku Katowic. Tutaj zwalniamy od okolic Łagiewnik do co najmniej Skawiny, choć spowolnienie, czyli taki pomarańczowy kolor jeszcze do Tyńca nam może towarzyszyć. Potem płatny odcinek A4 Kraków-Katowice i okolice Chrzanowa. Tu też trzeba będzie zwolnić. Te spowolnienia w okolicach Rudna się zaczynają, no i właśnie do Chrzanowa sięgają. Jeżeli chodzi o dalszy odcinek na zachód, no to okolice węzła Brzęczkowice, okolice Bramek także w Brzęczkowicach, czyli połączenia A4 z S1 i trasa znów na zachód. Tam też musimy zwolnić. I wreszcie okolice Katowic, węzeł z S86, a także potem w okolicach Gliwic zwalniamy kierując się na zachód, czyli przy połączeniu z autostradą A1. Na A2 tymczasem problemy między Nowym Tomyślem a Trzcielem. Ciężarówka uległa awarii i przejeżdżamy tylko prawym pasem w kierunku Świecka. To setny kilometr autostrady A2. Droga Krajowa 24 między Skwierzyną a Kwilczem jest zupełnie nieprzejezdna. To dlatego, że w Gorzyniu na kilometrze 27 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są poszkodowane. Objedziemy te utrudnienia, na przykład kierując się na drogę wojewódzką 199 i jadąc przez Świniary, Skrzynice oraz Mierzyn. Krajowa 40 z kłopotami między Kędzierzynem, Koźlem a Głogówkiem w okolicach Starych Kotkowic. 44 kilometr to jest miejsce, gdzie czołowo zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Droga zablokowana. Jedziemy na przykład przez Dobieszewice trasą lokalną. No i jeszcze przypominamy, że w najbliższym czasie prace drogowców na takich trasach jak ta między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, czy między Opocznem a Sulejowem. To 74 i 12.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: ciebie tu.
1: 19 minut po godzinie 10.
2: Odnalazłam tu. W końcu wróciłeś tu.
1: Tak się bardzo cieszę.
2: Naprawdę wolisz wstać wcześniej?
1: Wiesz co, powiem ci, że trochę się odzwyczaiłem od tej pory, że gdzieś tam około 7-8 trzeba się rozgrzewać.
2: Ale ja cię widziałam o 8 rano na pewnych mediach społecznościowych, że odczytujesz wiadomości, więc już nie spałeś. Wspaniale, ja też.
1: No tak, tak, Mara, ty też dzisiaj od samego rana jesteś aktywna.
2: Tak,
1: bardzo.
2: Jestem bardzo aktywna, a ostatnio to w ogóle już nawet od 3, wiesz? Ktoś do mnie zadzwonił 0028 i napisał SMS pod tytułem chyba będę musiał prosić cię o pomoc.
1: Bo wiadomo, że
2: i się nie
1: holujesz,
2: i potem nie odzwonił.
1: Holujesz nawet ludzi po obwodnicy Warszawy, wtedy nawet, kiedy nie są namalowane pasy.
2: Tak, tak.
1: To jest nieustraszona Dagmara,
2: tak, to
1: proszę
2: ja.
1: Bardzo.
2: Dzwońcie o każdej porze dnia i nocy.
1: Tak. Jeśli chodzi o kontakt, to przypominamy, nasza aplikacja do tego służy. A mówię o tym nie bez powodu, ponieważ chcielibyśmy rozpocząć naszą zagadkę dzisiejszą, czyli my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Jaka jest pierwsza podpowiedź, Dagmara?
2: Pierwsza podpowiedź dziś brzmi, już mówię, bo sama muszę do tego dotrzeć i dojrzeć. Dojrzałam właśnie, spadłam. To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim.
1: I to jest związane
2: to jest
1: z motoryzacją. I tylko tyle na razie możemy podpowiedzieć. Aha. To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. I ta rzecz związana jest z motoryzacją. Tak. A tak swoją drogą, to mamy teraz sezon komunii.
2: Tak.
1: Więc może byście poopisywali, jakie ciekawe prezenty dostaliście w przeszłości i co się stało z pieniędzmi z komunii. To jest zawsze pytanie kontrowersyjne trochę.
2: Wow, no to tak. A pamiętasz, co się stało z twoimi?
1: Nie, zostały wydane, nie wiem, czy przeze mnie, ale no po prostu rozeszły się, jak to z pieniędzmi.
2: Jak to nie wiesz, czy przez ciebie? To co, już drugi raz słyszę takie coś.
1: Tak?
2: Moja mama zarządziła moimi pieniędzmi. Aha, okej. Okay.
1: A dlaczego drugi? W twoim przypadku też tak było?
2: Nie, właśnie nie, ale słyszałam w ciągu ostatnich tam, powiedzmy, 2-3 tygodni właśnie taką historię, że tak, to jakaś kasa się uzbierała, ale moja mama zarządziła. Mama
1: ale
2: była zarządcą.
1: Nie skupiamy się może na pieniądzach, tylko skupmy się na ciekawych prezentach, które dostaliście. Kiedyś w modzie były rowery, chyba w Igry 3, tak?
2: Były.
1: Kolażówki były. Co tam jeszcze można było dostać? Radiomagnetofon.
2: Można było dostać zegarek. I właściwie
1: kopertę, jakiś łańcuszek.
2: O, łańcuszki były modne też.
1: Zresztą to chyba do dzisiaj się nie zmieniło, ale może dostaliście coś kiedyś ciekawego i warto o tym powiedzieć. Czekamy w naszej aplikacji, ale także przypominamy o pierwszej podpowiedzi. To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. O co może chodzić?

0: rytm nie wymieniam.
1: To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. Dzisiaj zagadka jest związana z motoryzacją, a jakże?
2: Ale rzeczywiście.
1: Ale nie tak, dobrze, nic nie powiem więcej, bo wy zgadujecie i pierwsza odgadująca osoba

0: Chyba mówi tak.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim, tu Krzychu z Passata. No w mieście i poza miastem można spotkać, no co, no stację benzynową. Szerokości i szczodrości, pozdrawiam.
0: Można, ale nie o to nam dzisiaj chodzi.
2: No i gdybyśmy sobie posłuchali teraz drugiej podpowiedzi, która jest następująca.
0: Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem.
2: To stacja benzynowa też by pasowała, ale to nie o stację benzynową chodzi. Musimy poszukać innej rzeczy. Już bym chciał coś więcej podpowiedzieć, ale na razie tego nie zrobię.
0: Gryziesz się w język i patrzysz na mnie.
2: Gdyż zabawa i satysfakcja będzie jeszcze większa, kiedy uda się komuś wpaść na dobre rozwiązanie.
0: No właśnie o to chodzi, dokładnie. Ale wiesz co, to też jak w zeszłym tygodniu byłam tutaj sama, bez ciebie, to też miałam takie, że ach, podpowiedziałabym, ale nie, i sama się karciłam. Czyli byłam, w sumie byłeś ze mną.
2: Bardzo
0: tak
2: dobrze.
0: Inaczej.
2: Czyli widziałaś niewidzialną rękę rynku.
0: Tak, Piotrka.
2: Patryk Bedliński na miejscu, sprawdzamy co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dwie trasy są zablokowane, to 24 Skwierzyna-Kwilcz i 40 Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Jeżeli chodzi o trasę 24, to problemy są w Gorzyniu na 27 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne. Można objechać blokadę, na przykład kierując się na trasę przez Świniary, Skrzynice i Mierzyn, czyli na drogę wojewódzką 199. Na 40 problemy w okolicach Starych Kotkowic, na trasie między Głogówkiem a Kędzierzynem-Koźlem. Na 44 kilometrze czołowo zderzyły się osobówka i samochód ciężarowy, a policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Możemy uniknąć utrudnień, kierując się na przykład na Nowe Kotkowice i Dobieszowice. Od 10 trwają prace przy odnawianiu poziomych znaków między Tuszynem a Głuchowem na 12. Pracownicy zamierzają malować oznakowanie na trasie do Piotrkowa Trybunalskiego i na trasie do Łodzi. Uwaga zatem na utrudnienia w ruchu, a roboty powinny zakończyć się około godziny 18. Na czwórce cały czas spowolnienia, między innymi w okolicach Krakowa, przy węźle, którym zjeżdżamy na Łagiewniki. Tam zaczynają się spowolnienia, no i tak nie do końca płynnie. Według nawigacji poruszamy się w okolicach zjazdu na Zakopiankę, potem Skawinę i tak do Tyńca. Jeżeli chodzi o dalsze fragmenty na zachód, to między innymi okolice Chrzanowa, tu też spowolnienie. No, a poza tym okolice połączenia z A1, czyli na wysokości Gliwic też musimy zdjąć nogę z gazu, jadąc autostradą A4. Między Nysą a Opolem musimy zwolnić na trasie 44. Ta korkuje się dosyć wyraźnie, niedaleko Niemodlina. Mamy też spowolnienie na 8 w Jordanowie Śląskim, na trasie między Wrocławiem a Dolnośląskimi Łagiewnikami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos prezentów na komunię, żonie rodzice kupili meble do pokoju.
0: Tak, to było, to kiedyś tak było, nie? Że rodzice mówili, dobrze, ty, fajnie, że uzbierałaś, no to kupmy ci. Czyli tak jakby wykorzystywali to, że dziecko ma jakąś kasę na to, żeby nie wydać swojej, tak trochę to czytam.
2: A przy okazji poprawić byt całej rodziny.
0: Tak.
2: No tak, takie były czasy, rzeczywiście. Słuchamy a propos prezentów komunijnych.
5: Witam, ja na komunię dostałem rower Wigry 3. Zegarek Casio z melodyjkami wtedy, a pieniążki pożyczyłem rodzicom na wieczne oddanie. Takie były czasy. Pozdrawiam Marcelizmana.
2: Z melodyjkami. Pamiętasz, były te zegarki?
0: Z melodyjkami.
2: Nie, chociaż ja dostałem taki starczą od dziadka z rosyjskim napisem, o, z jakimiś emblematami. Ale był ładny.
0: Ja miałam biały taki prostokątny i do dzisiaj nie lubię tego tej figury geometrycznej.
2: Ale były jeszcze takie zegarki z pająkiem w środku. Nie wiem, czy widziałeś, on chodził cały czas w środku.
0: A, tak, coś było, ale to już naprawdę trzeba było mieć, nie wiem, jak...
2: O co chodziło z tym pająkiem? Kto go tam wpuścił?
0: Nie wiem, ale on żył faktycznie, poruszał się i karmił się godzinami i minutami i sekundami. Bartłomiej napisał, moje pieniądze z komunii znalazły się, jak moja córka miała swoją komunię. No, troszeczkę przeszło, ale mamy też jeszcze jedną ciekawą historię.
6: Cześć, ja mam taką historię komunijną moją, a mianowicie dostałem kiedyś na komunię taką obrazkową, ale wiadomo jak to dziecko, jakoś super, nie byłem nią zainteresowany i położyłem ją na półkę i po wielu, wielu latach chciałem coś sprawdzić, coś znaleźć i otworzyłem tą Biblię, patrzę, a między stronami były pieniądze włożone, o czym nie wiedziałem wcześniej, bo oczywiście nie sprawdziłem tego. pech chciał, że

0: to były pieniądze jeszcze sprzed denominacji i już straciły wartość, więc zostały mi jako pamiątka, a nie mogłem ich wydać. Pozdrawiam, Grzegorz Stojoty.
1: Zobacz, i można było wymyślić sobie, na co bym wydał, gdybym wpadł na to wcześniej. No i można w sumie wymyślić sobie, jak spełniać jakieś marzenie kolejne, nie?
2: No tak.
1: Jak się wydaje.
2: Dzielimy się dzisiaj wspomnieniami a propos pierwszej komunii, co dostaliśmy, jakie prezenty. Ja może z innej strony, dającego prezent, uważam, że oryginalnym prezentem może być sztabka złota. Prezent, którego rodzice nie wezmą, a jednocześnie może nauczyć dziecko inwestować.
1: No w sumie tak, tylko że taka sztabka to jest, zależy od wielkości oczywiście, ale to takie większe sztabki i nie takie ogromne jak cegła na przykład, to jest wartość kawalerki w Warszawie. No w sumie fajny prezent. Jeszcze jedna, witam, ja dostałem aparat Smiena 8M, a pieniądze z pierwszej komunii to największa tajemnica, jakiej nie dało się rozwiązać. Do tej pory ich szukam.
2: Może się kiedyś znajdą. Czekamy na wiadomości od was zarówno w sprawie zagadki, jak i w sprawie prezentów komunijnych.

0: Jeśli chodzi o prezenty na komunię, to patrząc na najnowszy ranking 2026, jak to czasy się zmieniły, elektronika i tutaj mamy konsole, przenośne smartwatche i drony, Dagmaro.
1: Naprawdę?
0: Tak, drony ale się? Mamy także rowery BMX i mamy gogle VR do, wiadomo, do tego sztucznego świata.
1: Tak, ja uważam, że mamy za dużo sztucznego świata.
0: Czyli dziecko zamiast różańca dostaje gogle wirtualnej rzeczywistości.
1: Matko, córko.
0: Nadal królową jest koperta. Mhm. Ta-dam.
1: No tak, no bo to jest w sumie taki najłatwiejszy prezent do dania, a jednocześnie spełnianie marzenia dziecka, tak sobie myślę, bo ono sobie może wymyślić jakiś pomysł, co byś chciało mieć i nie chce tego wyartykułować, a chciałoby sobie kupić, no to jest najlepszy moment, żeby pomóc spełnić marzenie.
0: Wedle rozmaitych tutaj rankingów, uśredniając, kwota wkładana do koperty. Mhm. Ci, którzy przychodzą, czyli goście, od 300 do 600-700 zł. Rodzice chrzestni wkładają od 1000 do 2 lub więcej.
1: Mhm, tak jest.
0: Złoto także, czyli klasy, który trwa. I co tu jeszcze mamy? Sport, rower i hulajnoga. Także dosyć wysoko.
1: Tak, elektryczne też teraz są modne. Mhm. Ja tak sobie myślę o tym, że czasy się bardzo mocno zmieniły, ale przypominam sobie, że 10 lat temu też jakoś zgłębiałam ten temat i też to się bardzo mocno różniło. Nie było jeszcze takich bardzo współczesnych tych, chociaż nie, w sumie były, bo były i laptopy, i tablety do rysowania na przykład, telefony komórkowe były bardzo modne.
0: Przepraszam cię, mój brat dostał Commodore 64, taki komputer, na którym można było wgrywać gry z kaset magnetofonowych.
1: Tak?
0: No i graliśmy, tak, oczywiście. To znaczy, to był komputer do nauki.
1: A, no tak, no wiadomo.
0: Ale były też przecież już z innej beczki zupełnie, odnosząc się niejako do religii, Biblię w obrazkach. Ja chyba dostałem dwie, takie same.
1: Mhm. O, fajnie, że jak się jedna zużyje, no to potem masz tą drugą. No i bardzo dobrze. A w środku coś było? Takie

0: Naszego...
1: Nie pamiętam.
0: Ale widzisz, pamiętasz najważniejsze. No dobrze, słuchaj, a może przypomnijmy zagadkę, co myślisz?
1: Tak, tak. Możecie także odświeżać swoje wspomnienia a propos komunii, a jeśli chodzi o zagadkę, to mamy dwie podpowiedzi. To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem. Słuchamy.
2: Cześć Radejko, można to spotkać w mieście i poza nim. Czy chodzi o korki? Pozdrawiam, Rysiek z Kamika.
0: Nie, jesteście na razie bardzo daleko od prawidłowej odpowiedzi, tylko powiem trzecia podpowiedź?
1: Tak, proszę.
0: Dla wielu osób oznacza lepszą jakość i więcej możliwości. Jakość podróży?
1: Dagmaru, przestań. Dla wielu osób oznacza lepszą jakość i więcej możliwości. Skupiamy się na tym, co jest na tych podpowiedziach i czekamy na informacje od
0: właśnie
1: was.
0: Właśnie się stopiłam pod naporem twojego wzroku. Tudum.

0: Patryk Wetliński przed mikrofonem, co oznacza, że będziemy wyjeżdżać na drogi. Czy się poluzowało, czy się zagmatwało i zagęściło? Pytanie do ciebie.
1: Poluzowało się zdecydowanie. Już niewiele korków mamy na naszych głównych trasach. Co prawda dojazdy do dużych miast to jeszcze są miejsca, gdzie delikatnie zwalniamy, ale delikatnie.
2: No to sprawdzamy szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A mam na myśli m.in. dojazd do Warszawy przez Łomianki. Choć tutaj niezależnie od tego, czy mamy szczyt komunikacyjny, czy go nie mamy, to i tak trzeba uzbroić się w cierpliwość, zanim nie pojawi się ekspresowa siódemka do samej stolicy. To prawdopodobnie tak właśnie będzie. Poza tym przejazd przez Błonię 92 od Sochaczewa do stolicy i potem okolice Ożarowa Mazowieckiego. Może nie są to duże korki, ale drobne przestoje są tam możliwe. Podglądamy A4. Tutaj cały czas w okolicach połączenia z A1 niedaleko Gliwic w kierunku zachodnim napotkamy korek, ale płynnie już powinno być niedaleko Mysłowic i Katowic, czyli węzeł Brzęczkowice, węzeł Murckowska, tam już wszędzie bez jakichkolwiek przestojów. Na płatnym odcinku A4 z Krakowa do Katowic przed Chrzanowem musicie zwolnić, korek tutaj cały czas wyraźny. Pod Krakowem korek w kierunku Katowic również występuje, to od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. No a poza tym problemy na trasie między Skwierzyną a Kwilczem. Na trasie 24 w Gorzyniu, czyli na 27 kilometrze konkretnie, zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane są dwie osoby, droga no niestety zablokowana. Trzeba skierować się na wojewódzką trasę przez Świniary, przez Skrzynice i przez Mierzyn. Między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem podobna sytuacja, czyli też blokada i jedziemy objazdem. A to jest efekt czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką w pobliżu Starych Kotkowic na 44 kilometrze. Zablokowaną 40 Głogówek Kędzierzyn-Koźle objedziemy na przykład przez Dobieszowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Godzina 11 na zegarach już za 10 sekund, a my mamy dla Was wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już będzie prognoza pogody bez pokazywania. Nadal najwięcej chmur i opadów na wschodzie kraju. Tam możliwe burze, intensywniejszy deszcz, zwłaszcza w Bieszczadach.
2: Na szczęście zachód Polski z bardziej optymistyczną aurą. Pojawią się większe przejaśnienia, a miejscami nawet słońce. Zupełnie inaczej niż na południu. W Karpatach prognozowane opady umiarkowane do około 15 mm.
0: Temperatura bardzo zróżnicowana. Na północnym wschodzie około 17 stopni, na południowym wschodzie nawet 21. Za to w części południowej kraju wyraźnie chłodniej.
2: I jeszcze wiatr na północy oraz wschodzie umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty. W czasie burz trzeba uważać, bo możliwe silniejsze podmuchy i lokalnie grad. Aktualnie w Terespolu mamy najcieplej 16 stopni, a najchłodniej w Zakopanem nieco ponad 6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To była prognoza pogody w skrócie, w największym skrócie, a my teraz przypominamy Wam podpowiedzi. To coś, co można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem i dla wielu osób oznacza większą i lepszą jakość, więcej możliwości.

0: I jeśli chodzi o naszą zagadkę, to przypominamy podpowiedzi. To coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem. Dla wielu osób oznacza lepszą jakość i więcej możliwości. I jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, to mamy tak. Ścieżki rowerowe, to żona strzela, ja rower. Kamil i Gabi, wielka pętla bieszczadzka, powrót z weekendu w Bieszczadach do Jasła. Pozdrawiamy serdecznie, przyjemnie.
1: Przedłużyli sobie weekend troszkę do poniedziałku. Fajnie, bo poniedziałki, syndrom poniedziałku wszyscy chyba znamy. Ja bym dorzuciła jeszcze jedną podpowiedź, a może nawet dwie. Dzięki temu można słuchać wielu stacji bez szumów. Taka podpowiedź. Drugą też? Od razu?
0: To może po serwisie. Emilia się pojawiła. Dzień dobry.
2: Też się zastanawiam już, co to może być.
0: Ale najpierw sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jak widać, to nie jest najspokojniejszy poranek, ponieważ są osoby ranne. Jest kilka rzeczywiście dosyć poważnych wypadków drogowych. Tak jest na drodze krajowej numer 24, czyli odcinek Skwierzyna-Kwilcz na wysokości miejscowości Gorzyń. 27 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i też dwie osoby są ranne. Droga jest zablokowana i służby wytyczyły objazd. Można to zrobić drogą wojewódzką numer 199 przez Świniary, Skrzynice czy też miejscowość Mierzyn. Natomiast droga krajowa numer 40 to już Głogówek, Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Stare Kotkowice na 44 kilometrze i tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Tam też niestety jest jedna osoba ranna i policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Objazd ten na przykład jest możliwy przez miejscowości Nowe Kotkowice czy na przykład Dobieszowice. I też od 10 trwają prace przy odnawianiu poziomych znaków na drodze krajowej numer 12. To między Tuszynem a Głuchowem. Pracownicy zamierzają malować oznakowanie zarówno na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i też w stronę Łodzi. Uwaga na ograniczenia w ruchu, bo roboty powinny zakończyć się około godziny 18.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Podpowiedź następna do naszej zagadki. Dzięki temu można słuchać wielu stacji bez szumów. Ja bym dorzuciła jeszcze jedno.
0: To ja powiem, że obowiązkowe od 2020 roku w każdym samochodzie w Unii Europejskiej. O co może chodzić? Wiadomości w naszej aplikacji tekstowo lub głosowo.

No właśnie, a teraz news. Unia Europejska właśnie zdecydowała, kierowcy po 65 roku życia będą pod lupą. Państwa członkowskie mogą od teraz skracać ważność prawa jazdy dla seniorów i kierować ich na częstsze badania lekarskie. Polska ma czas do 2029 roku, żeby zdecydować, czy z tego rozwiązania skorzysta. A my pytamy was, co sądzicie o prawo jazdy, o prawie jazdy dla seniorów i czy to jest dobry pomysł.

0: pomysł, żeby w pewnym momencie częściej prowadzić badania lekarskie. Czy jest wiek, po którym po prostu nie należy siadać za kierownicę?
1: A może byśmy też odwrócili te tendencje? Nie mówmy tylko o seniorach, bo nie jeden senior patrzy na przykład na kierowców rajdowych czy wyścigowych. W senioralnym wieku są sprawniejsi niż niektórzy kierowcy, którzy jeżdżą po naszych ulicach i generalnie nie powinni mieć prawa jazdy, bo się boją jazdy na przykład po dużych miastach. Słyszałam jedną taką opowieść ostatnio. Młoda dziewczyna, kilka, nie wiem, chyba z 27 lat, ona powiedziała wprost, że nie pojedzie ze swoim mężczyzną do szpitala na wymianę opatrunku. Jadą taksówką, ponieważ boi się prowadzić w mieście zwanym dalej Warszawą. I troszkę mnie to zaskoczyło, ale z drugiej strony szacunek dla niej, że wie, że nie ma takich umiejętności, żeby siadać za kierownicę, na przykład podczas dużego ruchu, i woli skorzystać z innego rozwiązania, żeby dowieźć całą swoją drugą połówkę do szpitala na przykład.
0: Czyli ty sądzisz, że to nie tylko seniorzy powinni być lepiej weryfikowani, tak, za pomocą różnego rodzaju badań i częściej stawiać się na różnego rodzaju badania dotyczące, nie wiem, skupienia, koncentracji, może badań psychologicznych.
1: Testów
0: tylko
1: różnego rodzaju.
0: Wszyscy kierowcy. No właśnie, ja dzisiaj jechałem do pracy samochodem i znowu była za mną pani, która, to jest taki charakterystyczny gest, kiedy patrzę w tylne lusterko, telefon na kolanach, czerwone światło, no i piszemy, odpowiadamy, scrollujemy, nie wiem, co tam się dzieje wtedy. Zamiast rozglądać się, zawsze się wtedy boję, że ktoś mi wjedzie w zderzak.
1: Wiesz co, ja też miałam wczoraj taką sytuację. Mężczyzna w wieku około, ja wiem, 35-40 lat, może troszeczkę więcej, kierował pojazdem do przewożenia osób na B i zajechał mi drogę, dosłownie, i to wcisnął się tak, jakby chciał jechać Tetrisem pomiędzy samochodami, wcisnął się na przedni zderzak i oczywiście no, musiałam użyć dźwięku, czyli klaksona, i stwierdziłam, że podjadę bliżej, otworzę szybę i zapytam, dlaczego to zrobił, ale to było grzeczne, przepraszam, dlaczego pan to zrobił, czemu mi się pan wepchnął przed mój samochód, jadąc środkowym pasem. Ja jechałam zgodnie z przepisami, jechałam lewym pasem, chciałam wyprzedzić samochód, który był na środkowym pasie, zjechać na środkowy pas, natomiast nie miałam takiej szansy, bo po prostu ktoś mi zajechał drogę. Wiesz, że nawet nie otworzył szyby i w ogóle popatrzył na mnie na zasadzie, czego się czepiasz, babo?
0: Może mu było wstyd. Wydaje mi się, że jeżeli nie chciał nawiązać kontaktu, to po prostu był tchórzem. I tyle.
1: No ale właśnie takie osoby nie powinny przewozić innych osób, bo sposób prowadzenia pojazdu, taki agresywny, nie tylko agresywny, może nieprzemyślany, może bardziej o to chodziło, ale no mówię, ani kierunkowskazu, ani niczego, ani nawet informacji krótkiej o tym, że słuchaj, będę teraz zajeżdżał ci drogę. Ani przepraszam, ani niczego takiego. Naprawdę nie wszyscy nadają się do tego, żeby prowadzić samochody, które przewożą inne osoby.
0: No to pytanie, czy to sito powinno być gęstsze, bo w zasadzie w naszym kraju obowiązuje taka zasada, że jeździć każdy może, i jak nie jednym sposobem, to innym. Ostatecznie to prawo jazdy jest i po którymś razie udaje się je zdać. Chociaż być może są tacy. Ja pamiętam swoje jazdy z panem Maćkiem, który powiedział mi: panie Piotrze, jeżeli pan tak po 15 i 16 godzinie nie załapie, o co w tym wszystkim chodzi, no to trzeba sobie dać spokój z jeżdżeniem.
1: A to mało jest takich osób, które powiedzą wprost, że nie nadajesz się do tego, żeby prowadzić samochód. Oczywiście tego się można nauczyć, ale są takie osoby, które wybitnie nie powinny mieć prawa jazdy. I niezależnie od wieku, czy to 65, czy 55, czy 45, czy 25, no nie powinny.
0: No tak, ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład senior, i to głównie o seniorach słyszymy, że jadą pod prąd na trasie szybkiego ruchu, że w ich czasach nie było takich dróg, że być może rzadziej jeżdżą, no ale z drugiej strony czasami chcą gdzieś pojechać, muszą podjechać do lekarza, a być może nie mają osób wokół siebie, które mogłyby zawieźć tego seniora do lekarza, do przychodni, do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Pytanie w związku z tym do was. Czy jest wiek, po którym po prostu nie należy siadać za kierownicę? Ciekawi jesteśmy waszej opinii na ten temat. Oczywiście w naszej aplikacji. A za moment jeszcze przypomnimy o naszej zagadce.

0: No właśnie, czy jest wiek, po którym po prostu nie należy siadać za kierownicę? No i pytanie, czy wy też myślicie o tym, że w pewnym momencie trzeba będzie oddać kluczyki, no i zdać się na innych?
1: Wiek nie powinien być odpowiednikiem, czy ktoś się już, czy jeszcze nie nadaje do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Badania oraz ogólny stan zdrowia powinien decydować o posiadaniu prawa jazdy. Pozdrowienia od Tomka.

0: Czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji. Emilia na miejscu, sprawdzamy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości mam dla tych z was, którzy przejeżdżają przez autostradę A4, bo po niecałej godzinie służby szybko usunęły samochód dostawczy z trasy, który uległ awarii i właśnie torował przejazd. To między węzłami Legnickie Pole i też tutaj trzeba wymienić węzeł Mikołajewice w kierunku Zgorzelca. Zablokowany był jeden pas. Ale to koniec tych dobrych informacji. Dosłownie kilkanaście minut temu w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 24 między miejscowością Wierzbno i Kwilcz, dokładniej na wysokości Gorzyń tej miejscowości, na 27 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i też już wiadomo, że dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze dwie godziny. Utrudnienie jest także na drodze krajowej numer 12 Gostyń-Leszno, to też województwo wielkopolskie, gdzie zderzył się samochód osobowy z dwoma pojazdami ciężarowymi i tam jedna osoba jest ranna. Droga cały czas zablokowana tak naprawdę już od godziny 10.30 i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do południa albo nawet i dłużej, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. I jeszcze na koniec dosłownie informacja sprzed chwili. Zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 1, to śląskie województwo, Czechowice-Dziedzice. Awaria samochodu ciężarowego tam była wcześniej, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Tychów i już teraz można tam na spokojnie przejechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: My dzisiaj was pytamy o to, czy seniorzy powinni być badani częściej niż rzadziej. Pytamy was o weryfikację prawa jazdy kategorii B w zależności od wieku i wy się wypowiadacie w tym temacie, bo w sumie, no właśnie, to jest temat, który będzie dotyczył każdego z nas prędzej czy później.
1: No tak, nie da się tego uniknąć, pewne rzeczy są nieodwracalne, chociaż bardzo byśmy chcieli wcisnąć przycisk pauzy i zostać w najbardziej optymalnym momencie naszego życia, ale nasze zmysły się przytępiają z czasem, wzrok, słuch, a wiadomo, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o jazdę. No właśnie, czy kierowcy 65+ powinni być objęci specjalnym nadzorem, jeśli chodzi o badania pod kątem zdolności do jazdy? Słuchamy waszych opinii.
2: No, powitać was. Tak, słucham właśnie tej waszej audycji odnośnie teraz w sprawie prawa jazdy, w sprawie badań dla kierowców. Według mnie powinno być w ten sposób, że tak jak my, kierowcy zawodowi, co 5 lat mamy badania i wymiana prawa jazdy. Tak samo dla aut osobowych powinno być wymiana prawa jazdy i badania co 5 lat i kursy doszkalające. Szczególnie kursy doszkalające po jeździe po drogach szybkiego ruchu, autostradach, eskach, ale i nie tylko po takich drogach, po zwykłych drogach krajowych tak samo. Przydałoby się w 65% kierowcy, którzy jeżdżą autami osobowymi, wysłać na kurs doszkalający. Pozdrawiam, puchaty ze Skanii, miłego dnia.
0: Widzisz? I właśnie o tym dzisiaj chcemy z wami rozmawiać. Każdy ma swoje zdanie w tym temacie. Kierowca zawodowy, badany co 5 lat, sprawdzane prawo jazdy i umiejętności, ale każdy z nas tak naprawdę za kierownicą powinien być zawodowcem, więc chyba każdy z nas powinien przechodzić takie badania.
1: Ja dostałem teraz na 5 lat, bo byłem niemiły dla pani doktor.

0: Ja, tak?
1: Kazała mi wypełnić ankietę w tej placówce medycznej i powiedziałem, że no a czym mam to zrobić? Przecież nie mam długopisu. No i taka wywiązała się taka, no nie, to nie było jakoś specjalnie nieprzyjazne, ale pani doktor stwierdziła, że jednak tutaj w tym momencie mam za wysokie ciśnienie krwi i daje mi na 5 lat uprawnienia.
0: Też dostałam za 5 lat, ale to było
1: co zrobiłaś?
0: Nic właśnie, bo weszłam do ciemni, zdałam wzorowo, wyszłam z ciemni, odpowiedziałam na pytania, sprawdzili mi wszystko i wszystko się zgodziło i dostałam na 5 lat, nie musiałam walczyć z długopisem. No widzisz, każdy ma swój sposób.
1: No ty masz zawsze lepsze sposoby
0: niż ja,
1: no
0: nie,
1: bo wiesz, że ja potrafię być taki no grumpy, jak to się mówi.
0: No właśnie, a jak to jest z wami i czy wasze zdanie w temacie prawa jazdy? No właśnie, kiedy ono się powinno, kiedy ono powinno być weryfikowane, że tak?
1: Albo kiedy powinno być pod specjalnym nadzorem? Słuchamy waszych opinii.
2: Dzień dobry. Myślę, że to nie o wiek chodzi, chociaż z wiekiem się wiąże to, że w pewnym wieku zanik możliwości ciała, umysłu następuje. Mnie też to kiedyś czeka, każdego z nas to kiedyś czeka. Ale nie pod względem wieku, tylko pod względem umiejętności prowadzenia samochodu, postrzegania, szybkości, refleksów. Tak, tak, ja jestem za testowaniem. Ja do tego wieku jeszcze mi trochę brakuje, ale ja z chęcią w tej chwili sam bym się poddał nawet. Po prostu, żeby to było, żeby wiedzieć, że mogę, żeby się sprawdzić, bo no, na drodze nie ma się gdzie sprawdzić. No i nie sprawdzajmy się na drodze, bo to nie jest miejsce do tego. Pozdrawiam.
0: Słuszna uwaga.
1: Pozdrawiamy serdecznie. I trochę tych opinii jest. Zdaje się, że mamy kolejnego słuchacza.
3: No, witam szanowną redakcję z Rafałkiwego w sprawie zagadnień tutaj, czy seniorzy powinni przechodzić jakieś badania w określonym wieku. Oczywiście myślę, że tak, ponieważ widać często, jak seniorzy popełniają różne błędy na drogach. Dobrym sposobem byłoby po ukończeniu ewentualnie 65 lat krótszy kurs na prawo jazdy, 5-godzinny z przedstawieniem później, tak, gdzieś tam w jakimś urzędzie, że zaliczył taki kurs, badanie lekarskie. No i wtedy taki kurs co 5 lat powinien się odbywać. Nie jest to, myślę, jakąś przeszkodą aż bardzo, ale pewne osoby wyeliminowałoby to z dróg. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, Rafał z Iweko.
0: Rafale z Iweko, wycieraczki do wymiany.
1: No właśnie nie wiem, czy nie powinny być wyeliminowane właśnie te wycieraczki, Rafale.
0: No ale zdanie jak najbardziej oddane. Wiemy, że pada deszcz w miejscu, po którym porusza się Rafał z Iweko, więc i tak dziękujemy pięknie za to twoje zdanie. No i cóż, pytanie do was. Co ile lat badania i czy dla wszystkich grup wiekowych, czy tylko powyżej jakiegoś wieku?
1: Tak, chociaż jeśli oglądamy albo słuchamy doniesień o tym, że ktoś jechał pod prąd na trasie szybkiego ruchu, to zazwyczaj są to osoby 65+. No wiadomo, że to są sytuacje ekstremalnie niebezpieczne. No właśnie, specjalny nadzór prawa jazdy dla kierowców 65+. Co o tym sądzicie? Czekamy na wasze komentarze.

0: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem.
1: Jestem.
0: Jesteś i sprawdzasz, co się dzieje.
1: Tak, cały czas czuwam, a dzieje się trochę. No już niby szczyt poranny za nami, już prawie godzina 12, ale dzieje się i cały czas dostajemy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
0: Chcecie powiedzieć, że to znaczy, że dzisiaj na zdalnym nie ma nikogo?
2: Nie, dzisiaj wszyscy są na miejscu. W związku z tym sprawdzamy, jakich tras albo jakich punktów na mapie lepiej unikać.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, niestety przed południem jest sporo miejsc, gdzie utrudniony będzie przejazd jeszcze w najbliższym czasie. Pomorze, tutaj zaczniemy, bo też widać, że bardzo mocno się korkuje ta trasa, to widać na mapach. S6 między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin, a w kierunku Łodzi jadąc samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba jest ranna. Jak przewidują służby, utrudnienia z przejazdem w najbliższym czasie mogą potrwać tam, no właśnie, jeszcze do godziny 13:30 przynajmniej. Nadal trwa utrudnienie na drodze krajowej numer 40 w województwie opolskim, gdzie już po 6 między Głogówkiem a miejscowością Kędzierzyn-Koźle droga została również zablokowana. Tam pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i policja prowadzi kierowców drogami lokalnymi w obydwu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Nysy, jak i Katowic. I też od godziny pracują służby na drodze krajowej numer 12 w Wielkopolsce. Trwają prace policji, służb ratunkowych także. Po wypadku w miejscowości Krzemieniowo to odcinek Gostyń-Leszno. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jeżeli chodzi o czas trwania tych utrudnień, one także będą do godziny 13:30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe, a pogoda nadal bardzo kontrastowa. Zachód kraju z większą ilością słońca i spokojniejszą aurą, natomiast centrum i wschód pod znakiem przelotnych opadów oraz burz.
2: Najbardziej dynamicznie może być dziś na wschodzie i południowym wschodzie. Tam burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm i porywisty wiatr.
0: Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie. Chłodniej w Małopolsce, na Śląsku i w części Wielkopolski. Tam miejscami tylko kilkanaście stopni.
2: Dodajmy jeszcze, że nad morzem wiatr będzie dziś bardziej odczuwalny, a w górach zdecydowanie jesienna aura. Jeśli planujecie popołudnie na zewnątrz, warto mieć pod ręką parasol.
0: No i rzeczywiście w Terespolu teraz mamy najcieplej. To też jest południowy wschód. W Zakopanem najchłodniej 7, ale jeśli popatrzymy sobie na Podkarpacie, które zazwyczaj bije rekordy, jeśli chodzi o temperaturę, no to około 10-11 stopni rzeczywiście w Rzeszowie, w Przemyślu. Tutaj chłodniej i taka pogoda w kratkę jeszcze się dzisiaj będzie utrzymywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy prawo jazdy dla 65+, dla kierowców 65+, powinno być pod specjalnym nadzorem? Właśnie, badania, lekarze także i sprawdzanie tego, czy kierowca jest zdolny do tego, żeby prowadzić auto.
2: Ja proponuję, żeby zrobić tak jak mój tata, mianowicie w dniu swoich 80. urodzin podczas rodzinnego spotkania przy torcie przekazał kluczyki od swojego auta najstarszemu wnuczętu, czyli mojej córce, która miesiąc wcześniej odebrała prawo jazdy. Przy tym dodał: teraz ty będziesz odbierać mnie z imprez. Pozdrawiam z Ibizmu z Łomży, ale fajne, prawda? Mm-hmm. O, kochane to było. Dziadek świadomy.
0: Czyli beztroska zabawa i można to rozegrać w bardzo fajny sposób. No właśnie, co o tym sądzicie? Czy myślicie też o takim momencie, że będziecie w stanie zrezygnować z jazdy samochodem?
2: Mm-hmm. Mamy jeszcze jedną wiadomość od was. No, widocznie ten temat was interesuje jako żywo. Super, fajnie, cieszymy się. W temacie seniorów uważam, że zamiast eliminować kierowców 65+ z ruchu drogowego, może warto byłoby zastanowić się, jaki ich wesprzeć, aby mogli się odnaleźć w tej nowej dla nich rzeczywistości. Kursy i szkolenia, ale nie za grube pieniądze, tylko finansowane z publicznej kasy, mogłyby być dobrym sposobem na doszkalanie ich umiejętności technicznych, jak i znajomości przepisów ruchu drogowego. Te też przecież się zmieniają. Pamiętajmy, że zdrowie z wiekiem już nie jest w tak dobrej formie jak za młodziaka czy w wieku średniego, ale nie wykluczajmy ich z życia publicznego. Wielebny pozdrawia. Bardzo dziękujemy za te wiadomość. Naprawdę ważne zdanie w naszej dyskusji.
0: 3:30 po 12:00.

0: Która godzina? 12:11, prawie 12, to może czas na wiadomości drogowe.
1: Od razu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No jak od razu, to od razu, więc mówimy, co tutaj się dzieje. A trochę gęsto na południu, Kraków, Katowice. Tam kumuluje się ruch w kilku miejscach szczególnie. W Krakowie jest to południowa obwodnica miasta, nitka od węzła Kraków Południe, no i właśnie w kierunku Katowic. Najdłużej postoicie na samym węźle Kraków Południe, tam rzeczywiście ruch jest największy w tym momencie. I A4 na wysokości Trzebini, tam także wzmożony ruch, ale to jeżeli już jedziecie, a również tak z Krakowa do Katowic również. No i między Gliwicami i Zabrzem na węźle jest też bardzo utrudniona sytuacja. Spory sznur samochodów, niedługi na szczęście ten sznur. Tam potrwają jeszcze przez cały dzień dzisiejszy prace drogowe i korek jest w kierunku Opola. Natomiast jeszcze tutaj na pewno trzeba powiedzieć kilka słów o Wrocławiu, bo też mocno się korkują trasy pod samym miastem. Autostrada A8 i tutaj sam wjazd do Wrocławia na wysokości Bielan Wrocławskich. Utrudniony jest przejazd zarówno w kierunku właśnie Wrocławia, ale też wolniej jedziemy w stronę Niemiec, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli w stronę zachodnią. A jeżeli chodzi jeszcze o, no właśnie, granicę Polska-Niemcy, jest sporo problemów z przejazdem na samych przejściach granicznych. Jędrzychowice, tam ustawiają się samochody. Dalej na pewno też na wysokości Olszyny trudniejszy jest wjazd do naszych sąsiadów i korkuje się także przejazd na wysokości Świecka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my was cały czas pytamy o to, co tam się dzieje z prawem jazdy kategorii B dla osób 65+. Czy powinny być badane, czy powinny być dodatkowe badania, jakie badania ewentualnie powinny być. No i też bierzecie udział w naszej dyskusji dotyczącej także badań dla kierowców zawodowych.
4: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Badania tak, jak najbardziej i nie tylko dla 65+. Tak wcześniej nadmieniłem, ja mam prawo jazdy, wszystkie kategorie, co oprócz D. Na 5 lat, przez pomyłkę lekarza. I wcale mi to nie przeszkadza w niczym. Jeżeli nie będę mógł jeździć ciężarówką, to się muszę zastanowić, czy mogę wziąć osobowy, żeby nie pozabijać ludzi. I teraz kolejna rzecz. Delikatne badania sprawnościowe, bo wiele jest takich sytuacji, bo a jestem starszy,

0: dlaczego już jeżdżę pomału. Przepraszam, czas reakcji. Nawet będzie jechał 30 na godzinę. Wyskoczy pieszy, nieuważny, który złamie artykuł 14 kodeksu drogowego, wyskoczy mu na pasy i on przy 30 nie zdąży zareagować. Czas reakcji przede wszystkim i to badanie sprawnościowe też powinno być dotyczące wszystkich tak, kandydatów i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pozdrawiam!
1: Pozdrawiamy również, chociaż właśnie to, o czym powiedział słuchacz, myślę, że uświadomiłoby nam, jeżeli byłoby badane, czyli czas reakcji, że oczywiście jazda jest przyjemna i może być nawet, bym powiedział, w pewnych kontekstach zabawą, ale uświadomiłoby nam to, że czasami naprawdę nie jest to świat pluszowy i to siedzenie z telefonem na kolanach w samochodzie.
2: No właśnie.
1: I takie trochę zachowywanie się za kierownicą, jakby jutro miało nie być, może zostałoby w pewnym przynajmniej stopniu wyeliminowane, gdybyśmy uświadamiali, że jednak ten czas reakcji, naciśnięcie nogą na hamulec jest kluczowe, bo nie jesteśmy sami, są inne samochody, a już co gorsza, jeżeli jesteśmy w pobliżu przejścia dla pieszych, to także uczestnicy ruchu, jeżeli pojawi się pieszy, rowerzysta, ktokolwiek, dziecko, no to powinniśmy umieć szybko zareagować. Eksperci mówią wprost, po 75 roku życia czas reakcji za kierownicą jest dwukrotnie dłuższy niż u młodszego kierowcy. No ale jeżeli młodszy kierowca siedzi z telefonem za kierownicą, no to...
2: Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy
1: o czym
2: tym,
1: my w ogóle rozmawiamy, tak?
2: Ja nawet jakoś ostatnio też brałam udział w takiej dyskusji publicznej, w której to powiedziałam, że ten czas reakcji, kiedy nie patrzymy na drogę, czyli to jest mrugnięcie okiem, patrzymy w telefon, to jest kilka sekund albo ułamek sekundy, wtedy dzieją się najgorsze rzeczy na drodze, bo my mamy kilkanaście metrów do pokonania, zanim zaczniemy reagować, więc to, co się wydarzyło, to już było i właściwie reagujemy tylko na skutki tego, co się wydarzyło przed naszym samochodem. Rozumiesz, o czym mówię?
1: Tak. Wasze komentarze, czekamy na nie, ale, moi drodzy, bo zagadka została nierozwiązana,
2: no właśnie,
1: leży odłogiem w kącie i patrzy na nas takimi żywnymi oczami, jak kot ze Shreka.
2: Tak. Z pretensjami nawet.
1: I mówi, ośle. No dobrze, czyli tak, to coś można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem. Dla wielu osób oznacza lepszą jakość i więcej możliwości.
2: I dzięki temu można słuchać wielu stacji bez szumów i to rozwiązanie stopniowo zastępuje starszą technologię analogową.
1: O co może chodzić? No i rozwiązanie, które od 2020 roku jest obowiązkowe w samochodach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Takie podpowiedzi od nas rozwiążemy w tej godzinie. A jeszcze o muzeach, bo pewnie byliście w różnych muzeach w czasie Nocy Muzeów. Niektórzy byli też w Polskim Radiu.
2: Dużo było.
1: Tak, żeby udzielić na przykład wywiadu, porozmawiać, zobaczyć, jak wygląda radio kierowców, ale może macie na swojej liście takie muzea, które najbardziej wam się spodobały. Nie tylko pytamy o noc muzeów, takie, które byście polecili innym kierowcom, ale też takie, które was totalnie rozczarowały. Mhm. Czekamy na wiadomości od was. Trochę wątków jest. Może byśmy nadali priorytet naszej zagadce, żeby ją rozwiązać i żeby te oklaski w końcu się pojawiły. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych minut, kilkunastu, to się uda.

25 już prawie minut po godzinie 12. I właśnie, nasza rozmowa się toczy. Pani się troszeczkę zawiesiła.

0: No nie 65 tylko już plus.
1: Kategorii A, chociaż czy tam kategorii B, wypowiadacie się w kwestii wielu praw jazdy i odnośnie do wieku, to może sprawdźmy, co mówią nasi słuchacze.
2: Dzień dobry, chciałbym się odnieść do wypowiedzi jednego z rozmówców, który powiedział badania sprawnościowe. Oczywiście, proszę pana, będziemy biegać na 60 metrów, poniżej 7 sekund, będziemy skakać w dal, powyżej 7 metrów i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, proszę się zastanowić, co pan mówi w radiu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Badania. No tak, ale badania sprawnościowe, badania psychologiczne, testy. No nie wiem, co myślisz?
0: Myślę, że nasze zdrowie sporo mówi o tym, w jakiej jesteśmy kondycji. Mm. Myślę, że takie podstawowe parametry.
1: Nikt nie będzie sprawdzał biegu na 60, ile mamy, tak?
0: No tak. Jeżeli są ku temu przesłanki, no to oczywiście warto pewne rzeczy sprawdzić, no ale to już lekarz powinien w gabinecie, który ewentualnie decyduje o tym, czy przedłużyć uprawnienia. Myślę, że ma swoje sposoby na to. Niepotrzebny jest tu do końca skok w dal, ale no, być może niektórzy kierowcy chcieliby mieć takie badania sprawnościowe. Na pewno w niektórych służbach się przydadzą, ale zdaje się, że oni to mają już w pakiecie, tak, czy to policjanci, czy to strażacy. Zresztą nie wiem, czy są tacy kierowcy, na przykład wozów strażackich, którzy mają więcej niż 65 lat, czy tam już są inne procedury, jeżeli ktoś przejdzie, bo przecież nie musi ktoś przechodzić na emeryturę od razu, bo może jest w dobrej formie, ale zdaje się, że służby mundurowe jeszcze wcześniej przechodzą na emeryturę, więc to wszystko jest już rozegrane i regulowane. Jeśli chodzi o głos w naszym temacie, to słuchamy dalej.
3: Dzień dobry, znaczy odnośnie badań dla kategorii D, no to ja nie wiem, jak jest na innych kategoriach, ale dla kierowców zawodowych poruszających się w komunikacji miejskiej są badania na 5 lat z medycyny pracy, do tego badania psychologiczne oraz czas reakcji na maszynie wiedeńskiej, gdzie zaznaczasz na czas przyciski, które są w parze oraz zaawansowane, czyli czas reakcji na światło zielone, na światło czerwone. Więc te badania już w tym momencie są. Co nie dodatkowo od 60 roku życia te badania nie są wystawiane na 5 lat, ponieważ z wiekiem spada ten czas reakcji, tylko są wystawiane na 24 miesiące, każdorazowo, więc ja uważam, że możemy zrobić to dla każdej kategorii, ale dla kategorii, dla kierowcy autobusów są sprawdzani. Dziękuję, do widzenia.
1: No i właśnie tak powinno być. Kiedyś tak nie było. Teraz te przepisy się zmieniają. Na bieżąco my to oczywiście sprawdzamy i też weryfikujemy i rozmawiamy z wami na ten temat. Stąd dzisiaj pomysł, żeby zapytać was o prawo jazdy 65+.

0: No i mamy pół godziny do 13:00. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska ma najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości z Wielkopolski. Samochód ciężarowy już nie utrudnia przejazdu na pasie w kierunku Świecka. Już po 7:00 na miejscu, czyli między Nowym Tomyślem a miejscowością Trzciel, pojawiły się te służby, ponieważ wspomniana ciężarówka zepsuła się na 100. kilometrze trasy. Teraz już jej tam nie ma. Chociaż Wielkopolska to również Krajowa 12, no i tam praca służb trwa. Gostyń, Leszno na wysokości Krzemieniewa. Poważny wypadek. Zderzyły się dwie ciężarówki i osobówki. Też wiemy, że jedna osoba jest ranna, no i droga jest zablokowana cały czas. Najlepiej wybrać objazd drogą wojewódzką numer 432, jeżeli chcecie objechać te trudności z przejazdem przez miejscowości Osieczna i Krzywin. Następnie w miejscowości Jerka zjeżdżacie na drogę wojewódzką numer 308 i tak przez Lubin dojeżdżacie do Gostynia. I do Tychów, to już kolejna informacja, nie przejadą dalej ci z was, którzy wybrali na przejazd Krajową 1, Czechowice-Dziedzice, tam dokładnie jest awaria ciężarówki, no i mamy blokadę do Tychów, właśnie to 591 kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To może skupmy się teraz na naszej zagadce. Przypominamy wam, podpowiedzi było ich kilka. To coś, co można spotkać zarówno w mieście, jak i poza nim. No, to nam towarzyszy. Dla wielu osób wiąże się z codziennością i ruchem. Dla wielu osób oznacza lepszą jakość i więcej możliwości.
0: No i mamy odpowiedzi. Radio cyfrowe DAB+. Pozdrawiam, Marcin. Radio systemem DAB napisał Bartłomiej. Myślę, że chodzi o radio cyfrowe DAB także. Że to jest wiadomość od Macieja z E-klasy. I czy mamy
3: DAB,
0: tutaj Kamil jeszcze?
3: Z Wielkiej Piątki, tak.
0: I to jest dobra odpowiedź.
3: Dzisiaj tyle tematów w Polskim Radiu Kierowców w audycji w trasie, że no, rzeczywiście tę naszą zagadkę rozwiązujemy dużo później niż zwykle.
0: No tak, ale są także komentarze dotyczące tego, co powinniśmy zrobić, kiedy skończymy 65 lat a propos prawa jazdy, a nawet 75, bo myślę sobie, że tutaj ta weryfikacja powinna być prowadzona bardziej intensywnie, jeśli chodzi o zdolność do prowadzenia samochodów, ale ustaliliśmy także, że powinno to dotyczyć wszystkich kierowców, którzy są i poruszają się na naszych drogach. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Czekamy na komentarze. Za chwilę sobie posłuchamy kolejnych.

0: My jedziemy z wami do godziny 13, a w międzyczasie pytamy was o to, czy badania dla seniorów 65+, kierowców seniorów, powinny być obowiązkowe, a wy w tym temacie zabieracie zdanie i nawet sami ze sobą dyskutujecie.
1: Czyli, ale podobno teraz 60 to jest kiedyś 40.
0: Tak?
1: Więc tutaj można powiedzieć, że to się trochę pozmieniało. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie.
0: Ale pytanie, czy fizycznie też, bo...
1: Tak, tak? No zobacz na Madonnę na przykład. No Madonna jest... No. Ile? Ona już ma 70 lat i chce ruszyć w trasę koncertową.
0: No to
1: tańczyła całkiem niedawno. Zresztą teraz z Sabriną Carpenter wydała piosenkę.
0: Tak, nawet całkiem w porządku
1: trochę się
0: jest.
1: Pozmienia. Ja nie mówię, że wszyscy kierowcy są Madonnami, ale może jednak coś w tym jest, że trochę w innych czasach żyjemy i później się starze... Później się starzejemy. Tak.
0: Wszyscy niezależnie od wieku powinni co 5 lat odświeżać i robić kursy. Odświeżać prawo jazdy i robić kursy.
1: I mamy jeszcze wiadomości od was głosowo.
2: Dzień dobry. Właśnie usłyszałem tutaj pana, który kazał się zastanowić. Co prawda nie ja byłem autorem oryginalnego tutaj wpisu, ale ja się zastanowiłem nad tymi testami sprawnościowymi i nie sądzę, żeby od kierowcy było wymagane, aby był w stanie podnieść 80 kg albo przebiec 100 metrów w 3,5 sekundy. Ale na pewno sprawnością kierowcy będzie szybkość reakcji, na pewno sprawnością kierowcy będzie umiejętność obserwacji, na pewno sprawnością będzie przewidywanie, co się za chwilę stanie. I odkręcanie kota ogonem tu naprawdę nic nie pomaga. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo za ten głos i słuchamy dalej.
3: Dzień dobry. Po raz kolejny Tomek z Łużego. Ten pan, co chciał mnie poprawić, tak, co poprawiał z badaniami sprawnościowymi, on chyba nie ma pojęcia, jak to wygląda. Podejrzewam, że ten pan testów psychologicznych by nie przeszedł. Tak bez urazy, no... I tych sprawnościowych przy biurku, tak, to są badania sprawnościowe przy biurku na refleks. I tylko i wyłącznie przy biurku, niepobieżni. Ten pan ma naprawdę małą wiedzę, a szkoda, że się wypowiada. No. Ja bym go wziął właśnie na takie badania. Zobaczymy, czy by zdał. I najprostszy test psychologiczny, co mają kierowcy? Najprostszy. I wtedy byśmy go ocenili. Pozdrawiam.
0: Ale nam się temat urodził piękny, prawda? W sumie dobrze, że dyskutujecie pomiędzy sobą i bardzo wam dziękujemy za kulturę dyskusji, bo to też jest bardzo ważne na antenie radiowej, zwłaszcza w polskim radiu. Także bardzo dziękujemy za ten głos i w sumie słusznie, prawda? Powinniśmy wziąć pod uwagę te głosy, które do nas docierają.
1: My jesteśmy niewinni, bo zbieramy tylko opinie.

0: I są komentarze a propos naszego tematu, no bo rozmawiamy o prawo jazdy 65+, pod prawie jazdy 65+, pod specjalnym nadzorem. Nasz słuchacz w tej sprawie, proszę bardzo.
1: Z uwagi na ograniczone nagranie pozwoliłem sobie jeszcze raz wysłać wiadomość dotyczącą tych badań dla kierowców osobówek dodatkowych. Myślę, że kierowcy zawodowi powinni spojrzeć

0: gdzieś tam wokół siebie i zdać sobie sprawę, że no w większości badania, testy, robienie kodu 95 to jest czysta fikcja. I tak naprawdę te badania dla kierowców osobówek to będzie tylko koszt dodatkowy dla nich, który nie za wiele będzie wnosił. Może przywołam tutaj przykład z Islandii, gdzie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych co do długości poruszania się pojazdem. Wszystko zależy od kierowcy. Jest to postawione na zasadzie na tak zwaną odpowiedzialność społeczną i większość ludzi po prostu przestaje korzystać z tego samochodu w momencie, kiedy nie może nim.
1: Dzień dobry, ja pozwolę sobie również zabrać głos w tej dyskusji odnośnie badań. No ja akurat też z racji wykonywanego zawodu i prowadzenia samochodu służbowego przechodzę takie badania psychologiczne, psychotesty i tak dalej. Natomiast widząc, co czasami się dzieje, jaka agresja jest wśród innych kierowców za jakieś błahe drobnostki na drodze, nie wiem skąd się to bierze, to moim zdaniem wszyscy powinni przechodzić badania psychologiczne z radzeniem sobie z emocjami. Ile byłoby piękniejszych dni na drogach. Nie wiem skąd się bierze ta agresja. Z tego, że siedzimy w samochodzie i nas nie widać bezpośrednio. Dziwne zachowania niektórych kierowców. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Szerokości.
2: Tak, to wasze zdanie w tym temacie, a może test na bystrość w sytuacji wkraczania pieszego na przejście i w każdej innej okoliczności przyrody, bo pamiętajmy o tym, że w nocy też się jeździ, czasem mamy do czynienia ze zwierzętami na drodze, więc tutaj też czas reakcji jest ważny, choć myślę, że nawet ten najszybszy często nie, no nie daje możliwości
3: gwarancji, że się uda tak kolizji. Emilia, o tym co na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A najwięcej komunikatów od służb jest obecnie z województwa wielkopolskiego. Droga krajowa nr 32 to odcinek Grodzisk Mazowiecki Stęszew na wysokości Kotowa. Tam jest wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe, ale też są osoby ranne. I to odcinek krajówki przed samym Poznaniem. Na miejscu tworzy się gęsty korek i te problemy są właśnie w kierunku Poznania, ale też w stronę Zielonej Góry. Policja jest na miejscu, prowadzi kierowców naprzemiennie jednym pasem od godziny 12:17. No i także A2. To już odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Trzciel na wysokości miejscowości Toczeń. Setny kilometr, tam jest awaria pojazdu ciężarowego i wprowadzony jest przejazd prawym pasem w kierunku Świecka już od godziny 7, a także droga krajowa nr 12 Gostyń-Leszno na wysokości Krzemieniewa, gdzie zderzył się samochód osobowy z pojazdami ciężarowymi i jedna osoba jest ranna tam, także droga jest całkowicie zablokowana. Na koniec jeszcze krótka informacja, dobra, to województwo opolskie, droga krajowa nr 40, odcinek Głogówek Kędzierzyn-Koźle na wysokości miejscowości Stare Kotkowice, gdzie już jest możliwy przejazd. Tam wcześniej czołowo zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym i droga była zablokowana.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I słuchamy dalej, bo trochę tych wiadomości od was jest. Proszę bardzo, a propos badań dla kierowców i badania czasu reakcji.
6: Dzień dobry, ja tutaj pozwolę sobie skomentować odniesienie takiego pana, który z kolei komentował innego pana. Nikt nie chce sprawdzać, czy pan przebiegnie w jakim czasie 60 czy 100 metrów, czy może więcej. Chodzi tylko i wyłącznie o czas reakcji na to, co się dzieje na drodze. I uważam, z całym szacunkiem dla kierowców zawodowych i niezawodowych, że to powinno dotyczyć każdego. Turystę, nie turystę, gościa, który sobie okazjonalnie jeździ na motorze, na skuterze, nawet na rowerze. Ja bym wprowadził obowiązkowe uprawnienia dla korzystających kolarzy po drogach publicznych, ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy w końcu z tym porządek i sprawdzajmy, czy osoby, które są za kółkiem, czy za sterami jakiegoś pojazdu nadają się w ogóle do życia w ruchu drogowym. Dziękuję.
7: A dzień dobry. Ja sprawę tej dyskusji, jeśli chodzi o te prawo jazdy. Jak dla mnie, to każdy kierowca, bez względu na jakąkolwiek kategorię, czy B, czy C, czy CE, powinien być badany co 5 lat. A dlaczego? Już o tym mówię. Bo znam takie osoby, nie muszę daleko szukać, nawet i z mojej rodziny, że zdała osoba prawo jazdy w wieku 20 lat,

0: a teraz ma na dzień dzisiejszy prawie 33 czy tam 35, bo ważność prawa jazdy jest na 15 lat i ta osoba nie była u żadnego lekarza przez te 15 lat. Czy to badania okresowe z roboty, czy coś, nic nie było badane. A ile jest takich osób, które zdawają w wieku 30 lat, dostają ważność prawa jazdy na 15 lat? No to potem są takie osoby, jakie są, że dzieje się na drogach, jak dzieje.
1: Czyli powinniśmy sprawdzać niezależnie od wieku. Z tego wynika, taki wniosek wynika z tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na naszej antenie. I fajnie, że ta dyskusja się pojawiła, bo to znaczy, że każdy z nas ma swoje zdanie. Warto wziąć je pod uwagę.
2: My jedziemy dalej. 4 minuty do 13:00.

0: No i jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dawno niewidziany. Stęskniłem się, muszę powiedzieć, tak się przyznać.
1: Tak?
0: Robię. Oczywiście.
1: Chodź, przytuć.
2: To
0: bardzo
2: może
0: miło.
2: Ja wyjdę. Słuchajcie,
1: ty też możesz.
2: Ja się mogę przytulić. Dobrze, to ja to zrobię za chwilkę. A pytanie do ciebie, ile kilometrów zrobiłeś podczas tego odpoczywania?
1: 8400.
2: 8400.
0: Ale słuchasz, nasz napisał, bo mówiliśmy o tym, że same Madonny, może za kierownicami to nie, ale napisał, że Madonny są w Audi, w BMW i w Mercedesie.
2: Dzień dobry, witamy cię, Madonno.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Więc jest z nami
1: Madonna.
0: Tak, Madonna
1: też widziałem.
0: A jeśli chodzi o Sabriny Carpenter, to żegnają się już z wami.
2: Tak, to my.
0: Dziękujemy
2: Sabrina,
0: bardzo.
2: Ja, numer jeden i Sabrina, numer dwa.
0: Czyli ja. Piotr Firan.
2: Dagmara Kowalska.
0: Do usłyszenia.

0: I tak to minęliśmy 13. Rozpoczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, to najzimniej w Zakopanem. Dziś 7,6 stopnia Celsjusza zaledwie w stolicy Tatr. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce na wschodzie, w Terespolu 18,6 na razie. Będzie cieplej, tak twierdzą synoptycy. Nawet do 21 na południowym wschodzie powinno dać znać o sobie na termometrach. Poczekamy, zobaczymy. W ciągu dnia na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze niestety duże, chociaż z przejaśnieniami. A na wschodzie nawet rozpogodzenia przewidują synoptycy. Miejscami także przewidują niestety opady deszczu, więc uważajmy na drogach. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany. Może być, a wieje z północy i ze wschodu, więc to zimny wiatr. Będziemy śledzić oczywiście informacje pogodowe, informacje drogowe. Jedziemy na wysokich obrotach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 13, kłaniam się, zapraszam i jedziemy razem. Robert Kilen.

A ja mam zagadkę dla ciebie, Robercie, pisze Tomek z Wawy. Byłem na urlopie tylko 2 tygodnie, a licznik pokazał 8400 km, a nie jestem kierowcą tira, nie brałem udziału w rajdzie.

0: Ja ani razu nie objechałem świata. To jakim cudem zrobiłem taki przebieg? Tomek wyjaśnia oczywiście, że codziennie zmieniał strefy czasowe i środki transportu, a 8400 km zrobił palcem po mapie, planując trasę marzeń. No ja odbyłem tę trasę marzeń, Tomku. Dziękuję pięknie za ten wpis. 8400 na koniec Europy do Portugalii, na sam dół i potem z powrotem. I w trakcie tej podróży tak naprawdę fajne samochody widziałem. Nie ma co ukrywać. I jeden samochód, który tak naprawdę wspominam z sentymentem, bo on taki kuleczkowaty był troszeczkę. Nie ma już go, a przynajmniej dawno nie widziałem na polskich drogach tego samochodu, ale właśnie o ten samochód spytam. Na dzień dobry. Pierwsza dzisiejsza zagadka, jeżeli chodzi o wysokie obroty, o jaki samochód chodzi. Powiem tylko tyle. 121. Samochód jakiej marki mam na myśli? Taki obły, że tak powiem. 121. Samochód jakiej marki mam na myśli? Na pewno się znacie na motoryzacji, więc dawajcie znać w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To jest pierwsza rozgrzewka szarych komórek w dzisiejszych wysokich obrotach. 121. Na pewno mniej korków mamy na polskich drogach. Emilia Kleszczewska wam o tym powie już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: My też zrobimy dość spory przebieg na naszych trasach, bo przeprowadzę was przez całą Polskę. Zaczniemy od województwa pomorskiego. Pruszcz Gdański, a wyjeżdżając dokładniej z Trójmiasta, jest naprawdę spory korek na S6 za samym węzłem na wysokości Borkowa, czyli to jest trasa, która prowadzi was zarówno do Łodzi, jak i do stolicy Polski, do Warszawy, czyli węzeł Gdańsk Południe. Rzeczywiście samochody ustawiają się w coraz bardziej gęstym korku i te utrudnienia to już mniej więcej 3-4 kilometry. Warto uzbroić się w cierpliwość albo omijać, jeżeli tylko macie taką możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o największe trudności z przejazdem, to też na pewno jest południe właśnie i cały czas południowa obwodnica Krakowa, dokładniej autostrada A4. Trudności z przejazdem zaczynają się na węźle Gdańsk Południe i to jest ta nitka, która prowadzi was w kierunku Katowic, chociaż w drugą stronę też mogą być delikatne spowolnienia. Dalej na wysokości Chrzanowa, Trzebini, czyli dalej A4, też zwalnia dosyć mocno. No już od kilku godzin też są spore spowolnienia na autostradzie A1 na samym węźle między Gliwicami a Zabrzem, gdzie poza pracami drogowymi też na mapach widać, że jest zdarzenie drogowe. Przypominam, to także autostrada A4 i ta nitka, która prowadzi was dalej w kierunku na przykład Opola. Jeżeli chodzi o korki dalej, no to dojeżdżamy tutaj do Wrocławia. Bielany Wrocławskie, bardzo, bardzo duże utrudnienia w ruchu, też na samym węźle, który łączy was z S8 i na wysokości tych Bielan Wrocławskich rzeczywiście jest problem z wjazdem do samego Wrocławia, do samego miasta, ale też jadąc dalej w kierunku Bolesławca. Na sam koniec przypominamy, że też są problemy z przejazdem przez dzisiejsze przejścia graniczne, to na wysokości Jędrzychowic, dalej na wysokości Olszyny, czy też utrudniony jest przejazd, jeżeli wjeżdżacie do Niemiec z samego Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: I jeszcze jedna informacja drogowa od was, za którą dziękujemy. Halo, halo.
5: Dzień dobry, PRK.
0: Dzień dobry.
5: Informacja z ostatniej chwili. Zablokowana droga krajowa nr 32 Grodzic Wielkopolski Stęszew w miejscowości Kotowo. Doszło tam do wypadku dość poważnego samochodów osobowych. Na miejscu przybywa helikopter, więc droga będzie tam zablokowana. A do tego jeszcze między Kotowem a Granowem mamy wahadło z tytułu robót drogowych. Także ta droga 32 Grodzic Wielkopolski Stęszew, kto może, niech omija. Można z Grodziska się kierować na Opalenicę Bóg i tam z powrotem wjechać na Eskę pod Poznaniem, bądź w Grodzisku jechać na Kościan i w Kościanie wjechać na drogę S5 i tam w kierunku na Poznań. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy, dziękujemy. Przypominam, 32 Krajowa, Grodzisk Wielkopolski, Stęszew. Tam będą utrudnienia, lądowało pogotowie.

jak informował nas słuchacz. No i was oczywiście też informował. Grodzisk Wielkopolski Stęszew na tym odcinku 32 będzie prawdopodobnie przez dłuższy czas nieprzejezdna. Jedziemy dalej oczywiście na wysokich obrotach, 15 minut po godzinie 13, a ja wracam do pytania. Ciekawe, czy to proste, czy trudne pytanie. 121, taki symbol. Samochód jakiej marki mam na myśli? Mówiąc 121.

0: No to jak to jestem z tym samochodem? 121, taki okrąglutki. Jaki to samochód? Halo, halo.
1: Witam, tu Sławomir z Brzozy Bydgoskiej. Myślę, że chodzi o markę Fiat. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, Sławomirze, że nie chodzi o markę Fiat. No bardziej, jeżeli chodzi o 120, no to 5, 6, prawda? Z tym się kojarzy Fiata. Nawet 7, 8, 124 też. Jeżeli chodzi o 121, to nie ten samochód, zwłaszcza, że ten tutaj podpowiadam jest okrąglutki. O jaki samochód chodzi? Halo?
2: 121, czyżby to była Skoda?
0: Nie, to nie jest Skoda, nie Skoda, nie Fiat. O jaki samochód chodzi? Jaki samochód mam na myśli, mówiąc 121, okrąglutki, nie za duży, o, powiem, podpowiem, jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, chociaż dawno nie widziany na polskich drogach ten samochód. Musiałem jechać daleko, żeby go zobaczyć. No w każdym razie czekam na odpowiedzi, na aplikacja czeka również na wasze wpisy albo wasze wiadomości głosowe. Trzymam kciuki i jedziemy. Teraz już naprawdę na wysokich obrotach. O, już słychać, Nirvana zaczyna Come As You Are z płyty Nevermind. Jedziemy razem.

0: Czy chodzi o Mercedesa W121 SL? Maciej z E-klasy pisze w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Już wiem, Maćku, dlaczego piszesz o Mercedesie z E-klasy. Nazwa zobowiązuje, ale ja nie pytam o ukryty symbol, nie pytam o numer fabryczny, nie pytam o takie wewnętrzne rozwiązania różnych firm. Pytam o normalny samochód, który nazywał się po prostu 121. Jakiej marki był to samochód? Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wiemy, że to nie Fiat, nie Skoda, nie Mercedes. Jaki samochód? Czekam na odpowiedzi. Emilia teraz czeka na to, żeby poinformować was o tym, co się dzieje na polskich drogach. Kiwa z przekonaniem głową, że wszystko wie.
1: Tak, wiem wszystko.
0: Wszystko wiem. Emilia to jest jedyna osoba na świecie, która wie wszystko.
1: I ty też, bo jesteś drugą osobą.
0: Nie, nie mogę, bo skoro jesteś jedyna, to ja nie mogę być już taką
1: rodzaju
0: osobą,
1: męskiego, powiedzmy.
0: Okej. Mam nadzieję, że wiecie, o jaki samochód chodzi i będziecie też tymi osobami, które odpowiedzą na pytanie. Aplikacja czeka, Emilia też. Posłuchajmy wiadomości drogowych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż najwięcej to chyba wiedzą nasi słuchacze.
2: Dzień dobry PRK, informacja z ostatniej chwili, zablokowana droga krajowa nr 32 Grodzic Wielkopolski Stęszew w miejscowości Kotowo. Doszło tam do wypadku dość poważnego samochodów osobowych, na miejsce przybywa helikopter, więc droga będzie tam zablokowana, a do tego jeszcze między Kotowem a Granowem mamy wahadło z tytułu robót drogowych, także ta droga 32 Grodzic Wielkopolski Stęszew, kto może, niech omija, można z Grodziska się kierować na Opalenice Bóg i tam z powrotem wjechać na Eskę pod Poznaniem, bądź w Grodzisku jechać na Kościan i w Kościanie wjechać na drogę S5 i tam w kierunku na Poznań. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za taką bardzo dokładną wiadomość. 22 513 11 11. Także czekamy na wiadomości od Was, od słuchaczy. I jeszcze krótko, droga krajowa nr 20, Kościerzyna-Żukowo na wysokości Egiertowa, czyli województwo pomorskie. Jest kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Wprowadzono ruch naprzemienny od godziny 12.47 i przynajmniej do 14.00. Te utrudnienia jeszcze potrwają.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A już za chwileczkę, już za momencik dowiemy się, o jaki samochód chodzi. Za 28 minut będzie godzina 14, a to są wysokie obroty.

0: No to jak to jest z tą 121? Pewnie nie będę pierwszy, pisze Piotr stacjonarnie z biura, ale odpowiedzią na pytanie jest Mazda 121. Czy tak?
1: Witam panie Robercie, Darek z Zamościa. Witam, Mazda 121. Mhm. Pozdrawiam.
0: Darek z Zamościa też, tak jak Piotr stacjonarnie z biura, twierdzi, że chodzi o Mazdę. Ktoś jeszcze?
2: Cześć, witam.
0: I tam?
2: Odpowiadając na dzisiejszą zagadkę, wydaje mi się, że chodzi o Mazdę 121. Ładniutki, malutki, okrąglutki. Pozdrawiam, Pawle ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody.
3: No Mazda, chodzi o Mazdę, taka mała Mazda, okrąglutka. Wiem, że nie jestem pierwszy, ale już mówię, zadzwonię. A Fiat to 131,
0: tak
3: chyba
0: jest.
3: Mirafiori, nie?
0: Tak jest.
3: Pozdrawiam, Grzegorz z Sandomierza.
0: Pozdrawiam, Grzegorz z Sandomierza. Witam, chodzi o Mazdę 121, kaczka. Tak ktoś napisał. Mazda jajko, Andrzej z Czewane nazywają. Chyba jajko, ja słyszałem częściej tę odpowiedź. Oczywiście, że tak. Bubble car, samochód bańka, 121. Marcin ze Skody też wiedział. 121 to Mazda. Pozdro, Jacek z BMW też wiedział. Oczywiście, że tak. Chociaż, jak zauważa Piotr, to ta taka najbardziej okrągła była w drugiej wersji. Kolejna wersja, trzecia, była już zbudowana na podstawie Forda Fiesty. Wyglądała zupełnie jak Ford Fiesta, no i straciła na uroku. Ale... cóż, pytałem o Mazdę, prawda?
4: Oczywiście chodzi o Mazdę 121, na pewno.
0: Na pewno.
4: Pozdrowienia z Tesli.
0: Pozdrawiam z studia całą Teslę i kogo jeszcze? Halo, halo.
5: Witam tu jeszcze raz, Sławomir

0: Bydgoskiej. No oczywiście, to Mazda 121. Kiedyś mój sąsiad kupił taką właśnie z otwieranym dachem w Berlinie. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Szmaciany ten dach był otwierany. Halo, halo, Mazda 121, Bartosz też wiedział. Mirosław, bardzo dobra odpowiedź. Konrad z Hyundai'a, Robert z Sidam, Piotr z Tarnowa, Marek, Artis Ząbek, proszę bardzo, Bartek z Volvo, Maria z BMW. Pozdrowienia z Zielonej Góry, Ślejacek i także ma rację, że chodziło o Mazdę.
2: Dzień dobry, 121 to może japoński producent Mazda?
1: Na pewno nawet.
3: Witam, Olek z Witary.
1: Cześć,
3: czy chodzi może o Mazdę 121? Pozdrawiam.
1: Tak jest, wszyscy tak twierdzą. Jacek z Bielawy też. Grzesiek z Kobylanki to bardzo dobra odpowiedź. Ania M. wiedziała. Fred z Warsztatu także się zreflektował i dobrze napisał.
4: Cześć Robercie, miło Cię słyszeć.
1: Cześć.
4: Po przerwie. 121 to oczywiście była Mazda. Wcześniej nie słyszałem tego pytanka, bo nie byłem w samochodzie, ale to 121, takie dziwactwo, trochę z zaokrąglonym dziwnie tyłem, taki sedan. No ale było, chyba już nie jeździ, bo Mazdy to lubiały gnić, zwłaszcza w tym okresie. Pozdrawiam, Toczek z pochmurnego Sanoka, 10,5 stopnia. Na razie, trzymajcie się.
1: Pozdrawiamy, Toczku. No właśnie, więc dlatego prawdopodobnie te Mazdy już w niewielkiej ilości na polskich drogach, ale tam, gdzie cieplej i tam, gdzie nie gniją samochody, jeszcze jeżdżą. Jarek z Iveco, Ania z Tarnowa, Michał z Marek, Tomek z Wawy, Alina ze Skody. Wszyscy wiedzą, że chodzi o Mazdę.
5: Witam pana redaktora po urlopie, miłego dzionka.
1: I nawzajem.
5: Myślę, że to będzie Mazda 121. Pozdrawiam, Maniek Wawa.
1: Pozdrawiam, Mańku. 121 to model Mazdy. Mój kolega Mariusz, pisze Tomek, miał taką z otwieranym dachem, parcianym. Pozdrawiam. No mówiłem, że parciany ten dach był. Żania też dobra odpowiedź. Mazda 121. Kazimierz, kto jeszcze? Halo, halo.
6: Na pewno chodzi o Mazdę. Pozdrawiam, Tomek CRX.
1: Pozdrawiam, Tomku z CRX-a. Mazda, Adam z Gdańska. Adam z Gdańska był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, albo z, nie wiem skąd Adam jest tak naprawdę, tylko widzę po lokalizacji, że przebywa w tym momencie w Gdańsku, albo między Gdańskiem a Gdynią. No w każdym razie, Adamie, masz możliwość pozdrawiania kogo chcesz za to, że byłeś z wiedzą najszybszy. A kto był najszybszy nagrywając?
7: Cześć, witajcie.
1: Cześć.
7: Stawiam, że to będzie Mazda 121. Pozdrawiam, Daros Częstochowy.
1: Daros Częstochowy i Adam z Gdańska. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie, nagrajcie te pozdrowienia, możecie napisać pozdrowienia, a do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę, jak zwykle w wysokich obrotach. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Mazdę. Nie pomyliłem się, nasi słuchacze znają się na motoryzacji. Jedziemy dalej.

0: No jeżeli chodzi o motoryzację z Mazdą 121, świetnie sobie poradziliście, drodzy słuchacze, ale teraz będzie kolejna zagadka, już nie motoryzacyjna, mianowicie dziś mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Była noc muzeum, w Polskim Radiu również, w Polskim Radiu Kierowców także. Skoro była noc, to mamy dzisiaj dzień. W muzeum trzeba być cichutko i za chwileczkę pewna pani przypomni, jak to cicho trzeba być w muzeum i uwaga, o eksponatach będzie. Zapamiętajcie, co mówi ta pani.
1: W muzeum trzeba się cicho zachowywać. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dzieci znalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. Więc to jest butelka.
0: I tutaj pani się zastanowiła? O właśnie, i druga pani podeszła do tej butelki i coś z nią zrobiła. I moje pytanie brzmi, co ta druga pani zrobiła z tą butelką? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To pytanie nieco trudniejsze niż ta Mazda 121, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji, bo o motoryzacji nie ma ani słowa w zagadce, ale no czekam, pewnie sobie poradzicie. Trzymam kciuki. Emilia, trzymasz kciuki?
2: Trzymam kciuki. Dobrze. Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam na nocy muzeów i naprawdę bardzo dużo osób mówiło, że słucha Radia Kierowców, także jesteśmy zachwyceni. Dziękujemy.
0: No, a czego mają słuchać?
2: No może nas słuchają właśnie teraz ci, którzy mi mówili, że słuchają, także pozdrawiamy tych wszystkich,
0: no to
2: co mi mówili.
0: Pozdrawiamy oczywiście was, czekamy na odpowiedzi w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Co ta pani zrobiła z butelką? To pytanie z okazji Dnia Muzeów. Jedziemy z wiadomościami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: Bardzo dobre informacje są z województwa pomorskiego. Droga krajowa nr 20 Kościerzyna-Żukowo na wysokości Giertowa. Tam już nie ma utrudnień z przejazdem, a przypomnijmy, była kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i wprowadzony był ruch naprzemienny. Teraz już można przejechać. Natomiast południowa obwodnica Krakowa, tam dzieje się cały czas dość sporo. Długi korek tworzy się na wysokości węzła Kraków Południe. Jest tam zdarzenie drogowe i to autostrada A4 w kierunku Katowic. Na ten moment utrudnienia ciągną się na odcinku 6 km, chociaż trudniejsze warunki drogowe są tak naprawdę do samego Kryspinowa. Dalej kierowcy jadący do Katowic zwalniają na wysokości Trzebini, natomiast aglomeracja śląska między Gliwicami a Zabrzem sporo samochodów ustawia się na węźle Gliwice-Sośnica. I to informacja dla tych z Was, którzy przejeżdżają w kierunku Opola. Spory ruch przed wjazdem do Wrocławia, Żurawina. Tam kierowcy zaczynają zdejmować nogę z gazu i korek jest do węzła Bielany Wrocławskie, to trasa prowadząca do Legnicy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz z okazji Dnia Muzeum. O butelkach rzecz.
5: W muzeum trzeba się cicho zachowywać. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. Więc to jest butelka. Pani widzi?
4: No właśnie, co zobaczyliśmy, a tak naprawdę co usłyszeliśmy? Co ta pani zrobiła z tą butelką? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymał kciuki, jeszcze 8 minut, nie, 7 minut. Jeszcze 7 minut i będzie godzina 14. O 14 informacje pogodowe na antenie Polskiego Radia Kierowców.

Na 4 minuty przed godziną 14 czas na pierwszy dzisiejszy koncert życzeń. Adam z Gdańska pisze, pozdrawia serdecznie całe PRK, dziękujemy Adamie, ale poza PRK pozdrawia rozsądnych rowerzystów i Monisie z Podkarpacia. No to dobra, dla rozsądnych rowerzystów i dla Monisi z Podkarpacia teraz będzie.

Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tą butelką, pisze Andrzej, ale pewnie chciała się przekonać, czy to prawda i skorzystowała jej zawartości. No, to nie jest... kompletna odpowiedź, Andrzeju, ale jesteś blisko. Pani rozbiła butelkę, ktoś to napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Otóż nie.

0: nie rozbiła tej butelki. Posłuchajmy raz jeszcze.
1: W muzeum trzeba się cicho zachowywać. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. Więc to jest butelka...
0: I tutaj konsternacja z tą butelką.
1: Pani widzi?
0: No właśnie, co zobaczyliśmy, co zobaczyła pani, co zobaczyli uczniowie w muzeum z okazji Dnia Muzeum. Taka zagadka na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To powinno was naprowadzić na prawidłową odpowiedź. Aplikacja czeka na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 w Zakopanem, tyle pokazują termometry. Na południu Polski to jest najchłodniejsze miejsce. W Bielsku Białej też nie za ciepło, 8,5. No generalnie na południu, w Bieszczadach na przykład 9 zaledwie. Najcieplej natomiast w Terespolu na wschodzie Polski pokazują już termometry 20 stopni. Tyle miało być, a nawet na Zamojszczyźnie zobaczymy dziś podobno 21. Czekamy i trzymamy kciuki oczywiście za temperaturę i za to, żeby to... Ta wiosna, a już wkrótce lato, już się zaczęło na dobre, bo jakoś tak chłodnawo i deszczowo. Po południu i wieczorem na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tylko tam, a na pozostałym obszarze niestety duże, co prawda z przejaśnieniami, ale niemniej jednak dużo chmur nad Polską. Przelotne opady deszczu, miejscami w Wielkopolsce i na Kujawach nawet te deszcze mogą być intensywne, a na wschodzie kraju i w centrum miejscami burze i możliwy grad dziś przewidują specjaliści od pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to już powiedziałem, na Zamojszczyźnie mamy zobaczyć dzisiaj 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby bądź umiarkowany, nad morzem może być porywisty, wieje na ogół z północy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 14, kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Robert Kilen.

0: jutra.
1: No tak jakby nie było, ale jest. Na szczęście Emilia Kleszczewska, wiadomości drogowe już za chwileczkę, już za momencik dowiemy się, co się dzieje na drogach, a potem wrócimy do tej butelki.
2: Tak, ja też jestem sama bardzo ciekawa. Co to może być?
1: Tymczasem, z tą butelką?
2: Tak, z tą butelką. Aha. Bardzo jestem ciekawa. Kontrowersyjny, no rzeczywiście temat, ale zobaczymy. Za ile rozwiązanie zagadki?
1: Za jakieś 5-6 minut, ale najpierw to wszystko zależy od ciebie, przez ile będziesz mówiła.
2: No ja postaram się jak najkrócej, żeby jak najmniej było tych utrudnień na drogach.
1: Posłuchajmy, co się dzieje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dobre są z drogi krajowej nr 20 Kościerzyna-Żukowo w pobliżu Egiertowa, czyli województwo pomorskie. Tam była wcześniej kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i jeżeli chodzi o przejazd, to mogliście tylko jednym pasem naprzemiennie właśnie przejechać. Na drodze krajowej nr

0: 20. Teraz już nie ma tych problemów i tak naprawdę mieliśmy tą informację jeszcze przed godziną 14, więc też i korek się nie tworzy, patrząc na drogi, na województwo pomorskie. Droga krajowa numer 40, także przypominamy, że Głogówek, Kędzierzyn, Koźle można przejechać bez problemów. Tam wcześniej droga była zablokowana i policja prowadziła objazdy drogami lokalnymi i tam jeszcze przypomnijmy, że było czołowe zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze utrzymują się cały czas utrudnienia, Bielsko-Biała na wysokości miejscowości Czechowice-Dziedzice, gdzie jest awaria samochodu ciężarowego. No i cały czas mamy blokadę jednego pasa jezdni w kierunku Tychów i tak naprawdę jest od godziny 11. Tam cały czas jest niewielki, ale jednak korek. I na sam koniec tylko przypominamy, że trudne warunki drogowe są na autostradzie A4, południowa obwodnica miasta. Korek zaczyna się na wysokości węzła Kraków Południe i ciągnie się w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: 12 minut po godzinie 14. Jedziemy na wysokich obrotach oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a za moment wracamy do tej butelki. Co ta pani zrobiła z tą butelką? Wiecie, wiecie już, oczywiście. Cieszę się, że to nie była taka trudna zagadka, jak się okazuje. Ale za chwileczkę ją rozwiążemy.

0: No to jak to było z tą butelką? Przypomnijmy sobie sytuację.
1: W muzeum trzeba się cicho zachowywać. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pęszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. Więc to jest butelka.
0: No właśnie, i o tą butelkę chodzi w zadaniu.
2: Pani widzi?
0: No właśnie, co zrobiła pani? Nie ta pani, która opowiadała, tylko inna pani z tą butelką. Czy już to wiemy? Halo, halo?
3: Dzień dobry, panie Robercie. Krzysztof się kłania.
0: Dzień dobry.
3: Wydaje mi się, że pani pociągnęła łyk i zrosiła kwiaty. Tak coś mi się kojarzy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Krzysztofie. No

0: Właśnie, czy to tak było?
1: Dzień dobry, pozdrawiam radio.
0: Pozdrawiam.
1: Myślę, że ta druga pani nabrała wody w usta z tej butelki i zraszała kwiaty. Pozdrawiam z Irlandii. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego również w Irlandii. Pani sprzątaczka wzięła butelkę, pisze artist Ząbek, wlała wodę do ust i wypluła na kwiatek. Proszę bardzo, zraszała, wypluła, zraszała paproć. Tutaj pisze to, bo 1, 2, 3. Dziękuję to, bo za to, co napisałeś. Bardzo miło. Nabrała wody w usta i podlała kwiatka. Ania napisała, czyli zraszała, wypluła, podlała. Pani zabrała i podlała kwiatek tymże eksponatem, pisze Bartosz. Oczywiście, że tak.
2: Dzień dobry, witam, Dawid z Kaptura. Ta pani zraszała kwiatki. Nie wiem, czy to nie była paprotka, ale napiła się do ust i zraszała fajnie kwiatki, także...
0: Także tak było, oczywiście, że tak.
3: Witam. Oczywiście, jeżeli chodzi o zagadkę, to pani, nie wiem, jak to nazwać teraz, woźna nabrała wody z butelki w usta i... No nie, może nie opluwała, ale opryskiwała kwiaty. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Nie opluwała, opryskiwała. Tutaj Rafał z delegacji też fajnie napisał. Obryzgała kwiatka tą wodą. Krzysiek też wiedział. Robert z Sidany wiedział. Łukasz z Płocka także dobrze odpowiedział. Kto jeszcze wiedział?
4: Ta pani opluła paprotkę. Pozdrawiam. Radek z Białego Mercedesa.
0: Pozdrawiam, Radku. Opluła tą wodą paprotkę. No tak. Tak to leciało.
5: Cześć. Z tej strony Ryszard.
0: Cześć, Ryszard.
5: Ta pani napiła się wody z tej butelki i opryskiwała kwiatki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Również opryskiwała kwiatki. To dobra odpowiedź. Wypiła wodę i spryskała kwiaty. Andy DWR twierdzi w aplikacji. No, robiła dużo z tą wodą, jak się okazuje.
6: Dobry.
0: Dobry.
6: Ta pani podlała z tej butelki, pobrała wodę i podlała paprotkę ustami. Pozdrawiam, Włodek z Rybnika.
0: Pozdrawiam, Włodku z Rybnika. Ktoś musiał być najszybszy z tą wiedzą i jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Piotr stacjonarnie z biura był najszybszy. Piotrze, możesz pozdrowić kogo chcesz, swoich biurowych kolegów, koleżanki albo rodzinę. W każdym razie antena będzie należała do ciebie, jeżeli oczywiście zdecydujesz się na pozdrowienia. Możesz pisać, możesz nagrać te pozdrowienia. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
7: Ja. Butelkę, nabrała wody do ust i spryskała kwiatek. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Szwagieru, możesz też, tak jak Piotr, stacjonarnie z biura pozdrawiać kogo chcesz. Czekam na wasze pozdrowienia, panowie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Rzecz miała miejsce w muzeum, a dziś dzień muzeów, w związku z tym tak uczciliśmy ten dzień. Ale to nie koniec zagadek, oczywiście dziś w Wysokich Obrotach.

0: Byłaś w Tokio?
1: Nie.
0: Przed momentem byliśmy w Tokio właśnie.
1: Aha.
0: Z Various
1: czyli
0: Max.
1: Byłam jednak.
0: Byłaś jednak.
1: Widzisz.
0: Z PRK, Polskim Radiem Kierowców, można być wszędzie.
1: A gdzie teraz będziemy? Po trafiku drogowym?
0: Po trafiku drogowym będzie Paula Roma, więc będziemy w Rzymie.
1: O, super.
0: No.
1: To zwiedzimy po prostu cały świat, tak, ale zwiedzamy teraz Polskę przez najbliższe dwie minuty. O tak.
0: Tak?
1: Tak, tak.
0: Pewna
1: tak?
0: jesteś?
1: Jestem pewna.
0: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No może nie całe dwie minuty, bo nie dzieje się aż tak dużo. Natomiast cały czas największe utrudnienia z przyjazdem mają kierowcy Małopolski i Śląska. Kraków południe, choć już przed samym węzłem ruch zwalnia. Trudniejszy przejazd jest w kierunku Katowic na odcinku 9 km. Aglomeracja Śląska to dalej wolniejszy przejazd przez A4 na węźle Gliwice-Sośnica w stronę Wrocławia. A w samych Katowicach S86 to trasa prowadząca was do Sosnowca i tam również mapy pokazują, że rzeczywiście coraz więcej samochodów stoi. Ale też województwo pomorskie i już od dłuższego czasu mamy trudniejsze warunki z przejazdem od samego Pruszcza Gdańskiego na tej wysokości, a to oczywiście wyjeżdżając z Trójmiasta. Korek ma mniej więcej 5 km i zaczyna się za węzłem Gdańsk Południe. To jest ta nitka, która prowadzi was w kierunku Łodzi, czy też dalej w stronę na przykład Krakowa. Ale też służby przypominają, że dzisiaj zaczęły się prace związane z odnową oznakowania poziomu

0: Na drodze krajowej numer 12 między Tuszynem i Głuchowem. Będą one prowadzone zarówno na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i do Łodzi. I kierowcy do godziny 18 muszą liczyć się z ograniczeniami i zachować szczególną ostrożność. Na koniec jeszcze krótka informacja. Cały czas trwają prace. Droga krajowa numer 1, czyli województwo śląskie. Czechowice, Dziedzice, tam była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest dalej jeden pas jezdni w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jedziemy na wysokich obrotach. Różek.

0: I przyszedł czas na kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Słuchamy.
1: Tu szwagieru. Ja chciałbym pozdrowić Jaśka z Irlandii, Grubego oraz wszystkich tych, co nie słuchają radia kierowców. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również Jaśka z Irlandii i oczywiście Grubego, natomiast no, nie ma takich, którzy nie słuchają polskiego radia kierowców, więc pozdrawiamy tych, co słuchają i gramy dla nich piosenkę.

18 dzień maja 2026 roku dziś mamy, ale dziś mamy ważną rocznicę. Naprawdę, 18 dzień maja to ważny dzień w historii motoryzacji. Tego dnia w 1968 roku zaprezentowano pierwsze resoraki Hot Wheels, które zrewolucjonizowały rynek zabawek, jak piszą znawcy. Resoraki Hot Wheels zaprezentowano już w 1968 roku. Nie wiedziałem, że są takie stare te resoraki Hot Wheels, chociaż pamiętam resoraki inne z dzieciństwa. Mieliście resoraki? Lubiliście się nimi bawić? Ja nie ukrywam, że szczególnym sentymentem darzyłem swój pierwszy samochodzik, resorak. To było Renault 5. Nie otwierało się tam nic, co prawda, nie, chyba drzwi się otwierały w tym resoraku, no w każdym razie z tylnego okienka wystawała głowa pieska, tak jak to pieski lubią czasem podróżować z wystawioną głową, i tak było w tej Renówce piątce. To był francuski resorak, ale chyba brytyjskie cieszyły się większą estymą. Nie wiem jak u was, tak było w moim środowisku resoraków. Pamiętacie swoje resoraki? Bawiliście się resorakami? Jeżeli tak, to wspomnijcie. Miejcie je, jakie mieliście, jakie pamiętacie, czy mieliście ich dużo, czy mało, bo były drogie i dostępne w Peweksach przede wszystkim, w związku z tym miałem ich mało, no ale nie ukrywam, że parę było. Ten Renault 5 to sentyment u mnie, a jakie u was? Aplikacja do waszej dyspozycji, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli zechcecie się podzielić takimi wspomnieniami z dzieciństwa, to zapraszam.

0: No, z pewnością nie zbierałaś się resoraków, Emilio, ale słuchacze zbierali. Ania Starnowa pisze, że jej 15-letni syn Łukasz zbiera od kilku lat resoraki, ma ich ponad 500. W pokoju ma całą wystawę. Gratuluję Łukaszowi i Aniu, 500 resoraków. Szacun.
1: Gratulacje.
0: No,
1: ale skąd takie założenie, że ja nie zbierałam? Nie wyglądam?
0: Nie wyglądasz zupełnie na taką, która by zbierała. Raczej lalki Barbie. Nie obraź się, ale wydaje
1: broń
0: mi się.
1: Broń Boże, nie zbierałam
0: nie?
1: lalek
0: nie
1: Barbie.
0: Nie.
1: Chociaż no pozdrawiamy wszystkich, co zbierali. Ja,
0: ale wolisz
1: ja
0: resoraki,
1: zbierałam
0: czy lalki
1: dinozaury.
0: Dinozaury? Dinozaury.
1: Mhm. No, ja byłam fanką dinozaurów.
0: A najbardziej ulubiony twój dinozaur to T-Rex?
1: No oczywiście, że tak. No, on był najstraszniejszy z najstraszniejszych.
0: Mhm. Przemek pisze, co do resoraków, to w dzieciństwie była to nie lada gratka takiego mieć. Pamiętam kilka modeli Dodge, Ford Mustang, które mam do dzisiaj, pisze Przemek. Po latach wróciłem do zbierania. Proszę bardzo, jednak sentyment powraca. Zaczęło się od kilku sztuk, a na dzień dzisiejszy mam ponad 300 autek. Instruktor Przemek pisze, pozdrawiam Przemku.

0: Zbieraj dalej, wytrwałości życzę, resoraki to jest to. A teraz wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, jak się zachowują nasze resoraki na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A naprawdę gęsto zaczyna robić się w centrum Gdańska przed rondem Komitetu Obrony Robotników. Korek ma 3 km i tworzy on się w kierunku Gdyni. Warto na to zwrócić uwagę. Ale to nie wszystko. Na tej samej trasie przed węzłem Gdańsk-Port także jest coraz dłuższy korek i to nitka prowadząca kierowców na S7. Pozostając jeszcze na Pomorzu przez chwilę, wyjazd z Trójmiasta utrudniony jest ekspresową szóstką. Za węzłem Gdańsk-Południe jest zator. Ma on niespełna 2 km. To trasa, która prowadzi państwa do Grudziądza i problemy z przejazdem od kilku godzin utrzymują się także na południu. O tym trzeba też wspomnieć. Autostrada A4, Żurawina w kierunku Bielan Wrocławskich, czyli dalej Opola. Tam kierowcy również muszą uzbroić się w cierpliwość. W województwie małopolskim także zdecydowanie korkuje się właśnie obwodnica. Kierowcy muszą zwolnić w drodze do Katowic. Zaraz za węzłem Kraków Południe. Korek ma 8 km i kończy się na wysokości Kryspinowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.
0: Witam serdecznie, pisze Mirek z Herbów, województwo śląskie. Sprawa poruszana resoraków. Miałem w 78 roku kupione przez mojego tatę dwa takie modele. Czerwony Garbus i żółty Citroen. To było szczęście mieć coś takiego. Ha! Analiza wspomnień. Dokładnie, wspominamy dziś resoraki. Zbieraliście, a jeżeli tak, to czy macie takie, które darzycie sentymentem? Halo, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dobry.
5: Odnośnie resoraków, to ja pamiętam z dzieciństwa, miałem taki samochodzik, który marki już nieistniejącej Simca,
0: aha,
5: francuskiej firmy Majoret. Mhm. O, tak się to czyta, Majorette. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, to nikt z kolegów wtedy nie miał matchboxów, tylko były zawsze Majorety francuskie. Pozdrawiam, Oktawian Andrzej.
0: Pozdrawiam, oczywiście Majoret były popularniejsze chyba łatwiej dostępne niż matchboxy i charakteryzowały się, nie wiem czy potwierdzicie to, taką dziurą w podwoziu i tam było widać takie druciki, te resory. Które lepiej skakały? Tego nie wiem. No dobrze, w takim razie jeszcze jedne wspomnienia. Halo, halo.
6: No witaj Robercie, miło cię słyszeć znowu na antenie.
0: Dziękuję.
6: Tu Rafał z Iveco. No w sprawie resoraków, no to ja na przykład miałem ogromne szczęście, bo mój tato miał dostęp do dolarów, do Peweksu, tak? Tam kupował mi regularnie jakieś tam resoraki. No i oczywiście za moich lat królowały matchboxy.
0: Aha.
6: Jak to w szkole w podstawowej, kto miał resoraki, ten był gość. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz ciebie. Rafał Zwiako.
0: Dziękuję Rafale, pozdrawiam również ciebie i wszystkich gości, którzy mieli resoraki. A tymczasem na skrzyżowanie ulic jedziemy wraz z Rendezvous.

0: Dzień dobry, ja zbierałem resoraki Matchbox. Bartłomiej pisze, najpierw mama pozwoliła mi z Węgier? Nie, chyba miało być, Bartłomieju, że przywiozła ci z Węgier, tak? Tego Matchbox. A potem kupowałem w Peweksie, nikt na podwórki nie bawił się, póki nie przyszedłem z resorakami. Bartek Król, podwórka, pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście, cóż, sentymentalnie a propos resoraków zrobiło się w aplikacji. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo fajny temat pan redaktor poruszył.
0: Dziękuję.
1: A propos resoraków. Każdy miał jakiegoś resoraka. Ja tu miałem takie jak wytarte, bo to piąta woda po kisielu były, bo one, tak jak pan wspomniał, były bardzo drogie. Mhm. Jak w Peweksie można było kupić, no ale to niestety nie każdy miał bony dolary. Ale była radocha, jak się naciskało kółeczka, kółka się uginały, bo miały resory. Otwierały się drzwiczki, no to w ogóle szał, pał był. Natomiast mieliśmy takiego kolegę, co jego tata pracował w Libii, budował jakieś drogi, był w naftobudowie, pracował i jemu na przywoził duże resoraki, także chodziliśmy popołudniami, bawiliśmy się jego pięknymi samochodami. Taka była radość, że ratunku z tymi resorakami. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i właśnie, miłość do resoraków przeniosła się w miłość do samochodów i tak to sobie jeździmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Pozdrawiam, 15, więc czas na pogodę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 15:00 najchłodniej na południu Polski, w dalszym ciągu Zakopane, najzimniejszym miastem w Polsce, niecałe 8 stopni pokazują termometry, a w Terespolu, tam jest najcieplej, na wschodzie 21,1. Tak jak zapowiadali synoptycy, że będzie 21, tylko że na Zamojszczyźnie miało być 21, a tymczasem w okolicach Zamościa zaledwie 16-17 w tym momencie. Czekamy na ocieplenie na Zamojszczyźnie zapowiadane przez synoptyków. W centralnej Polsce, w Warszawie 17-13,5, więc znacznie chłodniej w Łodzi, a najchłodniej, jeżeli chodzi o ten obszar centralnej Polski, no to Poznań, tam niecałe 12, pokazują termometry. Nad morzem od 11 do 13, tak mniej więcej. Po południu i wieczorem na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże, ale za to z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pamiętajcie, miejscami w Wielkopolsce i na Kujawach również intensywne te opady deszczu, a na wschodzie kraju i w centrum miejscami burze, a nawet możliwy grad, jak twierdzą synoptycy. Wiatr na szczęście raczej słaby, chociaż zimny, bo wieje z północy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i słuchamy, halo, halo.
3: Witam wszystkich kierowców. Dostałem na komunię resoraka Porsche Carrera, zielony, wow. Otwierane drzwi.

0: otwierana klapa z tyłu, kierownica, ruchoma przednia oś, skręcana. Moje marzenie, musiałem o to walczyć. Rodzice czy mama chciała mi za pieniądze komunijne kupić mydełko V, uważała, że to będzie lepszy prezent. Ale wywalczyłem w Pewexie, został zakupiony firmy Matchbox, na pewno dużo z was pamięta. Do tej pory go mam, a mam 55 lat i będę go miał chyba już do końca swoich dni. Pozdrawiam wszystkich i szerokości. To taka historia z resorakiem.
1: Bardzo fajna, sentymentalna historia. Miłość nie rdzewieje, resoraki też nie. Matchbox. Ha, marzenie. Jeszcze ruchoma kierownica, oś skrętna i wszystko otwierane. Zazdroszczę. Kłaniam się, jedziemy razem, oczywiście na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 15. Zapraszam do PRK Polskiego Radia Kierowców. Robert Kilan.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 15, czas na wiadomości drogowe. Najpierw od was. Halo, halo.
1: Witam szanowną redakcję. Pod Gniezdem w stronę Gdańska jest rozbite auto. Policja już jest. Ma cały rozwalony przód. Będzie pewno blokada jednego pasa. Pozdrawiam. Krzysztof z Bydgoszczy.
0: Pozdrawiam Krzysztofie z Bydgoszczy. A teraz od nas kolejna porcja informacji. Emilia na stanowisku. Jeszcze się kiwa w rytm piosenki Sydneya Polaka, którą słyszeliśmy parę minut temu, znaczy parę sekund temu, no ale...
2: Mam ją w głowie po prostu cały,
0: tak, cały czas,
2: ale już przestaje się wiercić i przechodzimy do wiadomości.
0: To nie wiercimy, tylko mówimy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety jest o czym mówić, więc na pewno trzeba zacząć od drogi krajowej numer 48. To jest odcinek Białobrzegi Tomaszów Mazowiecki na wysokości miejscowości Kiwów. Trwa akcja gaśnicza pojazdu dostawczego, który zapalił się jeszcze przed godziną 15. To jest oficjalna informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o to, jak w tym momencie przejeżdżamy przez krajówkę, wprowadzony jest ruch naprzemienny, ale oczywiście najlepiej ominąć, jeżeli tylko macie taką możliwość. Ale też chwilę po 15 dostaliśmy informację już z Podkarpacia. Droga krajowa numer 94, Pilzno-Dębica w pobliżu miejscowości

0: Toszyn i tam jest kolizja dwóch pojazdów osobowych. Wprowadzono także ruch na przemian jednym pasem od 14.40. Na miejscu oczywiście jest policja i kieruje ruchem. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to niecałe 2 godziny, więc miejmy nadzieję, że tutaj służby szybko uporają się z tym zdarzeniem drogowym. Jeszcze droga krajowa numer 32. Przypominamy, Grodzisk Wielkopolski, Stęszew na wysokości miejscowości Kotowo. To już Wielkopolska. 140 km dokładniej, tam zderzyły się 2 samochody osobowe. Niestety jedna osoba jest ranna i cały czas jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. Tak naprawdę od godziny 12.17 to zdarzenie drogowe cały czas się wydłuża.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: dzień.
1: A ze mną teraz w studiu w wysokich obrotach w Polskim Radiu Kierowców Marcin Jaworski, rzecznik prasowy Rzecznika Finansowego. Dzień dobry, panie Marcinie, witam serdecznie. Ruszył sezon rowerowy, chyba już na dobre. Mam nadzieję, że już będą też ciepłe noce i rowerzyści pojawią się, już się pojawili na polskich drogach. Nie muszą mieć ubezpieczenia OC, prawda? Żaden rowerzysta nie musi mieć takiego ubezpieczenia, ale lepiej mieć polisę OC w życiu prywatnym, czy nie?
2: Tak jest, nie ma obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia, natomiast takie OC w życiu prywatnym obejmujące wypadki właśnie, które wyrządzimy komuś jadąc rowerem, jest bardzo przydatne, dlatego że ono może się przydać w dwóch wypadkach. Po pierwsze, jeśli potrącimy pieszego,

0: który...
1: Doznaje jakiegoś uszczerbku,
0: tak,
1: prawda?
0: I to są często też znaczące kwoty, bo trzeba płacić za rehabilitację. Można być też zmuszonym do pokrywania kosztów strat wynikających z przerwy w pracy, czy w prowadzeniu działalności gospodarczej, więc to naprawdę mogą być bardzo poważne konsekwencje i kupując takie ubezpieczenie, weźmy właśnie pod uwagę, że ta suma ubezpieczenia, ona powinna być odpowiednio wysoka. I to jest ten jeden obszar, czyli te szkody osobowe, kiedy potrącimy pieszego, a drugi to też ewentualne uszkodzenia
1: mienia,
0: samochodów, tak? Szczególnie kiedy tam przejeżdżamy gdzieś tam na rowerze i z naszej winy dojdzie do uszkodzenia samochodu, no to też
1: czyli wjedziemy kogoś na przykład w drzwi, prawda? Mogą być to niebagatelne kwoty, ale zdarzają się, panie Marcinie, takie sytuacje, że rowerzysta po prostu ucieknie z miejsca wypadku, a samochodem go nie dogonimy przecież na ścieżce rowerowej.
0: Tak i w tym wypadku to pozostaje tylko skorzystanie, na przykład jeśli mówimy o uszkodzeniach samochodu, to pozostaje skorzystanie ze swojego autokasko. No natomiast jeśli jesteśmy pieszymi, no to skorzystanie ze swojego ubezpieczenia NNW czy jakiejś opcji ubezpieczenia na życie z opcją NNW. Natomiast tu warto też wspomnieć o odwrotnej sytuacji. W momencie, kiedy rowerzysta zostaje potrącony przez samochód i ten kierowca po prostu ucieka z miejsca zdarzenia, Wówczas
1: trzeba zapamiętać numer rejestracyjny samochodu.
0: To najlepiej, natomiast wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe i polskie prawo jakby przewiduje wsparcie dla rowerzystów w takiej sytuacji. Jeśli nie wiemy, kto wyrządził nam szkodę, właśnie w przypadku takiego
1: kierowca
0: rowerzysty.
1: Kierowca zbiegł, tak, z miejsca wypadku?
0: Kierowca zbiegł lub też nie miał ważnego OC, bo to też jest taki,
1: jak się domyślam, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny wchodzi.
0: Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale to nie jest tak, że zgłaszamy się do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, tylko zgłaszamy się do dowolnego ubezpieczyciela, który oferuje w Polsce OC komunikacyjne i takim formalnym płatnikiem jest oczywiście ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale te kwestie związane ze zgłoszeniem załatwiamy u ubezpieczyciela. Przy czym bardzo ważne zastrzeżenie, ta ochrona w takich sytuacjach działa zasadniczo w poważniejszych wypadkach.
1: To znaczy, że co, złamie, na przykład jedziemy rowerem, jedziemy zgodnie z przepisami, bo domyślam się, że nieprzestrzeganie przepisów też ma jakiś niebagatelny wpływ na to.
0: Tak, ale to za chwilę.
1: W każdym razie jedziemy zgodnie z przepisami rowerem, kierowca potrąca nas, spadamy z roweru, łamiemy sobie nogę albo rękę. Czy to już jest dostatecznie poważna szkoda, żeby zgłosić się do tego ubezpieczyciela?
0: To jest tak, że generalnie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny pokrywa właśnie w takiej sytuacji te tak zwane szkody osobowe, czyli ewentualne rekompensaty za koszty rehabilitacji, na przykład tej złamanej
1: tylko rehabilitacji?
0: Ręki czy nogi. Generalnie wszystkie koszty, które są związane...
1: Rehabilitacja mi się kojarzy z tym, że zdejmują nam gips i koszt, nie wiem, przywrócenia sprawności tej ręki, to jest rehabilitacja. Ale w czasie tego, jak mamy ten gips, pomoc lekarska też obejmuje?
0: Tak, generalnie wszystkie koszty, które musimy ponosić w związku z tym, że zostaliśmy poszkodowani. Tak działa właśnie to OC komunikacyjne i właśnie też ważna rzecz, że odszkodowanie za ten zniszczony rower można uzyskać, jeśli w takim zdarzeniu ktoś odniósł obrażenia powodujące roztrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. I do tego jeszcze to odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 euro. W związku z tym ten system działa zasadniczo przy poważniejszych szkodach, to znaczy...
1: Powyżej 300 euro, coś dostaniemy.
0: Kiedy są właśnie jakieś poważniejsze, jest jakiś poważniejszy

0: uszczerbek. Więc to nie będziemy mieli ochrony z OC komunikacyjnego w sytuacji, jeśli sprawca ucieknie w takich drobniejszych sytuacjach.
1: Rozumiem, jak się zbije lampka albo scentruje koło, to nie. Ale jak rower się bardziej uszkodzi i my niestety zostaniemy uszkodzeni, to już możemy zgłosić się do obojętnie jakiego ubezpieczyciela działającego na terenie Polski, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne.
0: Tak jest.
1: No i my czekamy na wypłatę odszkodowania. Marcin Jaworski, przypominam, rzecznik prasowy Rzecznika Finansowego jest ze mną w studiu w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ubezpieczeń, to zapraszam, możecie je zadawać poprzez aplikację.

0: No i wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powoli zaczyna się ten szczyt komunikacyjny popołudniowy. Wyjeżdżacie w trasy i to widać, zwłaszcza na Pomorzu. S6 Matarnia w kierunku Gdyni, węzeł Gdańsk Południe. Dokładnie na tym węźle również cały czas jest bardzo gęsty ruch. Na obwodnicy Trójmiasta kierowcy stoją w 2-kilometrowym korku w kierunku Łodzi. I jeszcze 89, która prowadzi kierowców z Gdańska do węzła Gdańsk Port, a dalej w stronę Elbląga. I tam zwalniacie już na wysokości gdańskiej Letnicy. Praktycznie nieprzejezdne są natomiast Katowice. Drogowa trasa średnicowa i tutaj rzeczywiście ustawia się bardzo dużo kierowców zarówno w kierunku Krakowa, jak i też ruszacie w stronę Wrocławia. I poza właśnie tą trasą trzeba na pewno też wymienić trasę w kierunku Sosnowca, a dalej Dąbrowy Górniczej, czyli S86. Bardzo mocny korek jest na odcinku prawie 4 km. Warto na to zwrócić uwagę. Ale jeżeli chodzi o aglomerację śląską, to też S1, Imielin, Lędziny i to nitka, która prowadzi Was w stronę Tychów. Przypominamy, że tam również już od dłuższego czasu jest zdarzenie drogowe. Bardzo, bardzo, bardzo duży ruch również na południowej obwodnicy Krakowa. Zaraz za węzłem Kraków Południe zwalniacie w kierunku węzła w Balicach i jadąc dalej właśnie w kierunku Katowic. Natomiast jeżeli chodzi o to odnośnie w jakich miejscach są zdarzenia drogowe i mówi o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Białobrzegi, Tomaszów Mazowiecki, Kiwów, 48 km, tam cały czas trwa akcja gaśnicza pojazdu dostawczego i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 15 jeszcze do 16 powinny tam trwać prace wspomnianych służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwilę wracamy do rozmowy o ubezpieczeniach. O tym, że dobrze jest na przykład

0: Wracamy do rozmowy. Przypominamy, że rowerzyści nie mają obowiązkowego ubezpieczenia, nie muszą wykupywać, ale przydaje się taka polisa OC w życiu prywatnym. O tym rozmawialiśmy z Marcinem Jaworskim, rzecznikiem prasowym rzecznika finansowego. Jeżeli sprawca nie ma obowiązkowego OC, ochronę poszkodowanym zapewnia ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. O tym także mówiliśmy. Ciekawy wniosek naszego słuchacza. Panie Marcinie, proszę posłuchać.
1: Dzień dobry, tak słucham tego wszystkiego i jestem pod wrażeniem, że wsparcie dla rowerzystów, którzy no, nie życzą oczywiście niczego złego, ale mają wypadek, tak, przez jakichś tam kierowców, to oni mają wsparcie. Natomiast jeżeli rowerzysta, który jest praktycznie nieidentyfikowalny i ucieka, wyrządzając komuś krzywdę albo czyjemuś mieniu, no to już nie ma żadnych pomocy, wsparcia, prawda? Ja naprawdę jestem za tym, żebyśmy ustanowili identyfikację osób poruszających się na rowerach po drogach publicznych, jak i po ścieżkach rowerowych. Niech mają, nie wiem, z tyłu na kasku jakiś numer identyfikacyjny, tą daną osobę i obowiązkowe ubezpieczenie. Obowiązkowe.
0: Proszę bardzo, taki głos w dyskusji. Coś w tym jest, panie Marcinie, że z jednej strony jak kierowca ucieknie i rowerzysta zostanie poszkodowany, to on ma wsparcie, a kierowca poszkodowany przez uciekającego rowerzystę nie ma.
2: To też jest tak, że to wsparcie ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, ono dotyczy nie tylko rowerzystów, ale też innych uczestników ruchu drogowego, pieszych. W związku z tym taka sama sytuacja jest, jeśli ktoś nas na przykład, jeśli jedziemy samochodem, nie wiem, zepchnie z drogi na przykład, aha, tak, i ucieknie, albo potrąci przy przechodzeniu przez pasy i też ucieknie, jeśli, oczywiście jeśli jesteśmy pieszymi, to ten system również działa. W związku z tym to jest taki szerszy obrazek, o którym warto pamiętać. Tak? Mhm.
0: No tak, ale w tym konkretnym przypadku między rowerzystą a kierowcą samochodu działa to tylko w jedną stronę. Można

0: wywnioskować, tak.
1: Na szczęście prawdopodobieństwo, że rowerzysta wyrządzi jakieś poważne szkody kierowcy samochodu jest kierowcy jednak mniejsze niż w drugą stronę.
0: To prawda, to prawda, bo rowerzyści
1: jednak kierowca samochodu siedzi za
0: w samochodzie.
1: Za kilkoma tonami blachy, więc...
0: Ja rozumiem, tylko zdaje się, słuchaczowi chodziło o taką sytuację, że po prostu rowerzysta, nie wiem, wgniecie drzwi i sobie pojedzie, a my z własnego AC musimy te drzwi naprawiać, a potem będziemy mieli zwyżkę, no nie ma co ukrywać, stracimy zniżkę, jak wykorzystamy AC do naprawy samochodu. Dobrze, kolejny temat, mianowicie jak to jest z tym nieprzestrzeganiem przepisów. Mamy niby ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ale na przykład no, jechaliśmy nieprzepisowo, albo na przykład od 3 czerwca będąc młodocianym uczestnikiem ruchu mamy poniżej 16 roku życia i nie mamy kasku na sobie.
1: Tak, tak, tak. Pamiętajmy o tym, że właśnie od 3 czerwca zmieniają się przepisy i dzieci poniżej 16 roku życia, które kierują rowerem, tym rowerem z napędem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, zwykłą hulajnogą, czy też innym urządzeniem transportu osobistego, jak to się ładnie nazywa, czyli tą deskorolką elektryczną, to należy mieć kask. I to, jest o tyle ważne, że jest to już jakiś obowiązek związany z wynikający z przepisów i w momencie, kiedy na przykład będziemy poszkodowani na przykład przez kierowcę, zostaniemy potrąceni przez kierowcę samochodu. Normalnie należałoby nam się pełne odszkodowanie. Natomiast w tym wypadku ubezpieczyciel może badać, czy brak kasku nie wpłynął przypadkiem na zwiększenie skutków obrażeń. To znaczy, że zasadniczo samo nieposiadanie kasku nie jest podstawą do odmowy czy obniżenia odszkodowania, ale ubezpieczyciel może mówić, że gdybyś miał kask, to nie doszłoby do
0: takich
1: na przykład tak poważnych urazów głowy. W związku z tym uważamy, że przyczyniłeś się do szkody na przykład 10-20% i o taką kwotę obniżamy to odszkodowanie.
0: I domyślam się, że jeżeli na przykład rowerzysta wjedzie na czerwonym świetle na drogę rowerową, która przecina normalną drogę i zostanie potrącony, to też tak zadziała.
1: Tak, tak. To są też również tu może zostać określone przyczynienie do szkody. I warto też podkreślić, że na przykład rozmawialiśmy tutaj też o wymogach dotyczących tego, w jakich warunkach rowerzysta powinien jeździć. Na przykład, że powinien mieć oświetlenie odpowiednie, tak? Powinien...
0: I wszystko, co jest wymagane przepisami polskimi, powinniśmy mieć, powinniśmy respektować te przepisy, bo wszystko może skutkować odmową wypłaty lub obniżeniem.
1: Zasadniczo obniżeniem. Zupełnej odmowy.
0: No jak rowerzysta jest nietrzeźwy, to pewnie będzie odmowa wypłaty. Czy nie? Czy też obniżenie?
1: Też obniżenie, tak.
0: Pijany rowerzysta wpada pod samochód dostaje odszkodowanie.
1: To jest też tak, że to jest taki też głośny przykład, jak działa ubezpieczenie. Nawet jeśli na przykład pijana osoba leży na drodze, to też nie jest to podstawą do zupełnej odmowy wypłaty z OC, aczkolwiek tu poziom przyczynienia będzie naprawdę wysoki, tak? Więc, ale tak to działa. I warto też podkreślić, że jeśli na przykład korzystamy z telefonu lub podczas jazdy rowerem, to tutaj też można się liczyć z tym, że ewentualne odszkodowanie z OC komunikacyjnego sprawcy będzie
0: niższe.
1: i pamiętam,

0: Pamiętajmy też, że wspominaliśmy też o AOC w życiu prywatnym. Aha. I pamiętajmy też, że tutaj ono nas zabezpiecza przed sytuacjami, w której my wyrządzimy komuś szkodę i nie musimy tego pokrywać z własnej kieszeni. Otóż, jeśli wyrządzimy taką szkodę na przykład w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających, jak to jest w przepisach sformułowane, to również ubezpieczyciel będzie mógł odmówić pokrycia wyrządzonej w ten sposób szkody, więc będziemy zmuszeni płacić za takie szkody z własnej kieszeni.
1: No, no ale te kluczowe zapisy, umowę prawdopodobnie dostajemy i powinniśmy wiedzieć, w jakich okolicznościach i kiedy to ubezpieczenie, które zawieramy, obowiązuje. Marcin Jaworski, rzecznik prasowy Rzecznika Finansowego, był w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Panie Marcinie, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16. Uwaga, uwaga, teraz w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, najtrudniejsza dzisiejsza zagadka, żebyśmy sobie rozruszali szare komórki, bo chyba jesteśmy zgodni, że szare komórki przydają się za kierownicą, a wręcz są niezbędne, bo wyobraźnia daje nam, można powiedzieć, poczucie bezpieczeństwa i taką pewność prowadzenia. Więc rozruszajmy sobie szare komórki, najtrudniejsza zagadka. Mówiłem o tym, że dziś, jeżeli chodzi o rocznice motoryzacyjne, to dziś w 68 roku, dokładnie 18 maja, wypuszczono na rynek resoraki i o tych resorakach już mówiliśmy, wspominaliśmy, ale wydarzyło się 18 maja coś jeszcze. I to, co się wydarzyło, ma związek z tym dźwiękiem, który za chwileczkę usłyszycie. Ja będę interpretował ten dźwięk. Uwaga, pewien samochód, który nie tylko jest samochodem, ucieka przed złoczyńcami, a w środku tego samochodu przystojny agent i piękna kobieta. Ucieka, jak słychać. A ci złoczyńcy strzelają. Nawet mają helikopter, jak słyszycie. I ten samochód nagle... O, pan pyta, czy potrafisz pływać? I zaczyna płynąć samochodem pod wodą. Wiecie, o co chodzi? Moje pytanie brzmi, jak się nazywa ten samochód? Jakiej marki to był samochód? Jeżeli wiecie, jakiej marki był to samochód, zapraszam do aplikacji. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość, jakiej marki to był samochód. Emilia tutaj siedzi i kiwa z niedowierzaniem głową. Czy nasi słuchacze będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie? Ty nie wiesz, jaki to był samochód? Nie, nie wiesz.
1: Ja się tylko po prostu dziwię, ile tu się wydarzyło.
0: Dużo się wydarzyło. Bardzo,
1: mam nadzieję, że tyle na drogach się nie dzieje, chociaż porównałabym ten filmik przed chwilą, który puściłeś, właśnie do tego, co się dzieje w Katowicach.
0: No dobrze, to posłuchajmy za chwileczkę, co się

0: dzieje w Katowicach. Tutaj Toczek pisze, że to był Aston Martin, nasz słuchacz. Nie, to nie był Aston Martin. Od tego zacznijmy. A reszta należy do was.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a w Katowicach właśnie gęsto, ale nie tylko, bo ruch spowolniony jest praktycznie w całej aglomeracji śląskiej. Po zdarzeniu drogowym w centrum Katowic na drogowej trasie średnicowej nitka w kierunku Mysłowic jest praktycznie nieprzejezdna. Spowolnienia spotkają także przejeżdżających przez A4 i kierowcy zwalniają za węzłem w Brzęczkowicach, czyli przejazd do Gliwic może wydłużyć się tam o kilkanaście minut przynajmniej. Ci z Państwa, którzy wyjeżdżają z Mysłowic ekspresową jedynką na wysokości Imielina i miejscowości Lędziny, także jest zwężona nitka ekspresówki prowadząca do Tychów. W Krakowie bardzo powolny ruch na autostradowej obwodnicy miasta od Swoszowic i węzła Kraków Południe do samego Kryspinowa. Trudności z przejazdem są także po drugiej stronie. Za węzłem w Balicach kierowcy zwalniają i korek jest do Kryspinowa. Dalej w stronę Nowego Targu można już przejechać bezproblemowo. I jeżeli chodzi jeszcze o stolicę, centrum Warszawy, tutaj też ruch rośnie, mowa o S8 i wąskie gardło jest od Bemowa, a ruch zaczyna być bardziej płynny dopiero za mostem generała Grota Roweckiego. Wolniejszy przejazd jest zatem zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co robisz, że biznes idzie Ci tak gładko?
8: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
7: A koszty?
8: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
9: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
0: No to jeszcze raz jedziemy i płyniemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy, szpieg z piękną kobietą u boku ucieka przed złoczyńcami, którzy strzelają, jak słyszycie. Mają nawet helikopter, ostrzeliwują, a on ucieka.
10: Can you swim?
0: Pyta się agent, czy potrafisz pływać? Hop, skakuje tym samochodem do wody. Jaki to był samochód? Tak brzmi pytanie. Czy wiecie, jaki to był samochód? Feromon pisze, że to był Pontiac. Nie, to nie był Pontiac. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Nie był to Pontiac. A jaki to był samochód? Trzymam kciuki.

0: No i to wracamy do zadania. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Obstawiam, że to był Aston Martin. Pozdrawiam, Piotrek.
0: Piotrek, pozdrawiam cię również. Ktoś jeszcze obstawia?
2: No witam ponownie pana redaktora i redakcję. Myślę, że to będzie Aston Martin. Pozdrawiam, Maniek Wawa.
0: Pozdrawiam, Mańku. No nie będzie to Aston Martin. Mówiłem, że to nie jest Aston Martin, mimo że dobrze obstawiacie, bo o tego właśnie agenta chodzi, który zwykle porusza się samochodem marki Aston Martin, ale tym razem nie. Ten samochód pływający to nie Aston Martin. Chodzi o Lamborghini, pisze Artis Ząbek z filmu o Jamesie Bondzie. Z filmu o Jamesie Bondzie, Artis, zgadzam się z tobą, ale nie chodzi o Lamborghini. Kierowca RB też obstawia Lamborghini. Pewnie dlatego, że z wyglądu podobny, ale to nie Lamborghini. Jaki to samochód? Trzymam kciuki za was oczywiście. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem o 16:00 sprawdzamy pogodę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A o godzinie 16:00 w dalszym ciągu najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem 7,5, najcieplej niezmiennie w Terespolu, tam 20 stopni pokazują termometry. Cieplej już chyba nie będzie, teraz temperatura będzie spadać, w Warszawie 17, w Łodzi 13, w Poznaniu 11, w Bydgoszczy 18, nad Polskim Morzem najcieplej w Świnoujściu widzę 13,5. Natomiast na środkowym wybrzeżu, na przykład Ustka, Łeba, tam 11,5 pokazują termometry. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze niestety duże, ale większe przejaśnienia także przewidują synoptycy. Niestety przewidują również przelotne opady deszczu, miejscami w Wielkopolsce i na Kujawach, nawet intensywne. No i burze, tak, burze pojawią się na wschodzie Polski i w centrum. Te burze mogą być intensywne, a im może towarzyszyć grad, zdaniem synoptyków. Wiatr na szczęście pozostaje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, niestety zimny, bo wieje z północy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po godzinie 16:00.

0: No to jak to jest z tym samochodem pływającym, moi drodzy? Adam Słocka twierdzi, że jego zdaniem chodzi o Maserati. Nie, nie, to nie jest ten samochód, Adamie. Więc jeszcze raz, pamiętajcie. Agent, obok niego piękna kobieta, niemal tak piękna jak Emilia. Podróżują samochodem, jadą, uciekają, szybko. A za nimi złoczyńcy, ta-da-da-da, strzelają, właśnie. W samochodach, ale też w helikopterze. Strzelają. Agent się nie daje, nie traci zimnej krwi i pyta się blondynki, czy umie pływać. Ona się nie odpowiada, bo jest przerażona. A on nurkuje tym samochodem. Jaki to samochód? Tak brzmi pytanie, to nie Maserati, nie Lamborghini, nie Aston Martin. Jaki to samochód? Czekam na odpowiedzi, Emilia czeka.
1: Coraz
0: już.
1: Coraz bardziej mam wrażenie, że to ja jestem w tej historii gdzieś tam.
0: No, dobrze.
1: Może tak
0: to
1: być?
0: Ja będę tym, który prowadzi samochód, okej?
1: Okay? Dobrze,
0: dobra.
1: Może być.
0: No to jedziemy z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak zawsze zacznę od informacji od naszych słuchaczy.
3: Witam, a czwóreczka Tarnów, Brzesko, Kocim, tam 475 km, 7 słupek, to jest między Tarnowem a Krakowem, w środku, tak, jest wyższa opony z dużego, jest drugi, zdaje się, prawdopodobnie uszkodzony, oni stoją na boku, ale cała autostrada jest zabrudzona częściami, tam się chyba rozleciało całe na skole to wszystko. Trzeba bardzo uważać, tam służby już jadą, ale zanim dojadą, to my jeździmy po tych częściach.
1: Dziękujemy bardzo za informację. Oczywiście warto na to zwrócić uwagę, żeby zachować bezpieczeństwo, jeżeli przejeżdżacie właśnie na wspomnianym odcinku 22 513 11 11. Można tutaj właśnie podawać informacje.

0: dróg cały czas albo na naszej aplikacji mobilnej. Tymczasem zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 1, czyli Czechowice-Dziedzice, województwo śląskie, gdzie była awaria samochodu ciężarowego i cały czas był zablokowany właśnie jeden pas jezdni w kierunku Tychów, więc prawdopodobnie właśnie też o tym odcinku mówi między innymi nasz słuchacz, ale tam cały czas jeszcze ustawiają się samochody i trzeba być wyczulonym, jeżeli chodzi o przejazd, a także jest aktualizacja z drogi krajowej numer 2. Niestety dwie osoby są ranne i wprowadzony jest ruch naprzemienny. To odcinek Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Krzemieniewo, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe z samochodami ciężarowymi i droga całkowicie jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
7: No to ruszamy z odpowiedziami na pytanie, co to był za samochód. Aż się zatrzymałem i piszę, bo nie wierzę, że można nie wiedzieć, jakim samochodem nurkował Roger Moore jako agent 007. Toż to Lotus Esprit przecież, Misiek z Trójmiasta tak napisał. Zgadzamy się z Miśkiem?
8: Witam, tu jeszcze raz Sławomir Brzoz Zbytkowskiej. Jest to Lotus Esprit 1. Dziękuję, pozdrawiam.
7: To ja dziękuję oczywiście.
9: Biały Lotus, auto Jamesa Bonda. Piotr z Zamościa pozdrawia.
7: Pozdrawiam Piotrze z Zamościa, więc skoro to auto Lamborghini podobne, to musi być Lotus Esprit. Miałem taki obrazek z gumy turbo, piszemy Leszek. Dobrze, Leszku, oczywiście, trzymaj ten obrazek, bo takie samochody już się nie zdarzają.
10: Cześć. Cześć. Oczywiście to był samochód, to był Lotus biały i to był film James Bond. Pozdrawiam, Marcin ze Słupska.
7: Pozdrawiam, Marcinie ze Słupska. Bardzo dobra odpowiedź. To był Lotus Esprit Jamesa Bonda. Peter też napisał tak. Alek wiedział. Krzysiek z Superba z Wierzchucina. Tom 212. Jacek z Juliet. Nikodem. Damian. Lotus Esprit S1. Skubi pozdrawia. Ania Starnowa wiedziała. Ania ze Złotej. Kolejna Ania, proszę, wiedziała. I Aneta napisała, że to jest Lotus Esprit S1. Tomek z Lublina. Przepraszam, z Londynu, co ja mówię. Tomek z Lublina też wiedział, ale Tomek z Londynu słucha nas przez aplikację i także tutaj wykrzyczał, że to Lotus. Masz rację, Tomku.
11: Witam, szanowne radio. Wydaje mi się, że to był Lotus Esprit. Pozdrawiam, Tomek, mechanik z Łybienia.
7: Pozdrawiam, kolejny Tomek, tym razem mechanik. Jasne, że tak. Aga z Tygrysa z dobrą odpowiedzią, Ago. Mateusz z Warszawy, Roland, Michał z Głowna, instruktor Przemek też wiedział, że to Lotus. Biała Łódź Podwodna, czyli Lotus. Oczywiście Tomek, Radek z Mietka i Kamil z Jasła, MM Tesla, też dobra odpowiedź. Janek, to Milla. Kto jeszcze? Halo, halo.
12: To był samochód marki Lotus, koloru białego z serii filmów o Jamesie Bondzie. Pozdrawiam, Krzysiek z Tiguana.
7: Pozdrawiam, Krzyśku z Tiguana. Konrad z Hyundai'a też wiedział, Jacek z Tiguana wiedział, Rafał w delegacji, Czupur z Durango, Wojtek, Ania, biały Lotus Esprit S1, Bartłomiej też wiedział. Kto był najszybszy? Uf, ależ wiedza w naszych słuchaczach. Kto był najszybszy?
13: Cześć, z tej strony Ryszard. To był biały Lotus Esprit. Pozdrawiam.
7: Pozdrawiam, Ryszardzie. Byłeś najszybszy. Możesz pozdrawiać kogo chcesz. Nagraj pozdrowienia albo napisz pozdrowienia. Oczywiście Aga z Gdyni natomiast była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Aga i Ryszard, pozdrawiajcie. Proszę bardzo. Wielkie brawa dla pozostałych, dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że to Lotus, biały Lotus. Dlaczego wspominam w ogóle o Lotusie dzisiaj? Ano dlatego, że jak powiedziałem, wśród motoryzacyjnych rocznic dzisiaj, w 1958 roku, to znaczy nie dzisiaj, tylko 18 maja w 1958 roku brytyjski zespół Lotus

Właśnie, debiutował w wyścigach Formuły 1, a było to podczas Grand Prix Monaco. Lotus debiutował na F1, był też w Jamesie Bondzie, co wiedzieliście dokładnie. No i w ten sposób uczciliśmy tę motoryzacyjną rocznicę na antenie PRK.

0: Krzysztof Słupczyński, teraz ze mną ekspert technologii bateryjnej w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Witam Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie ukrywam i pewnie już to wiecie z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców, że w tym roku także uruchamiamy zielony weekend. Będzie można pojeździć samochodami elektrycznymi, ale uwaga, uwaga, w tym roku więcej samochodów, nowsze samochody, ba, i nie tylko elektryczne, również będą tak zwane superhybrydy, którymi Chińczycy atakują polski rynek, to znaczy takie hybrydy plug-in ładowane z gniazdka, które przejeżdżają ponad, no, grubo nawet ponad 100 km, potrafią na prądzie jeździć, więc jeżeli ktoś chce spróbować elektromobilności, a boi się na przykład samochodu elektrycznego, w pełni elektrycznego, no to taka superhybryda wydaje się bardzo rozsądnym wyborem, z tego prostego powodu, że po mieście, do pracy, z powrotem, po zakupy, z powrotem jeździcie samochodem elektrycznym przecież, a na wakacje ta hybryda zmienia się w zwykłą hybrydę i jak zabraknie prądu, to zasilana jest samochodem, silnikiem spalinowym. To wszystko oczywiście już pod koniec maja. Do tego jeszcze będziemy wracać. Jeżeli ktoś chce przejechać samochodem elektrycznym, sprawdzić superhybrydę, to zapraszam. A z Krzysztofem będziemy rozmawiać właśnie w ramach przygotowań do tego zielonego weekendu. Właśnie tymi chińskimi samochodami, które atakują polski rynek i zdobywają coraz większą popularność. Czy słusznie, Krzysztofie? Czy chińskie samochody elektryczne są naprawdę tak dobre?
1: No to jest takie pytanie z cyklu, jak to jest być skrybą? I odpowiedź jest dosyć podobna. Faktycznie, powiem to z punktu widzenia technologii bateryjnych, bo to jest to, gdzie najwięcej mogę coś wnieść do rozmowy. Mianowicie,

0: faktycznie technologie bateryjne w chińskich samochodach wyprzedziły Europę. No, już nie mamy kogo gonić tak naprawdę.
1: Naprawdę?
0: Mówię to z wielką przykrością, bo jest to też miejsce...
1: Dwie długości, naprawdę? Jesteśmy na szarym końcu?
0: Ten pociąg dawno już nam odjechał. Wiesz, podam ci prosty przykład w liczbach. Z końcem zeszłego roku jeden z największych, chiński producent samochodów prezentował technologię bateryjną, która pozwala na ładowanie jego ogniw z prędkością 1000 kW, 1 MW. W kwietniu tego roku konkurencja, też chińska, zaprezentowała technologię, która pozwala ładować samochód między 10 a 80% w 3 minuty 44 sekundy.
1: Czyli tak naprawdę tak samo jak tankujemy samochód spalinowy. W takiej samej,
0: w takim
1: samym
0: tempie. Tak. I tutaj chcę jedną rzecz podkreślić. Chińskie samochody, to jest top, to chcę podkreślić. To nie jest standard, ale to jest ten wyznacznik, gdzie będziemy zmierzać. Natomiast europejscy producenci nadal standardem w piku, czyli w tym najszybszym momencie ładowania, mają 150 kW. 1150, więc taka jest różnica.
1: Ja rozumiem, ale to teoria tak naprawdę, Krzysztofie, tak mi się wydaje, bo do tego, o czym mówisz, trzeba mieć jeszcze infrastrukturę, czyli takie ładowarki, które potrafią zrobić to, że ten samochód się naładuje w 3 minuty.
0: To jest bardziej problem Europy niż Chin, niestety. Wdrażanie elektromobilności w Chinach to strategia nomen omen rządowa. Aha. My też w Europie to próbowaliśmy, nam się to nie udało. To jest, myślę, trochę odrębna dyskusja, nawet trochę geopolityczna czy polityczna, dlaczego w Chinach tak przebiega wdrażanie wizji pewnej. Tutaj nie chciałbym wchodzić. Natomiast Europie zdecydowanie nie grożą szybkie ładowarki jeszcze bardzo długo.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę, skoro nam nie grożą te szybkie ładowarki bardzo długo, to te samochody europejskie, które ładują się z prędkością 150, wystarczające są na europejski rynek?
0: Myślę, że nie są wystarczające i chińskie technologie pokazują, gdzie tak naprawdę możemy być. Mhm. Oczywiście to jest jakaś tam topowa wartość, która w zasadzie będzie potrzebna i miała zastosowanie tylko na trasie, jeżeli będziemy na raz robić bardzo dużą odległość. W praktyce ten przykład, który przytoczyłeś, czyli do pracy, do zawieźć dzieci do przedszkola, etc. Współczesne samochody, które ładujemy nawet z domowego gniazdka tą niewielką mocą, są w zupełności, mówię, samochody elektryczne, czy też superhybrydy są w zupełności wystarczające.
1: Mhm. A ja jako ekspert technologii bateryjnej radziłbyś wybrać niezdecydowanym słuchaczom, którzy na przykład zastanawiają się teraz nad nowym samochodem, wybrać superhybrydę i spróbować tej elektromobilności, czy od razu samochód elektryczny?
0: Wiesz co, powiem ci, odpowiem tak i tak, ponieważ moi przyjaciele, którzy przeszli na samochody elektryczne, są zakochani, nigdy w życiu nie wróciliby do samochodów spalinowych. Ci, którzy wybrali superhybrydy, tak samo, w zasadzie ci, którzy wybrali superhybrydy, właśnie chińskie, mówią, że w zasadzie jeżdżą na baterii, czyli na tym silniku elektrycznym i baterii. Ja sam w przyszłym miesiącu planuję podróż z Polski do Szwajcarii właśnie superhybrydą, więc będzie okazja potestować.
1: No to już się zapraszam na przyszły miesiąc po testach. Krzysztof Słupczyński, ekspert technologii bateryjnej. Rozmawiamy dziś o tym, o ile długości Chińczycy wyprzedzili, jeżeli chodzi o technologię bateryjną Europę. Ale czy naprawdę są tacy dobrzy? Czy na przykład Europejczycy, Japończycy, Amerykanie są jeszcze lepsi na przykład w oprogramowaniu? Kiwa głową, że nie. Ale do tego wrócimy.

0: No i wracamy na drogi, a na drogach z pewnością i superhybrydy, i hybrydy, i samochody benzynowe, i diesle, i elektryki, które stoją w korkach. Tak?
1: Tak. Racja. Zgadzam się w 100%.
0: A gdzie dokładnie? O tym już teraz. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A samochodów jest sporo, korków też jest sporo i też sporo wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga Krajowa nr 78, Zawiercie Kielce, na wysokości Jędrzejowa, czyli województwo świętokrzyskie. Tam jest zderzenie samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i tak jak już wiemy, niestety jedna osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 16.15 i te utrudnienia potrwają przynajmniej do 18.00, więc Krajowa 78 może być przez ten czas zajęta. Jeżeli natomiast mowa o województwie kujawsko-pomorskim, tam też na S5 są już służby. Węzeł Lubczy, węzeł Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Tam mamy zderzenie samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i też jest blokada. Dokładnie jednego pasa jezdni w kierunku Poznania, jeżeli jedziecie. I to również utrudnienie, które potrwa dość długo i też prawdopodobnie do 18.00. Aktualizacja drogi krajowej nr 12 to już województwo wielkopolskie. Przypominamy, Gostyń-Leszno na wysokości Krzemieniewa, gdzie zderzyły się samochód osobowy z pojazdami ciężarowymi i też wiadomo, że już dwie osoby są ranne. Wcześniej była informacja o jednej osobie. Jeżeli chodzi o blokadę, wcześniej droga była całkowicie niedostępna. Jeżeli chodzi o przejazd, w tym momencie jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie. I taka sytuacja jest od godziny 10.30, więc tutaj rzeczywiście warto uzbroić się w cierpliwość albo też ominąć, jeżeli macie taką możliwość. I jeszcze powtórzenie, małe, krótkie, przypominajka. Droga krajowa nr 48, Białobrzegi, Tomaszów Mazowiecki, 48 kilometr. Tam była, trwała akcja gaśnicza pojazdu dostawczego. Służby cały czas są na miejscu i wprowadzony jest także ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Krzysztof Złupczyński, ekspert technologii bateryjnej. Przypominam, jest ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy o tym, jak się rozwija ta technologia i no, niektórzy z niedowierzaniem, tutaj nasi słuchacze w aplikacji piszą z niedowierzaniem, że co 3 minuty samochód elektryczny się ładuje. Teoretycznie tak, nie u nas, nie w Europie i jeszcze nie teraz, ale za ile lat, Krzysztofie, myślisz, to przyjdzie?
1: To duże wyzwanie infrastrukturalne dla całej Europy, Polski zwłaszcza. Nie ma jasnej odpowiedzi. Pamiętamy plany elektryfikacji w Europie do 2035 roku.
0: To miało być co 60 km ładowarka. Ten program już obowiązuje również w Polsce, ale na razie no to chyba tak nie jest.
1: Idzie to powoli, w przeciwieństwie do Azji, która za cel strategiczny przyjęła elektryfikację.
0: Czyli tak naprawdę ta technologia się rozwija i tak sobie pomyślałem, wiesz, o tym, jak mówiłeś o tym, że tak naprawdę Chińczycy rozwijają tą technologię, te baterie są o wiele lepsze niż europejskie, że ci europejscy producenci, którzy korzystają z chińskich komponentów do swoich samochodów, to są na wygranej pozycji.
1: Nie za bardzo jest alternatywa. Chiny przez to, że wewnętrznie stworzyły ogromny rynek, stali się ekspertami w produkcji. Zanim wyszli poza swój obszar, zbudowali miejsce, gdzie mogli się nauczyć tworzyć dobry produkt, zbudowali go, po czym wyszli dalej jako dostawcy. I to dzisiaj standardy jakości i bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o baterie, dyktują Chiny, a nie Europa.
0: Standardy jakości i bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, jesteśmy lepsi od Chińczyków, bo te europejskie samochody, przynajmniej teoretycznie według cykli WLTP i tak dalej, mają większe zasięgi przy takich samych bateriach. Znaczy takiej samej pojemności bateriach.
1: To różne wątki, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Zaczęliśmy rozmowę poza anteną, że dzisiaj samochód elektryczny zwłaszcza to już nie konstrukt mechaniczny, tylko usługa cyfrowa czy produkt cyfrowy. I tutaj jak sobie spojrzymy na potentatów technologii globalnie, to zobaczymy taką mapę, że znajdują się oni w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o software, i właśnie w Azji. Azjatyckie firmy, które dzisiaj produkują telefony, które produkują urządzenia do transmisji danych, jednocześnie produkują hardware i software właśnie do samochodów. Najnowsze partnerstwo joint venture polskiej spółki, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to partnerstwo z tajwańskim gigantem w obszarze technologii w zasadzie mobilnych, to producent urządzeń mobilnych. Więc widzimy, że ten trend idzie w kierunku producentów, którzy nie mają tego dziedzictwa motoryzacyjnego, a dziedzictwo software'owe. I to jest kierunek, to porównanie, o którym wspomniałeś, kto jest lepszy, to ja lubię odnosić się do liczb na konkretnych przypadkach, ale jakbym miał stawiać, to raczej wybrałbym wschód.
0: Czyli tak naprawdę ci, którzy

0: kupują samochody chińskie. Dobrze robią, bo te wszystkie obawy o to, że one będą za parę lat do wyrzucenia, że chińszczyzna, no do tej pory, może nie do tej pory, ale jakiś czas temu jeszcze kojarzyła się z tandetą, już odchodzą w zapomnienie.
1: To stwierdzenie jest nieaktualne już od lat. Aha. Ja na co dzień też współpracuję z dostawcami również z Chin różnych komponentów i produkty chińskie nie tylko stają się coraz lepsze, ale one są już lepsze. Ja tylko nadmienię, że dzisiaj chińscy producenci na swoje baterie, to jest stan na dziś, mam tutaj na myśli jednego, oferuje 8 lat gwarancji na samą baterię lub 250 tysięcy kilometrów. Który komponent w samochodzie spalinowym ma taką gwarancję? Mhm. Komponent o takim wolumenie i takiej wartości, no, w samym
0: pewnie samochodzie. Pewnie Japończycy oferują gwarancję na 1 000 000 kilometrów.
1: Jest jedna firma, która ma taką gwarancję, natomiast ma taką gwarancję, dlatego że sam samochód i to, jak jest ładowany, eksploatowany, jest bardzo zachowawczy. Mhm. Ładuje się dosyć wolno. Stąd no, nie jestem bardzo zaskoczony, że zaryzykowali na bazie danych, jak przypuszczam, oferując gwarancję na 1 000 000 kilometrów, co już abstrahując od tej konkurencji między Chinami, Japonią, Europą, pokazuje tylko, jak pewni są producenci samochodów tych na baterie i bateryjnych technologii. Ja myślę, że to warto podkreślić w kontekście obaw wielu użytkowników, bo jeszcze raz powtórzę, który komponent dzisiaj w samochodzie spalinowym ma 8 lat gwarancji, komponent o takiej wartości? Mhm.
0: Na pewno nie turbina.
1: Co więcej, dane z rynku pokazują, że baterie o wiele wolniej się starzeją, niż nawet sami producenci to zakładają. Stąd mówi się o tym podwójnym zastosowaniu po zużyciu do tych 80% baterii. Co możemy z tą baterią nadal robić, ponieważ ona jest nadal sprawna. Aha. Mówimy tutaj o magazynach energii.
0: Tak jest. Dokładnie
1: co więcej,
0: tak.
1: Te samochody, które... Przepraszam, aha, dodam proszę. Jeszcze. Te samochody, które były wprowadzane na rynek w 2010, w 2014, ale nadal są na tym rynku i nie za bardzo chcą z niego zejść. Oczywiście w starych technologiach obserwujemy upływ pojemności w bateriach, ale to są też baterie całkowicie innej generacji niż to, co dzisiaj oferują producenci. Te baterie, które dzisiaj są w najnowszych generacjach samochodów, no stety czy niestety, ale chińskich, będą miały jeszcze większą żywotność. Szacuje się, że 1 000 000 kilometrów będzie standardem. Technologie sodowo-jonowe, czyli inne niż lit, w cyklach starzenia oferują kilkukrotnie większą żywotność niż litowo-jonowe. Ta technologia raczej będzie miała zastosowanie w magazynach energii, ale to pokazuje pewien trend i to chcę podkreślić. Nawet w przypadku szybko ładujących się ogniw, o których rozmawialiśmy, tych baterii, sami producenci też wskazują, że wytrzymają takich super szybkich ładowań, 1 MW, około 1000 cykli.
0: Hmm. A cykl ładowania to nie jest to, że 1000 razy podłączymy do gniazdka, tylko 1000 razy ta bateria musi się naładować i rozładować do końca, prawda?
1: Tak, czyli ale tak niekoniecznie, naprawdę, niekoniecznie od razu.
0: Tak, dokładnie, niekoniecznie od razu, czyli tak naprawdę doładowywać możemy znacznie więcej niż 1000 razy. Krzysztof Słupczyński, ekspert technologii bateryjnej, był ze mną w Wysokich Obrotach, o tym będziemy jeszcze rozmawiać w trakcie zielonego weekendu. Pokażemy te samochody, które są naszpikowane tą technologią. W czasie zielonego weekendu będziecie mogli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, się tymi samochodami przejechać, ocenić sami. Krzysztofie, pięknie dziękuję. A jakbyś na koniec, jakbyś miał prognozować to, co? Jeżeli chodzi o europejski przemysł motoryzacyjny, to już niedługo będą tylko marki, a technologia będzie z Dalekiego Wschodu w tych
1: samochodach? Jest takie ryzyko. Już dzisiaj mamy wiele kooperacji, joint venture z chińskimi producentami. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To nasze dziedzictwo nadal, uważam, ale musimy coś zmienić. Musimy zmienić nasze podejście.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Krzysztof Słupczyński, raz jeszcze podkreślam, ekspert technologii bateryjnej, był z nami w Wysokich Obrotach, a na zielony weekend jeszcze będziemy zapraszać.

0: Za darmo? No jasne, że za darmo będziecie jeździć samochodami elektrycznymi. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, za darmo będzie można przetestować wszystkie samochody, które postawimy na parkingu przed Polskim Radiem. To już pod koniec maja. Bądźcie z nami. Naprawdę będzie można się przekonać, który samochód do was pasuje.
1: A wydawałoby się, że nic nie ma za darmo, a jednak.
0: No a jednak, oczywiście, że tak. Emilia na przykład mówi, że najbardziej to kolor musi jej podobać w samochodzie, czy nie?
1: No, czerwony, najszybszy.
0: Czerwony, szybszy.
1: Najszybszy samochód, tak, czerwony, a jak nie czerwony, to... Nie, czerwony.
0: Jak nie czerwony, to czerwony.
1: To czerwony. W każdym razie,
0: no nie wiem, czy mogę obiecać, że będzie czerwony samochód do testowania, ale będą różne samochody. I w tym roku będzie więcej ich niż w zeszłym roku. Będą nie tylko samochody elektryczne, ale również hybrydy, superhybrydy, hybrydy ładowane z gniazdka, nieładowane z gniazdka. Będziecie mogli się przekonać, jaki samochód wybrać, jeżeli oczywiście interesujecie się zmianą samochodu. A tymczasem, no?
1: Do wyboru, do koloru.
0: Do czerwonego.
1: Do czerwonego.
0: Właśnie, czerwono na drogach. Posłuchajcie, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A szczyt komunikacyjny w pełni. Na Podkarpaciu na A4 między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej. Województwo kujawsko-pomorskie. Na wysokości miejscowości Cotoń jest kolizja ciężarówki i osobówki. To odcinek Lubczym-Mieleszyn. Policja blokuje pas prowadzący w kierunku Poznania, ale sporo też się dzieje na drogach krajowych. I tak w Świętokrzyskiem w Jędrzejowie po 16 również zderzyły się ciężarówka z osobówką. I tam niestety wiemy, że są ranni. Do 18 przynajmniej zablokowany będzie odcinek Zawiercie Kielce. Natomiast na mapach nie widać, aby kierowcy zwalniali tam. Ruch jest raczej płynny, to ta dobra informacja. Natomiast w województwie wielkopolskim według komunikatów dalej są dwa utrudnienia. Pierwszy na wysokości Krzemieniewa, to droga krajowa numer 12, Gostyń-Leszno, gdzie najpierw droga była zablokowana, a teraz policja kieruje naprzemiennie jednym pasem. Już po 10 miało tam miejsce poważne zdarzenie drogowe, czyli zderzenie osobówki i dwóch pojazdów ciężarowych. I kolejny odcinek Wielkopolski.

0: W Polsce to droga krajowa nr 32, Grodzisk Wielkopolski Stęszew na wysokości Kotowa, 140 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiadomo też, że jedna osoba jest ranna i policja prowadzi was jednym pasem również naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ lubię. The Black Keys już teraz na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Nie zagaduję. Posłuchajcie tych gitar. Za 7 minut będzie godzina 17.

0: I dojeżdżamy do godziny 17. O 17, jak to w wysokich obrotach bywa, o tym, co będzie dziś padało, czy będzie coś padało nocą i jaka będzie temperatura.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, no to na zachodzie, na południowym zachodzie i na Lubelszczyźnie zachmurzenie przeważnie małe, ale tam, gdzie zachmurzenie małe, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, więc chmur nie będzie, ale będą mgły. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale przelotne opady deszczu także mogą się nam napatoczyć gdzieś po drodze. Na wschodzie początkowo będą jeszcze również w nocy burze, ale będą zanikać, to jest dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 4 na zachodzie, około 8 w centrum, do 11 stopni na Suwalszczyźnie, chłodniej jedynie w kotlinach górskich. Tam nawet miejscami spadek temperatury przy gruncie do minus 1. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni i zachodni, więc będzie trochę cieplejszy wiatr niż w tym momencie, bo w tym momencie wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
4: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
2: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
1: Autopromocja.
0: No i ruszamy. Minutę po godzinie 17 na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilan.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Wszystko ok? No właśnie, czy wszystko ok na polskich drogach? Za chwileczkę się o tym przekonamy. Co 20 minut wracamy na polskie drogi. Teraz mamy 10 minut po godzinie 17, więc najwyższy czas na spotkanie z Mariuszem Dąbrowskim, który jest już w studiu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, chociaż...
0: Chociaż?
1: Chociaż jak powiedziałeś, że najwyższy czas, to od razu mi się to skojarzyło, że najwyższy czas, aby zakochać się.
0: No dobrze, to zakochajcie się w Mariuszu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pięknie to wybrzmiało, choć ja nie chciałem niczego wymusić, ale każdą miłość biorę po prostu w ciemno. Jaka by ona nie była. A jeśli chodzi o to, co się dzieje na naszych drogach, autostrada A4, odcinek węzeł Przeworsk, węzeł Jarosław Zachód, w pobliżu miejscowości Rozbusz. Na 619 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów w kierunku Korczowej. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn, w pobliżu miejscowości Cotoń. Na 128 kilometrze zdarzenie ciężarówki z autem osobowym, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na Krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno w pobliżu Krzemieniewa na 184 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i dwie ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku. Obowiązywał ruch w obu kierunkach jednym pasem, choć wcześniej trasa była zablokowana. Teraz 12 przez jej 184 kilometr jedzie się bez utrudnień. Droga krajowa numer 32, Grodzisk Wielkopolski Stęszew, w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna. Policja wprowadziła ruch dla obu kierunków jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: A po 17, jak to zwykle bywa w wysokich obrotach w poniedziałki, jedziemy na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Czyli rzecz o elektromobilności. Zaczynamy.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilen. Kłaniamy się i cóż, już muszę ci powiedzieć, Pawle, że trochę uprzedziłem fakty, mianowicie, że pod koniec maja w sobotę będziemy znów mieć na parkingu Polskiego Radia i Polskiego Radia Kierowców mnóstwo samochodów elektrycznych, super hybryd, hybryd ładowany z gniazdka i każdy będzie mógł się znów przekonać, jaki samochód pasuje do niego.
2: I to jest cudowne, to jest tak cudowne, ja się bardzo cieszę, dlatego że elektromobilność, my już nie czarujemy rzeczywistości. Wystarczy wyjść z domu i zobaczyć, że te samochody jeżdżą. I jeżeli
0: jak daleko jeżdżą, ile zużywają, to będziecie mogli sprawdzić oczywiście u nas na parkingu. Nie, przepraszam, wycofuję się. Nie tylko na parkingu, będziecie mogli wyjechać z parkingu i pojeździć sobie po Warszawie.
2: I to jest w tym wszystkim, znowu muszę powtórzyć, też piękne, dlatego że po pierwsze, nawet jeżeli już ktoś korzysta z samochodu elektrycznego, no to zazwyczaj ma to jedno auto, czasami niektórzy mają dwa, ale na pewno chciałby móc mieć możliwość sprawdzenia, porównania tego z innymi dostępnymi samochodami, a u nas na parkingu właśnie będzie to możliwe, bo tych samochodów będzie bardzo dużo i będzie można przyjść, nie tylko porozmawiać, ale rzeczywiście wsiąść, przejechać się i sprawdzić, co prawda na krótkim dystansie, ale jednak sprawdzić, jak to auto się zachowuje.
0: Jak skręca, z jaką prędkością się ładuje, ile rzeczywiście zużywa przy waszym stylu jazdy, ale ja podkreślam, nie tylko to, co mnie bardzo cieszy, nie tylko samochody elektryczne, więc nie tylko dla elektroentuzjastów i takich, którzy chcą przejść na tą elektromobilność, tylko również dla tych bardziej wycofanych słuchaczy, to znaczy takich, że chcieliby spróbować, ale nie wiedzą, czy to dla nich. W związku z tym te superhybrydy, czyli hybrydy ładowane z gniazdka, będą również do dyspozycji. To takie samochody, które tak naprawdę w mieście potrafią być elektryczne, full elektryczne, bo przejeżdżają ponad 100 km, a rzadko kto z nas tak naprawdę do pracy, z pracy do domu i ewentualnie po dzieci do przedszkola czy na zakupy przejeżdża więcej niż 100 km. Taka superhybryda spełnia rolę samochodu elektrycznego na co dzień, a w dłuższej trasie jest już normalną hybrydą. Na czym polega ta technologia? Zaprosimy ekspertów, będą samochody, więc zapraszamy na ostatni weekend maja pod siedzibę Polskiego Radia.
2: Powiedziałbym, że nieroztropnością byłoby tam nie być.
1: Jazda na zielonym.
0: Będziemy oczywiście do tego wracać, natomiast no ja nie ukrywam, słuchacze zresztą też wiedzą, że wróciłem z urlopu, byłem daleko.

0: daleko na samym końcu Europy. Dojechałem na najdalej na zachód wysunięty punkt Europy, w Portugalii. Fantastyczna wycieczka, ale również obserwowałem tą elektromobilność, jak rozwija się w innych państwach. Jak te samochody, czy są też tak łatwo rozpoznawalne jak na polskich ulicach, to znaczy, czy mają inne rejestracje? Otóż nie. Nie mają zielonych rejestracji w większości państw te samochody, ale oczywiście jeżdżą. I jak można przypuszczać, Europejczycy jeżdżą elektrycznymi Teslami, tak jak w Polsce, ale jeżdżą również Niemcy niemieckimi samochodami, Francuzi francuskimi samochodami. Byłem zaskoczony, że Renault 5, czyli elektryczne wskrzeszenie legendy, można powiedzieć, tak popularnym samochodem jest na drogach Francji, czy też nawet Hiszpanii i Portugalii.
1: I to jest ten moment, gdzie powinienem powiedzieć, że zamieniamy się rolami, że to ja mam Roberta odpytywać,
0: proszę, ale bardzo.
1: On się tak rozkręcił, że tutaj ja nie jestem w zasadzie potrzebny. Nie, ale Robert.
0: Tak.
1: Elektryki to jedno. Mhm. Renault 5 to drugie.
0: Zaczekaj, dokończę o Renault 5. Jestem zaskoczony, nie ukrywam, że tak naprawdę Renault 5 chwyciło i widać, że ten samochód się podoba, ale równocześnie przecież Francuzi zaprezentowali Renault 4. I tu chyba takiego sukcesu nie ma, bo Renault 4 jest naprawdę o wiele rzadziej widziane na europejskich drogach.
1: Ale sam powiedziałeś, że Renault 5 to jest kontynuacja. Co prawda,
0: Renault 4 też.
1: Ale może bardziej marketingowo ograna, no może bardziej z jakiegoś powodu trafiła w gusta, może jest inaczej spozycjonowana cenowo, to trudno to naprawdę oceniać. Mhm. I ma siostrę.
0: Renault 5 ma siostrę?
1: Tak.
0: Jaką?
1: Japońską. No w zasadzie już nie do końca japońską. Nissan Micra.
0: Ojejku. No to jest... Ja nie będę... widzieliście Nissan Micra? To jest tak jakby połączyć Fiata 600 z Renault 5.
1: Ale Japończycy. Się.
0: Nie śmieję się, ale tam zero oryginalności, jeżeli chodzi o design.
1: Ja jeździłem Micrą.
0: No i co?
1: I rzeczywiście dla mnie to jest Renówka tylko z innymi światłami.
0: Dokładnie.
1: Ale panuje naprawdę przekonanie, czy pogląd, przekonanie to złe słowo, panuje taki pogląd, że Renault 5 jest samochodem dla mężczyzn, a Nissan Micra jest tym samym autem, z tym tylko bardziej dla kobiet. Bardziej
0: kobiecym.
1: Nie wiem, ja się do tego nie odnoszę, żeby tutaj nie był o nic, żeby nie był o nic posądzony, ale spotkałem się z taką opinią.
2: Jazda na zielonym.

0: I 17.30, a to znaczy, że wracamy ponownie na polskie drogi, sprawdzamy sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nic się nie zmienia na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Jarosław Zachód w pobliżu miejscowości Rozbusz na 619 kilometrze. Tam, przypomnę, auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Korczowej. S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń na 128 kilometrze. Zdarzyły się ciężarówka z autem osobowym, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na Krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Krzemieniewo. Na 184 kilometrze doszło do zdarzenia auto osobowego i dwóch ciężarówek. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem, choć przez pewien czas 12 była trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 32, Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 78, Zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, trasa nr 78 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A Michał Zmarek, nasz słuchacz, pisze: panie redaktorze, mikrą to ja zdawałem prawo jazdy, ale nie taką mikrą, nie tą elektryczną, nowym wcieleniem. Jak sobie obejrzycie ten samochód, to zobaczycie, że to takie dziwne połączenie i rzeczywiście, no, Japończycy nie wykazali się, mówiąc ogólnie, fantazją, tylko połączyli pewne samochody w jeden. I tak wyszło.

0: Elektromobilność zatacza coraz szersze kręgi, jeżeli chodzi o pojazdy również użytkowe.
1: Jazda na zielonym.
0: Jakiś czas temu mówiliśmy o elektrycznych kamperach. Pamiętasz, Pawle?
2: Doskonale pamiętam. I
0: ja
2: to
0: się
2: było
0: śmiałem.
2: To właśnie, chciałem powiedzieć, że to był ten moment, gdzie ja mówiłem, że jednak niedługo się pojawią, a ty mówiłeś, że nie ma na to szans. Mało tego, uzasadniłeś to w taki sposób, gdzie mnie prawie przekonałeś, bo powiedziałeś, że przez tę baterię, którą będą posiadały, będą tak ciężkie, że będą grzęzły. A teraz życie zweryfikowało chyba nieco twój pogląd.
0: Nie do końca. Muszę powiedzieć, że są elektryczne kampery zbudowane na elektrycznych samochodach dostawczych. Ja spotkałem Niemca, który miał ten elektryczny kamper. Dosyć ciekawa sytuacja, bo byłem na kempingu. Zobaczyłem, że facet zaczyna ładować samochód. I pomyślałem sobie, że ma hybrydę plug-in. I się zdziwiłem, że jak to są hybrydy plug-in wśród kamperów. Podchodzę do niego i pytam się, czy to jest plug-in. A on nie, że to full electric. Ja mówię, full electric? On mówi tak. No i zacząłem z nim rozmawiać na temat tego samochodu. To zbudowany na Fordzie był camper van. Duży, oczywiście z łazienką, wszystkie wygody w środku. I ten Niemiec, no muszę ci powiedzieć, że miał ten samochód, ale nie był zachwycony. Po pierwsze.
2: O.
0: Po pierwsze, ale są też dobre cechy.
2: Zacznijmy od tych negatywnych.
0: Negatywne cechy tego samochodu to takie, że zasięg według tego użytkownika 270 km. Zaledwie 270, więc co 270 km trzeba go ładować.
2: To jest mało.
0: Tak, dokładnie tak. Można go ładować dosyć szybko na stacjach ładowania, co powiedział mi. No i wtedy na przykład siedzieć sobie w środku przy stole i jeść obiad i w trakcie tego obiadu prawdopodobnie ten samochód się namaduje, ale jeżeli, bo ma bardzo, ale to bardzo wolną ładowarkę prądu zmiennego, czyli mówi, że dwie doby ten samochód się ładuje, będąc na

0: Bo jest
1: kempingu.
0: Zapewne jednofazowa.
1: Tak. I uwaga, ale to ma swoje pozytywne cechy. Mianowicie takie, że ten człowiek zatrzymuje się kamperem elektrycznym na polu namiotowym, w którego cenie jest już dostęp do prądu. W związku z tym ładuje ten samochód przez te dwie doby. Za darmo, znaczy za darmo, no nie za darmo, za cenę pola kempingowego, wykorzystuje ten prąd, który mu przysługuje i jedzie te 270 km na kolejne pole, czyli nie płaci za paliwo. To jest plus, jeżeli jesteś emerytem, jeżeli podróżujesz tak jak on i możesz podróżować, nie bacząc na to, ile masz czasu, prawda, że ci się urlop skończy czy coś, tylko jeździsz od pola do pola, ładujesz sobie go za darmo, no to taka podróż może być nawet przyjemnością. Nowa wersja tego samochodu, i on był dlatego niezadowolony z tego samochodu, że miał starą wersję, a nowa wersja pozwala przejechać 400 km. To już jest nieco większy zasięg też, no według mnie niewystarczający, ale 400 km to już nie
0: muszę
1: jest tak.
0: Muszę ci na moment przerwać. Mhm. Realnie przejedzie 200-250.
1: Nie, on powiedział, że realnie przejeżdża 270, a ta nowa wersja realnie przejeżdża 400.
0: No to nie wiem, z jaką prędkością musi jechać. Poczekaj na moment, bo ja w zeszłym roku testowałem elektryczne Renault Master. Co prawda nie w konfiguracji campervana, ale na bazie Mastera też się campervany buduje. I dla mnie tam największym rozczarowaniem był właśnie zasięg, który spadał w oczach, gdzie ja jechałem, jeździłem z prędkością dozwoloną na drogach ekspresowych. I dlatego uważam, niestety uważam, i tutaj z przykrością to stwierdzam, że te bazy, do których wykorzystywana jest później zabudowa do kamperów, jeszcze nie pozwalają na to, by cieszyć się swobodnie elektromobilnością.
1: Prawdopodobnie masz rację, zwłaszcza, że ten Niemiec, jak powiedziałem, nie był zadowolony. Taka iskierka wokół mu się zapaliła, jak wspomniał o tym, że ta nowa wersja ma 400 zasięgu, ale powiedział też znamienne słowa. Mianowicie, że poprzedni jego kamper to był diesel i ten to fajnie jeździł.
2: Jazda na zielonym.

0: Za 11 minut będzie godzina 18. To też wkraczamy ponownie na polskie drogi. A właściwie wjeżdżamy z Mariuszem Dąbrowskim.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 20 między Kościerzyną a Żukowem w pobliżu Egiertowa na 280 km. Nowe utrudnienie, droga krajowa numer 81, odcinek Mikołów-Żory w pobliżu miejscowości Gardawice na 24 km. Zderzenie trzech autosobowych, trzy osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa. Druga krajowa numer 78, odcinek Zawiercie-Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, a droga numer 78 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 48. Odcinek Białobrzegi-Tomaszów-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Kiwów na 49 km. Trwa akcja gaśnicza auta dostawczego, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 32, Grodzisk-Wielkopolski-Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Policja wprowadziła ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Osobiście uważam, że to jest najbardziej romantyczna piosenka grupy In Excess, Beautiful Girl, przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Niektórzy myślą, że Need You Tonight, ale ja myślę, że Beautiful Girl jest bardziej romantyczną piosenką. No cześć, powiem do Zbyszka. No cześć.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta piosenka to bardziej do Moniki powinna być. Znaczy, Monika powinna przyjść po wysłuchaniu tej piosenki In Excess niż tak, ja, no ale nie. Dobra, no.
0: Ale no cześć.
1: No cześć.
0: Ile
1: no cześć.
0: Razy mam to powtarzać?
1: No cześć, dzisiaj będzie po godzinie 19 w osobach Basi Derlak i Jacka właśnie. Szabrańskiego. To jest duet, który polecam ci, Robert, bo ty masz starsze dziecko, więc oni robią taką muzykę właśnie nie dla małych dzieci, tylko bardziej dla nastolatków i rodziców. Słuchajcie, niesamowita koncepcja w ogóle stworzenia całego zespołu, dlatego że oni w którymś momencie stwierdzili, że nie ma, sprawdzili, że nie ma takiej twórczości, która by zmuszała dzieci do współpracy z rodzicami. I zachęca tą muzyką i librettem wszystko to, co tam jest na ich płycie, której premiera właśnie na dniach, albo już była. W każdym razie będziemy mieli płyty przedpremierowo, albo właśnie premierowo zespołu No Cześć. No i będziemy rozmawiali o życiu, o samochodach, o dzieciakach.
0: Jest taka kontynuacja, jeżeli chodzi o polską muzykę, bo rodzice słuchali kiedyś No Hej.
1: No tak.
0: A teraz dzieci No Cześć.
1: No Cześć.
0: Zbyszek Zeger od godziny 18 na Luzie.
1: Zapraszam, dziękujemy Robertowi Hillenowi.

0: Młody, zdolny, rozmarzony. Marzenie. Arek Bożdyński zakończył dzisiejsze wysokie obroty. Minęła godzina 18.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy audycję na luzie. Do 22 jedziemy razem. Zaczynamy oczywiście od stanu pogody. Meteorologicznie nastawić się trzeba podczas jazdy na fakt, że najzimniejszym miastem w tej chwili w Polsce jest Zakopane, 7,3 stopnia. Najcieplejszym Warszawa, 19 stopni. Odczuwalna temperatura również w Warszawie najwyższa, 19 właśnie. A jeżeli chodzi o odczuwalną najniższą temperaturę, to ta jest w Ustce. 5 stopni, no to rzeczywiście chłodno. Nad morzem jak zawieje, to faktycznie tak może być. Jeżeli chodzi o noc z poniedziałku na wtorek, to na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, z wyjątkiem południowego zachodu, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie początkowo nawet burze, ale zanikające one między 23 a północą powinny ustać. W Karpatach prognozowana suma opadów około 10 mm, w Kotlinach Sudeckich lokalnie mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura to, co interesuje wszystkich najbardziej. Minimalna od 4-5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 10-11 nawet na wschodzie. Chłodniej oczywiście w Kotlinach Sudeckich od 2 do 3 stopni i tam miejscami spadek temperatury przy gruncie do około minus 1, więc będą jednak przymrozki. Wiatr słaby jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej, umiarkowany na północnym wschodzie, okresami porywisty. Powieje z północy i z zachodu, w czasie burz wiatr oczywiście porywisty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie. Do 22 będziemy razem w Na Luzie. I tak jak rozmawialiśmy z Robertem Kilenem, będzie też z nami dzisiaj duet. No cześć.

0: płyty Al Capone, piosenka Jak Żądło, jedna z moich ulubionych z tamtego albumu. Mariuszu, szybkie pytanie. Jak myślisz, tak słuchając tych dźwięków, ile lat minęło od premiery? Okrągła rocznica jest.
1: No, przyjmijmy, że 30.
0: No idealnie, brawo. Nie dość, że ekspert od tego, co na drogach.
1: A wiesz dlaczego? Bo pomyślałem sobie o serniku.
0: Reminiscencje po wczorajszej, tak. Wczoraj był dzień pieczenia. Wszystko się pięknie składa. I mam nadzieję, że równie piękna sytuacja na drogach. Sprawdzamy, Mariusz Dąbrowski to wie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W końcu sernikowo-pieczeniowy dorobek wczorajszy to nasze wspólne dzieło. To i teraz powinniśmy też się zgadzać z różnego rodzaju zapowiedziami i odpowiedziami.
0: To powiem tylko słuchaczkom i słuchaczom, że sernik bezwzględnie i absolutnie wygrał w naszym rankingu. Zdobył kilka razy więcej głosów niż następna w kolejności szarlotka.
1: Z czego obydwaj się ogromnie cieszymy, jak bo sernik to sernik.
0: Oczywiście.
1: Droga Krajowa numer 81, odcinek Mikołów Żory w pobliżu miejscowości Gardawice, Śląsk, 24 kilometr. Zdarzenie trzech autosobowych, niestety trzy osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa. Droga Krajowa numer 78, odcinek Zawiercie, Kielce, w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki autoosobowego, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Trasa krajowa numer 48, odcinek Białobrzegi, Tomaszów Mazowiecki, w pobliżu Kiwowa na 49 kilometrze trwa akcja gaśnicza auta dostawczego, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski, Stęszew, w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Human, polski z płyty Earth z lat 90., ale nie zestarzała się ta piosenka. A propos nie zestarzało się. 19,5 minuty temu minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zachodzę w głowę, jak to możliwe, żeby w dzisiejszych czasach takie ageistowskie podejście cały czas brało górę nad tym, co się dzieje, no bo... Wszyscy podkreślają, że w sierpniu Robert Lewandowski skończy 38 lat. No, w każdym innym zawodzie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ile się ma lat. No może jeszcze w modelingu. I aktorzy, i aktorki. Może gdzieś tam. Ale no, żeby tak się koncentrować na tym, że chłopak ma 38 lat i że coś tam, no to święte oburzenie powinno wszystkich brać, a tu wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego. Nie zmienia to faktu, że fani Roberta Lewandowskiego nie kryli emocji po meczu pożegnalnym z FC Barceloną na stadionie Camp Nou. Pożegnanie było z Camp Nou, bo jeszcze jeden mecz Barcelona ma do rozegrania w La Liga. Być może Robert Lewandowski zagra w nim, tylko że to będzie mecz wyjazdowy. A po 4 latach Polak zdecydował się zakończyć ten etap kariery, o czym poinformował w mediach społecznościowych w sobotę. Chyba nie ma w naszym kraju osoby, która by o tym nie wiedziała. Mecz z Realem Betis wczorajszy wypełnił stadion po brzegi. Wielu Polaków w ostatniej chwili zdecydowało się pojechać do Hiszpanii, żeby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. W telewizji też było dobrze widać. Z kibicami z Polski rozmawiała specjalna nasza wysłanniczka Polskiego Radia do Barcelony, Agata Król.
1: Smutek trochę? No bo fajna drużyna, fajny piłkarz, dobre połączenie. No emocje takie łapiące za serce, trochę smutek widać też było po Robercie, że jest bardzo poruszony. Wydaje mi się, że wzruszył się i nie wiem, może jakieś łezkę uronił, także tak, no bardzo, bardzo ładny moment. Fajnie było to zobaczyć na żywo, na pewno. Piękny mecz, fajnie, że z opaską kapitana wystąpił. To było na pewno symboliczne, absolutnie. Mocne. Fajnie to było zobaczyć na żywo i przeżyć to gdzieś tam razem z nim, chociaż on to na pewno przeżywa na maksa.
2: Bardzo nam się podobało. Płakałyśmy na samym końcu.
3: Bardzo wzruszające w ogóle to krzyczenie, dziękujemy.
4: Piękne zwieńczenie tutaj Roberta w Barcelonie.
5: Dużo emocji, no koniec pewnej epoki.
6: Smutno będzie bez niego.
0: Oficjalne pożegnanie odbyło się już po meczu, wzięła w nim udział także rodzina polskiego piłkarza, no i wszyscy przyjaciele, władze klubu i koledzy z boiska. Co dalej i jaki kierunek obierze Robert Lewandowski, no tego dowiemy się w najbliższych miesiącach. Opcje są, jak wiemy, przynajmniej dwie. Jedna europejska, druga bliskowschodnia. Co się wydarzy, wie tylko Robert Lewandowski, ale niedługo powie. Bądźcie na bieżąco z wszystkimi informacjami, które wam przekazujemy. Słuchajcie Polskiego Radia Kierowców, bo tylko u nas taka muzyka też. Lullaby, teraz The Cure.

0: Punktualnie o 18.30 zespół Lady Punk zakończył swoją działalność fonograficzną. Spokojnie, spokojnie, tylko na naszej antenie skończyli po prostu wykonywać kryzysową narzeczoną. Działają, cały czas grają jubileuszowe koncerty. Tu wszystko zostaje konstans ze stanem, jaki można sobie przeanalizować w mediach społecznościowych zespołu. I tak samo u nas konstans, jeżeli chodzi o wiadomości drogowe. Co 20 minut mamy nowe. Nie czuję, kiedy rymuje. Mariusz Dąbrowski ma najświeższe doniesienia z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informowaliśmy już Państwa o tym, że całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Jędrzejowie. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Całą sprawę relacjonuje młodsza aspirant Anita Radgowska z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
3: Z pojazdu marki Scania, którym kierował 59-latek i przewoził stalowe rury, spadły dwie rury na przeciwległy pas ruchu, na które najechała 40-letnia kierująca Mercedesem, w wyniku czego doznała obrażeń. Pani pojechała do szpitala, obydwoje kierowcy trzeźwi, na razie cały ślimak na Zawiercie jest zablokowany.
2: Tak więc droga krajowa nr 78, odcinek Zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze po zdarzeniu, do którego doszło między ciężarówką a autem osobowym. Jedna osoba ranna, droga jest wciąż zablokowana. Poza tym droga krajowa nr 81, odcinek Mikołów-Żory w pobliżu Gardawic na 24 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych, trzy osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa. Droga krajowa nr 48, odcinek Białobrzegi, Tomaszów Mazowiecki w pobliżu miejscowości Kiwów na 49 kilometrze. Trwa akcja gaśnicza, pali się auto dostawcze, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za kilka chwil powiem, jak pozbyć się rytualnie swoich pieniędzy z okazji jutrzejszego koncertu zespołu Metallica.

To był jedyny i niepowtarzalny Harry Styles, a za chwilę będzie jedyna i niepowtarzalna Metallica, ze względu na to, że jutro jest koncert kolejny. Podobno, jak twierdzą specjaliści, rytuałem fanów metalu jest kupowanie mnóstwa przedmiotów związanych ze swoimi ukochanymi zespołami. No coś w tym jest. Rzeczywiście, jak się idzie na koncert, to głupio wyjść bez jakiejś pamiątki. Więc wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, zespół Metallica, prekursor, jeżeli chodzi o marketing metalowy, jutro występując na stadionie w Chorzowie, zabezpieczył już dziś w Katowicach sklep M72 Pop-Up Store w nawiązaniu do tytułu płyty 72 Seasons, który kusi unikatowymi artykułami wyprodukowanymi tylko na okazję jutrzejszego święta, jutrzejszego koncertu i niedostępnymi ani w sklepie internetowym Metalliki, ani nawet podczas koncertu na stoiskach, które i tak będą ustawione w pobliżu i na samym stadionie, więc no... Brzmi to dosyć atrakcyjnie. Z najciekawszych rzeczy fani wymieniają ostatnią płytę zespołu Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha 72 Seasons właśnie w winylowej wersji White Red Splatter, czyli w biało-czerwone mazaje nawiązujące do naszych barw narodowych, ale są i limitowane koszulki upamiętniające jutrzejszą datę i plakaty okolicznościowe. Podobno jeden też z takim wzorem, którego nigdzie i nigdy nie będzie można zdobyć poza możliwością kupienia właśnie w tym sklepie, który dzisiaj otwarto na placu Sławika w Katowicach. Do tego czapeczki, kurtki, dresy, oczywiście koszulki, spodenki, spodnie, bluzy. No i akcesoria pozamuzyczne, jak otwieracze do butelek czy korkociągi, zestawy szklanek i mnóstwo innych rzeczy, które fan chciałby mieć w swoim domu już po obejrzeniu koncertu. Koncert jutro, późnym wieczorem na stadionie w Chorzowie. Co ciekawe, Metallica dokładnie 40 lat temu po raz pierwszy wystąpiła w Polsce, no 39, bo to już był 87, w lutym 87 roku i też na Śląsku. Tylko wtedy kameralnie w Spodku, a teraz na stadionie. Ale mamy inną okrągłą datę, bo w 91 roku na Masters of Rock, na tym samym obiekcie, tylko że wówczas jeszcze przed przebudową, na stadionie śląskim, wystąpiła Metallica przed zespołem AC/DC i nawet byłem na tym koncercie i było głośno, i było fajnie. I zagrali tam przedpremierowo, bo to było tydzień przed premierą czarnego albumu, tę oto piosenkę, której posłuchamy teraz w polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, wyluzowując się maksymalnie, bez względu na to, czy jutro będziemy na tym koncercie, czy nie, słuchając na cały regulator rozkręconego utworu zespołu Metallica pod tytułem Sad But True. Przepraszam.

0: Dokładnie 18.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Oprócz tego, że gramy muzykę, że zabawiamy was informacjami takimi bieżącymi, oprócz tego, że dostarczamy informacji z dróg, to wszystko to właściwie spina się w jedną całość w aplikacji Polskie Radio Kierowców, bo na te wszystkie tematy możecie wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, też się wypowiadać, możecie korzystać, możecie aktywnie uczestniczyć w życiu Polskiego Radia Kierowców, więc zachęcam do pobrania aplikacji Polskie Radio Kierowców i do korzystania z niej, bo można dzięki niej się komunikować doskonale z nami, albo wiadomościami tekstowymi, albo wiadomościami nagrywanymi w świetnej jakości. One brzmią dokładnie tak, jak teraz zabrzmi Mariusz Dąbrowski w serwisie drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W świetnej jakości.
0: Mówię o jakości brzmienia.
2: Nowe utrudnienie, droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza, Podlesie, węzeł Sosnowiec, Porąbka w pobliżu 534 km. Doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie na S1 zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Jarosław Zachód w pobliżu Rozburza na 619 km, gdzie auto osobowe uderzył w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Korczowej. Już nie ma tego utrudnienia na autostradzie A4. I przypominam, droga krajowa nr 78, odcinek Zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 km. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym rozsypał się ładunek przewożony przez ciężarówkę. To stalowe rury. Droga jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Najnowsza piosenka Dawida Podsiadło, Sezon, właśnie wybrzmiała w Perka w Polskim Radiu Kierowców, w którym zanim prognoza pogody, ta regularna, to wcześniej ostrzeżenie, ponieważ synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, także na północnym wschodzie i w centrum Polski, a nawet i w Bieszczadach. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się też grad. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz przekazał Polskiemu Radiu, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do późnego wieczora.
1: Miejscami spodziewane są opady deszczu. W Wielkopolsce i na Kujawach będą to opady o charakterze jednostajnym. Natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach prognozowane są dzisiaj burze. Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
0: Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich kraju zachmurzenie będzie umiarkowane przy tym, a na pozostałym obszarze Polski duże z większymi przejaśnieniami. To do dzisiejszego wieczora, a za chwilę prognoza na jutro.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 19, dokładnie minutę temu. Słuchacie Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwilę spotkanie z gośćmi, duetem No Cześć, ale wcześniej informacja o tym, że jutro w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Miejscami pojawią się znów burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, punktowo około 30 mm nawet na metr kwadratowy. Temperatury jutro maksymalne od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do nawet 21 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr będzie już słaby, nad morzem tylko okresami umiarkowany, z północnego zachodu i z zachodu, a burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 55 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam na dalszy ciąg Na Luzie. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, a to nowa piosenka Marshmallow, Where We Go. No co, do celu, no do celu idziemy.

0: Dziś gośćmi na luzie, w audycji na luzie będzie No Cześć, czyli duet Basia Derlak z zespołu Chłopcy kontra Basia, dotychczas i Jacek Szabrański, między innymi z The Kites on Fire, bo Jacek jest aktywny na scenie niezależnej. Realizujemy dzisiejszy program w składzie Kamil Olak, Karol Smyk, Mariusz Dąbrowski, już za chwilę zaprezentuje kolejny serwis drogowy. Ja nazywam się Zbyszek Zeglar, już mówiłem i przepraszałem w trakcie prezentacji zespołu Metallica, w trakcie prezentacji piosenki Sad But True, nie za to, że gram Metallica, tylko za to, w jaki sposób rozemocjonowany nie okiełznałem swojego podekscytowania, a napisał Jarson ze Skani: dzięki Zbyszku za Metallica i nie przepraszaj za nią, perka za twoimi sterami to po prostu miód malina. Wow, wow, iła. Dziękuję Jarson, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze raz podkreślam, nie przepraszałem za Metallica, tylko za to, jak bardzo byłem podekscytowany. I okazuje się, że nie tylko ja.
1: Dobry wieczór. Tak w sprawie tej Metalliki, no nie mogę być na nich zły, jedynie na system, który rozprowadzał bilety. 2 godziny ponad siedziałem przed komputerem, żeby kupić. Już byłem w pierwszej dziesiątce, już byłem pierwszy w kolejce do kasy. System mnie wywalił całkowicie z kolejki. I to podejrzewam nie jedną osobę, bo to się coś się wtedy podziało, więc no cóż, zostaje mi pozdrowić wszystkich tych, którzy idą na Metallica, niech się dobrze bawią. Tych za kierownicą też. Najlepszego wszystkiego. Szerokość i mądrych kierowców. Aj, i całe polskie PRK. Nasze polskie PRK. Najlepsze radio na świecie.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. No niestety z systemami tak bywa, że czasami zawodzą. 10,5 minuty temu minęła godzina 19. Zapowiadany Mariusz Dąbrowski. Wiadomości z dróg teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Podziwiam życzliwość naszego słuchacza, który mimo, że wyeksmitował go system, a jednak pełen uśmiechu, pełen życzliwości, przede wszystkim wobec innych uczestników ruchu drogowego, życząc im bezpieczności itd., itd. Ja myślę, że parę spotkań z dobrymi płytami Metalliki to dobre wrażenie wróci. A co na naszych drogach? S1, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza, Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka. W pobliżu 534 km po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na czwórce. Na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Jarosław Zachód w pobliżu Rozboża na 619 km. Nie ma już utrudnień na S5. Na odcinku Lubcz Mieleszyn w pobliżu Cotonia na 128 km. I skończyły się utrudnienia na S6. Na odcinku węzeł Gdańsk Południe, węzeł Rusocin w pobliżu Juszkowa na 345 km. Jezdni w kierunku Łodzi, ale jest nowy kłopot na S7. Odcinek węzeł Gdańsk Port, węzeł Gdańsk Wschód, 9 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy i przypominam, droga krajowa numer 78, zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa, 8 kilometr, po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym wysypały się stalowe rury z ciężarówki, jedna osoba ranna, droga numer 78 jest zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: Z największą, nieskrywaną, absolutnie przyjemnością, radością i satysfakcją witam dzisiaj zespół No Cześć w osobach Basi Derlak.
1: No Cześć.
0: No Cześć i no Jacka cześć. Szabrańskiego. Słuchajcie, no radość tak wielka, że nie da się opisać słowami, bo to jest tak. Po pierwsze, projekt, który jest bardzo wyjątkowy. Po drugie, długo się pichcił. Po trzecie, no wreszcie jest. Mamy i płytę, i lada moment koncert. Opowiedzcie proszę o tym, jak w ogóle powstało No Cześć, bo jesteście, no Basia, z liderka, twardą ręką trzymająca zespół Chłopcy kontra Basia. Jacek, między innymi założyciel The Calis on Fire, ale też i w różnych innych projektach, tak niezalowych, znany. I nagle pojawiacie się z materiałem i z projektem, który jest skierowany trochę do rodziców, trochę do nastolatków.
1: Odpowiedź jest prosta. My po prostu spotkaliśmy się w pewnym takim momencie życiowym, który był spójny dla mnie i dla Jacka. Jakieś 6-7 lat temu zaczęliśmy pracować razem ze sobą jako muzycy w teatrze wystawiającym sztuki dla dzieci i dla rodziców. I wtedy się poznaliśmy zarówno jako muzycy, bo razem wykonywaliśmy swoje partie, ale też po prostu jako ludzie, przyjaciele, a przy okazji rodzice, bo i Jacek i ja mieliśmy wówczas dzieci, wtedy jeszcze takie mikrusy, dzisiaj troszeczkę starsze. I okazało się, że po prostu życie nie jest monolitem. W pewnym momencie tę gitarę elektryczną albo te włóczenie się po wsiach wymienia się na obowiązki domowe i na większą uwagę poświęconą tym dzieciom, które się nam przytrafiły, czy po prostu sprowadziliśmy je na świat.
0: No dobra, ale słuchajcie, jest bardzo wielu artystów, którzy mają dzieci i nie robią tego. No, ja na co dzień spotykam się z metalowcami, którzy mają dzieci w wieku mojego dziecka i oni nie nagrywają dla dzieci, tylko tworzą
2: chyba
0: swoje.
2: Żalica.
0: No ale ta Arka Nowego to jest w ogóle odrębna kwestia.
2: No wiesz co, my podeszliśmy do tego w taki sposób, w jaki w ogóle ja myślę o życiu czy o sztuce. To znaczy, dla mnie to musi być spójne. To zawsze jest opowieść, to co robię za pomocą gitary czy za pomocą długopisu, tworząc tekst, to jest w pewnym sensie przedłużenie tego, co mi się przytrafia, co przeżywam, moich doświadczeń.
0: Aż się boję spytać o kanwę nazwę The Calis on Fire. Nie, przepraszam, ale w Radiu Kierowców to jest wyjątkowo ważne. Dojdziemy do tego.
2: Tam było odwrotnie. Samochód spłonął później.
0: Ale... Okay. No dobrze. A czym przyjechaliście? Czym jeździcie na co dzień? Bo w Radiu Kierowców to jest też równie ważna kwestia, jak to, co
1: znaczy, jest
0: w
1: waszych powiem,
0: tekstach.
1: Że głównie korzystam z pociągów i zbiorkomów, to Radio Kierowców zrobi mi okejkę? Czy zapytam?
0: Tak. Jeżeli są szlaban, opuszczone, to pewnie.
1: Jak najbardziej. Również jeżdżę.
0: Ale jeździsz też, masz też prawo jazdy. Tak, jeździsz też jako kierowczyni.
1: Tak, jako kierowniczyni. Po maturze zrobiłam prawo jazdy, za drugim razem zdałam. Jeżdżę Mazdą 6, regularnie wymieniam filtry i oleje.
0: No, i nie rdzewieje, bo...
1: Rdzewieje, niestety trochę mi piszcze, ale jutro mam termin u mechanika, żeby zobaczyć, co mi tam po prostu dzieje się.
0: A który rocznik? Bo miałem kiedyś 6 i jak ją, niestety mi ją ukradli, ale jak spotkałem się po latach z mechanikiem, który mi ją serwisował, to powiedział: Jezu, jak dobrze, że panu ukradli ten samochód, bo tam na klapie ja panu nigdy nie mówiłem, a tam po

0: Po prostu już nie było blachy, to się tylko trzymało na tym wnętrzu.
1: Nie pamiętam, który jest rocznik, ale boję się powiedzieć, czy to nie przypadkiem...
2: Twoja.
0: No nie, moja to rozłożona gdzieś tam już pod Falenicą.
1: Nie, żartuję. Sprawdzony sprzedawca sprzedawał mi Mazdę 6, ale nie przypomnę sobie, z którego roku.
0: No dobrze.
2: Honda Jazz, Crosstrek.
0: Wow! O, no to jest dzieciobus. To już jest taki samochód pod kątem zespołu. Jakby. Trochę.
2: Nie, no to wiesz, to jest
0: taki minivan to jest.
2: Nie, to jest samochód, który faktycznie mi służy jako samochód rodzinny, ale on generalnie jest nieduży, wiesz, natomiast jest bardzo ustawny, bardzo taki, wiesz, kompaktowy, sympatyczny i ma świetne nagłośnienie.
0: I to jest rzecz bardzo, bardzo
2: ważna.
0: Słuchajcie, proponuję, żebyśmy od piosenki, która otwiera gang otwartych serc, zaczęli prezentację waszej muzyki, no bo to jest piosenka Chciałbym być samochodem i za chwilę też o tej piosence porozmawiamy, dobrze?
2: Super.

0: Kiedyś Buddy Holly, w latach 2000 CeeLo Green z duetu Nars Barkley. You So Square Baby, I Don't Care. Punktualnie godzina 19.30 na zegarach. Wracamy za chwilę do rozmowy z No Cześć, z Basią i z Jackiem, ale wcześniej sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S1 bez zmian na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza, Podlesie, węzeł Sosnowiec, Porąbka. 534 km po kolizji dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski, Stęszew, w pobliżu Kotowa na 140 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Druga krajowa nr 78, zawiercie Kielce, w pobliżu Jędrzejowa na 8 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba została ranna. Droga nr 78 na 8 km jest zablokowana. Trasa krajowa nr 81, Mikołów-Żory, w pobliżu Gardowic na 24 km. Zderzenie trzech autosobowych, trzy osoby ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj z wyjątkowymi gośćmi Basia Derlak i Jacek Szabrański z projektu. To już nie projekt, to już jest zespół z prawdziwego zdarzenia. No cześć.
1: No cześć.
2: No cześć.
0: Tak się nazywa. Fantastycznie. Wasz album, z którego przed chwilką słyszeliśmy piosenkę, która otwiera to dzieło, Gang Otwartych Serc, nazywa się płyta, a zaczyna się piosenką Chciałbym być samochodem. Jak zobaczyłem, to aż podskoczyłem. Z której na początku wynika tak, że kabrioletem, no ale później jak słuchaliście słuchaczki, słuchacze, okazuje się, że Basia i Jacek się rozbrykali i pojawia się nawet wahadłowiec, ale jeśli jednak kabriolet, to jaki? Jacek, ty tam śpiewasz na początku, jestem, chciałbym być samochodem.
1: No wiesz co...
0: Saab klasyczny, najczęściej w telewizji pokazują, jak kabriolet, to Saab, nie?
1: No wiesz, ja miałem Saaba 900, takiego, mój rocznik, 79.
0: Aha.
1: Miałem lat wtedy 20, on miał też lat 20, bardzo się lubiliśmy. On miał otwierane część dachu, bo on miał po prostu, wiesz, szyber dach, otwierany ręcznie. No i to było coś faktycznie fantastycznego.
0: Jeszcze prawdziwy Saab przed
1: taki krokodyl, wiesz, może tam... Byłem w stanie posadzić na dachu cały zespół i wozić, wiesz, po okolicy i dach pozostawał bez, wiesz, żadnych wgnieceń.
0: No tak, bo to była bardzo mocna konstrukcja. Oni zresztą prawdopodobnie przez to splajtowali, że bardzo dużą wagę przywiązywali, tak jak Volvo, do bezpieczeństwa. Tak. Natomiast robili to w taki sposób, no, semi-smart, można powiedzieć. I no, efekt jest taki, jaki jest. Basia, chciałabyś być samochodem?
2: Nie wiem, czy samochodem, ale jeżeli miałabym się...
1: To jest piękny
2: tak, miałabym się zainspirować samochodami po prostu. I co mogłabym się nauczyć od samochodów? To jest właśnie zdecydowanie to, że no, ta niezależność, że ja mogę po prostu wyjść z domu i sobie znaleźć jakiś punkt na mapie. Jedynie, co mnie ogranicza, to czy ta droga jest w miarę przejezdna i czy ten samochód jest w miarę sprawny. Ale samochód daje wolność, to chyba to.
0: Niezależność?
1: O tym jest ta piosenka, tak. O tym jest ta piosenka, jest o potrzebie wolności, takiej wewnętrznej, głębokiej, o potrzebie pędu, przemieszczania się, ale również o takim pewnym nienasyceniu, takim wiecznym głodzie, który mamy w sobie, każdy z nas w sobie ma coś takiego.
0: Poza bibliotekarzami.
1: Może oni właśnie te

0: marzą po cichu o tym, żeby gdzieś wyrwać się po prostu, wiesz,
1: albo uciekają w głębie, w książki.
0: Też ciekawe.
2: No dobra, przepraszam wszystkich bibliotekarzy za tę tezę postawioną. Słuchajcie, ta piosenka otwiera całą płytę, ale płyta, można powiedzieć, że ma myśl przewodnią. Czy to jest bardziej to dążenie do... Sorry, ale tak to odbieram. Otrzepania się z dzisiejszych czasów, z tego świata, czy bardziej konsolidacji mimo wszystko, żeby się jednak jakoś trzymać realiów, ale nie zwariować.
0: Świetne pytanie. Tak. Pewnie odpowiedziałbym na to w ten sposób. Może ty, Basiu, masz też swój pomysł?
1: Jako jakiś teza, taki, wiesz, antyteza i synteza.
0: Ja to widzę jako taki, wiesz, manual, wiesz, na taka trochę taka instrukcja obsługi, albo raczej jakieś takie wskazówki, albo, to jest może złe słowo, próba inspiracji do takiego życia dla nas samych, dla innych rodziców, dla dzieciaków, które wchodzą w ten świat, który jest trudnym światem, skomplikowanym, złożonym, wiesz, takim, wiesz, chaotycznym niejednokrotnie, gdzie pojawia się mnóstwo różnych komunikatów, różnych zachęt, różnych po prostu, wiesz, takich dystraktorów. I dorośli mają problem z tym, żeby siebie w tym od wszystkim odnaleźć. Więc to jest trochę taki GPS, jeżeli jesteśmy już, wiesz, w tej poetyce, wiesz, samochodowej. Jak odnaleźć drogę do siebie? I nasze próby wrzucania jakichś takich motywów, które mogą być inspiracjami do tego, żeby właśnie tą drogę do siebie odnaleźć.
2: Dzięki dzielnej papuszce, Felusiowi i kotowi, śnieżnemu koanowi. Co to jest koan, Basia?
1: Koan to jest taki konstrukt myślowy, który jest charakterystyczny dla duchowości japońskiej, dla buddyzmu zen, który polega na tym, że jest to albo zagadka, albo wierszyk, albo wewnętrzne sprzecznie zdanie, które ma po prostu złamać nam umysł. Możemy sobie siedzieć jak najdłużej przy krześle i roznotowywać to sobie w zeszycie i to się po prostu na taką europejską, arystotelesowską logikę ma nie zgadzać. Natomiast w duchowości, chociażby właśnie tej japońskiego zen, chodzi właśnie o to, żeby przestać ufać swojej logice i popatrzeć na pewne rzeczy z punktu właśnie serca albo duchowości.
2: Zrobić coś pod prąd, żeby się zmusić do tego słynnego wyjścia z komfortu.
1: Z komfortu, ale z własnych ograniczeń, z tego, co narzuciła na nas kultura, czy jakieś oczekiwania, zobaczyć, że pewne rzeczy są szersze, większe, że nie da o nich się powiedzieć, że są dobre czy złe, tylko po prostu są. I trzeba po prostu trochę nad tym popracować i ten, kto praktykuje, a ja mówię to z zewnątrz, ponieważ nie jestem osobą praktykującą buddyzm zen, ale ten, kto praktykuje, ten może nad takim koanem naprawdę posiedzieć dzień, dwa, tydzień.
0: Rok.
1: I nawet nie o to chodzi, żeby go rozwiązać.
2: A dlaczego on jest śnieżny w tej piosence?
1: W naszej piosence Śnieżny Koan spróbowaliśmy podejść do zjawiska śniegu, śmierci, zimy, znikania właśnie w taki sposób koaniczny. Czyli nie kategoryzować na przykład śmierci, zanikania, to co zima nam przynosi, jako jednoznacznie złe, ani jednoznacznie dobre, że pójdziemy na sanki. Tylko spojrzeć na to po prostu z takiej perspektywy jako zjawisko. Czym jest po prostu ten moment w roku i moment w naszym życiu, kiedy na przykład za oknem pojawia się po prostu zacierający się krajobraz.
0: To jest oswajanie, tak? To jest w pewnym sensie oswajanie pewnej zmienności rzeczywistości. Teraz mówimy o tym takim właśnie krytycznym momencie przejścia. I w związku z tym, że ten materiał jest kierowany do dzieciaków i do dorosłych, do rodzin. Jest to wątek, który nieczęsto jest podejmowany. My poruszamy go w sposób taki metaforyczny,
2: taki
0: poetycki.
2: Niełatwy.
0: Dlatego, tak, właśnie, jest to temat niełatwy. Natomiast naszą ideą było poruszyć też tematy niełatwe, ale ważne, bo wierzymy w to, że między innymi problemy, które mamy w dzisiejszym świecie, które mają dzieciaki, a wiemy o tym, bo to mówią statystyki, że z tym zdrowiem mentalnym, emocjonalnym dzieci jest słabo w tym momencie, wynika między innymi z tego, że tego typu tematy, duże, ważne tematy, są zamiatane pod dywan, są infantylizowane, są gdzieś po prostu...
1: Albo wulgaryzowane, w drugą stronę.
0: Albo są zakłócane, wiesz, zakrzykiwane przez jakieś, wiesz, komunikaty takie, wiesz, bieżące,
2: atrakcyjniejsze. Słuchajcie, za chwilę chciałbym jeszcze pogłębić tę kwestię, ale jeszcze jedną piosenkę, która jest bardzo adekwatna do tego, o czym mówimy często w Radiu Kierowców, chciałem zaproponować. Karolinka i Syrenka. Posłuchajmy.

0: zegarach. Do rozmowy z gośćmi wracamy niebawem, bo teraz zobaczymy, co oczyma wyobraźni oczywiście dzieje się na drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 81, odcinek Mikołów-Żory w pobliżu Gar Dawic na 24 kilometrze. Zdarzenie trzech autosobowych, trzy osoby ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Skoczowa. Droga krajowa nr 78, odcinek Zawiercie-Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba jest ranna, droga nr 78 zablokowana. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km. Zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S1, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza, Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 km. Doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Płyta duetu No Cześć to Gang Otwartych Serc. Jesteśmy tuż po premierze. Mamy dla was ten album. Po godzinie 20 będzie można wygrać. Posłuchacie sobie jeszcze piosenek duetu No Cześć i zdecydujecie, czy chcecie mieć w swojej kolekcji to wydawnictwo. Gang Otwartych Serc. Ci, którzy nie wezmą udziału w zabawie, mogą sobie zlokalizować tę płytę i posłuchać pozostałych utworów, których nie zaprezentujemy i nie zaprezentowaliśmy dotychczas w trakcie naszego spotkania, ale będzie jeszcze trochę tego, bo na szczęście i Basia, i Jacek Szaplański, i Basia Derlak zostają z nami po godzinie 20. Będziemy kontynuować rozmowę z duetem No Cześć w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie, w której wy też możecie brać czynny udział, możecie opowiedzieć, jak wam się podoba muzyka naszych gości i sami oni, bo mamy do dyspozycji naszą aplikację, rzecz jasna, aplikacja nazywa się tak jak my, czyli Polskie Radio Kierowców, no i ewentualnie, jak jesteście antyapkowi, to numer telefonu 22 513 11 11, chociaż zachęcamy do posiadania aplikacji, bo ona jest bardzo wszechstronna i bardzo użyteczna. Move in the right direction w tej chwili Gossip u nas, a po godzinie 20 dalszy ciąg rozmowy z gośćmi.

No cześć, duet Basi i Jacka u nas dzisiaj w Na Luzie. Karolinka i Syrenka to ich piosenka z albumu, który właśnie się ukazał, 19.50.

0: Co to są krokodyle? Toczku, napisz proszę. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie z gośćmi. Dziś to duet No Cześć. Wracamy już wkrótce do rozmowy i będzie można wygrać Gang Otwartych Serc, płytę debiutancką tej formacji, która wam się podoba generalnie. Widzę w aplikacji, że pojawiają się głosy aprobaty. Jeżeli chodzi o temperatury, bo w tej chwili czas na prognozę pogody i na stan aktualny meteorologicznych zjawisk. Najcieplej jest w tej chwili w Słubicach, 18 stopni, najchłodniej w Zakopanem, niezmiennie Zakopane jest najchłodniejszym miastem, 7 stopni w tej chwili, odczuwalna 6, najniższa w Świnoujściu, najwyższa 18, odczuwalna w Warszawie. W najbliższych godzinach na zachodzie, na południowym zachodzie i Lubelszczyźnie zachmurzenie będzie przeważnie małe i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów będą się utrzymywały tak do północy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie początkowo będą zanikające burze, o których synoptycy godzinę temu przytoczyłem ostrzeżenia. Mówili i też przed nimi przestrzegali, tym bardziej, że burzom mogą towarzyszyć opady także gradu. Temperatura minimalna w nocy od 4 stopni na zachodzie, około 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w kotlinach górskich od 1 do 3 i tam miejscami nawet przygruntowe przymrozki do minus 1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 20 informuję, że trwającą audycję Na Luzie prowadzimy w składzie Kamil Olak, wydawca, Karol Smyk jest realizatorem, Mariusz Dąbrowski raportuje z dróg idealnie. Znak jakości Q. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie. Do 22 jedziemy razem.

Michał Kisielewski, a w naszej aplikacji Toczek, stały słuchacz Radia Kierowców, pisze: cześć chłopaki, Toczek właśnie robi na jutro obiad, na obiad krokodyle i jak zwykle mi towarzyszycie.

0: Zanim Mariusz Dąbrowski opowie o sytuacji na większości polskich szlaków, o najintensywniejszej przejezdności, rzućmy okiem na Wielkopolskę. Rzucamy konkretnie okiem słuchacza, który wprawdzie się nie przedstawił, ale skorzystał z aplikacji Polskie Radio Kierowców i za to dziękujemy bardzo i słuchamy, co tam się dzieje na 32 w powiecie grodziskim.
1: Droga Krajowa 32, miejscowość Rakoniewice, wyjazd w kierunku Grodziska. Na wysokości stacji paliw zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Na chwilę obecną na miejscu zdają się straż, policja, ale tutaj raczej chyba nic takiego nie będzie poważnego, więc będzie ruch wahadłowy. Pozdrawiam.
0: No trzymamy kciuki za to, żeby się wszystko ziściło, co słuchacz przewidział. Swoją drogą, no, bardzo taka, bym powiedział, pogłębiona wiedza. A teraz sprawdźmy, jak jest na pozostałych drogach i za chwilę u nas najnowsza piosenka Mroza i wracamy do rozmowy z duetem No Cześć, no ale wcześniej Mariusz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 81 między Mikołowem a Żorami w pobliżu Gardawic na 24 kilometrze. A tam doszło do zdarzenia trzech autosobowych, zdarzenia, w którym trzy osoby zostały ranne. Wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 78 w zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze po zdarzeniu ciężarówki autoosobowego. Z tej ciężarówki jeszcze spadł ładunek, to rury stalowe. Jedna osoba została ranna, droga 78 na 8 kilometrze jest lasą zablokowaną. Droga ekspresowa S61 Szczuczyn-Ełk w pobliżu miejscowości Węzeł Guty na 101 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Ełku. Droga krajowa nr 32, o której mówił nasz słuchacz, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, a policja wprowadziła ruch wahadłowy. Jest jedynka, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 kilometra doszło do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Dzisiaj autorzy Gangu Otwartych Serc, Jacek i Basia z zespołu. No cześć! No cześć,
1: no
0: raz jeszcze. Nie będzie słodko i różowo, bo zastanawiam się, słuchając tej płyty, fantastycznej zresztą Gang Otwartych Serc, różnorodnej, bałem się, że ona będzie jednostajna w formie, a jest fajna i różnorodna. Czy to nie jest za mądre dla dzisiejszych dzieci i rodziców?
2: Myśleliśmy chwileczkę o tym, ale jesteśmy zdania, że dzieci patrzą się na dorosłych, patrują się w swoich albo rodziców, albo starsze rodzeństwo i jeżeli będziemy dawać dzieciom jakieś półprodukty, coś, co będzie poniżej ich tam zdolności intelektualnych, to my tam tych dzieci nie rozwiniemy.
0: A jeżeli no ale widzisz, co się dzieje na TikToku, widzisz, co się dzieje w ogóle w przestrzeni. Ja jestem przerażony, bo jedna wizyta na placu zabaw powoduje frustrację, no bo moje dziecko mówi po 5 minutach, to chodźmy już stąd, bo ja tu się nie dobrze czuję.
2: Tak, tak. To jest przykre, że my nie możemy jakby być takim plastrem, który zalepi tę ranę. Możemy najwyżej po prostu próbować dawać dobry, muzyczny, fajny produkt i liczyć na to, że ktoś zamiast TikToka wybierze naszą muzykę. Ale czy ja jestem
0: ale
2: w stanie...
0: Ale będziecie też na TikToku robili te takie...
2: Prowadzone są rozmowy na ten temat. Prowadzone są rozmowy, ponieważ to by
1: TikTokiem
2: oznaczało jakieś pewnie wejście do paszczy lwa i granie z energią, która jest nam zupełnie obca.
1: Wiesz, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo z czego bierze się ten kłopot? No właśnie z tego, że oddaliśmy w pewnym sensie stery dzieciom, tak? Dzieci same tworzą własny content, który oglądają.
0: Ale one wiedzą, co to są brainroty i one wiedzą, że robią źle. Znaczy, no, jeżeli ja rozmawiam
1: dziećmi,
0: z 5-6-latkami, no tak, no tak samo jak piją kolę i mówią, że no moja nie pije, ale dzieci piją kolę, wiedzą, że to nie jest super, no ale tam już są takie uzależniacze, że ciężko jest się oprzeć. Natomiast no my mamy jeszcze jako rodzice możliwość wysterowania gdzieś tam, nawet powiedzmy, że no, do tego nastoletniego wieku. Czy to jest... Przepraszam, Jacku, bo ci przerwałem.
1: Nie, proszę,
0: to
1: może,
0: bo ja się zastanawiam nad tym waszym przygotowaniem. Czy tylko macie mandat dzięki temu, że jesteście rodzicami do tego, żeby ten GPS przygotować w Gangu Otwartych Serc?
2: Więcej mandatów nie przewidziano.
1: Znaczy, mamy jakieś mandaty. Ja dostałem zaparkowanie ostatnio. Wiesz.
0: Nie, mówię oczywiście o tym. O
1: słuchaj,
0: tym...
1: Basia jest religioznawczynią. Ja kończyłem socjologię. Ale to są nasze jakieś takie, wiesz, formaty, jakieś takie, wiesz, sposoby, wiesz, patrzenia na rzeczywistość. Natomiast tak naprawdę, oczywiście nie mamy żadnych mandatów, żeby komukolwiek mówić, jak żyć. Każdy nie musi samemu znaleźć tego typu odpowiedzi, wiesz, wiadomo. Ale jesteśmy artystami. Tak się składa, wiesz. Mamy tam gitarę, harfę, potrafimy wziąć długopis, napisać jakieś tam, wiesz, dwie linijki, które się rymują. I mamy w związku z tym prawo do tego, żeby się kreatywnie wyrażać. I w najlepszej wierze, tak jak potrafimy, tak jak czujemy, przetwarzamy to nasze doświadczenie życiowe, tą naszą, nie wiem, te nasze zasoby, którymi dysponujemy, na pewne treści. I jeżeli ktoś poczuje, że to z nim rezonuje, że to mu coś daje, że to mu pomaga, będzie być może chciał w tym uczestniczyć i przyjść na nasz koncert, albo po prostu być w tej energii, w tym rezonansie.
0: Bardzo sprytnie nawiązałeś teraz marketingowo do tego, że 30 maja będzie koncert.
1: Tak
0: no,
1: jest.
0: No, nie posądzałbym was.
2: My sami się chyba zaskoczyliśmy tym wszystkim. Gramy w studiu Agnieszki Osieckiej, więc bardzo się cieszymy w Trójce i będzie to koncert 30 maja. Natomiast następnego dnia przed radioodbiornikami można się również zgromadzić, bo będzie retransmitowany podczas legendarnego pasma Zagadkowa Niedziela.

0: Radiu Kierowców posłuchamy sobie za chwilę kolejnej piosenki. Mm-hmm. Basia, w piosence Bal mimo wszystko, bo proponuję, tak, żebyśmy jej teraz posłuchali, wcielasz się w nastolatkę trochę przytłoczoną obowiązkami, czy to jest taki uniwersalny utwór, taka tęsknota za dobrą zabawą? Bo interpretacji może być sporo.
1: Sporo jest tych interpretacji i bardzo się cieszę, bo mnie to bardzo cieszy, że ja piszę jedno, a potem okazuje się, że ktoś może to sobie po prostu przemielić przez siebie. Główną motywacją było zdecydowanie to, że przez to, że po prostu byłam mamą, a jednocześnie jakoś tam prowadziliśmy przecież gospodarstwo domowe, to cały czas przytłaczały mnie te obowiązki, żeby doprowadzić ten dom do ładu. Już nie mówię do tam perfekcyjnej pani domu, ale żeby wiedzieć, gdzie co jest na miejscu. Bardzo mnie to frustrowało i zauważyłam, że kiedy tę frustrację na przykład kumulowałam za bardzo w sobie, to byłam w stanie na przykład warknąć na swoje dziecko, które przychodziło z tymi wielkimi oczami i się pytało, czy się ze mnie pobawić? I wtedy taki zrobiłam krok w tył i myślę, nie, to chyba nie ma na tym polegać, że będę szorować blat, kiedy moje dziecko dzisiaj chce się pobawić, bo za 5 lat już się nie będzie chciało ze mną pobawić. Więc Bal mimo wszystko w moim kluczu to jest po prostu takie świadome zrezygnowanie z tych obowiązków, które są ważne, ale nie powinny nam powodować rysy na relacji z naszymi dziećmi. Więc
0: o, jakie to jest mądre.
2: A w ogóle, jakie to jest też genialne, że to jest o rezygnacji z perfekcjonizmu. Mm-hmm. Nie? Że mm-hmm. naprawdę nie musimy być perfekcyjni. Wystarczy, że będziemy good enough. Nie?
1: Good enough.
0: Słuchajcie, Frank Zappa powiedział, umysł działa jak spadochron tylko wtedy, kiedy jest otwarty. Mhm. No widzę, że wy swoje dzieci w ten sposób wychowywaliście, ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo nie żyjemy w próżni. Nawet jeżeli mamy dobrą relację z dziećmi, nawet jeżeli udaje nam się chronić je przed tymi energetykami, kolami, nutellami i tak dalej, no to są inne dzieci, jest całe środowisko. Co robić, żeby się uchronić przed tym wszystkim, co jest złe i żeby...
2: Rób mi swoje.
0: Okay.
1: Zgodzę się z tym. Ja kiedyś też bardzo się bałam na przykład o swoje dzieci, wiedząc, że wysyłam je do szkoły i właściwie no, nie mam...

0: poglądów, to co się dzieje z nimi przez te 6-5
1: godzin. A
0: mają
1: smartfony? Bo wy już macie nastolatki.
0: Nastolatka ma smartfon, a młodsze nie. Młodsze moje dzieci nie mają.
1: A w jakim wieku miało to starsze dziecko?
0: Jak miało 11 lat chyba.
1: Okej.
0: Tak średnio. Będą tacy, co powiedzą, że późno, inni, że już ich dziecko miało.
1: Ostatnio Darek Kordek był u nas, chwalił się, że 13-latka, jego 13-letnia córka dopiero dostała smartfona. To imponujące.
2: No słuchajcie, teraz są te normy już w Europie, w Australii, tak?
1: Które w Australii 17.
2: Tak.
1: I wszyscy to przyjęli, to jest fantastyczne.
2: To się przyjmuje. To jest kwestia tylko i wyłącznie pewnie ustawy, pewnie regulacji od góry i wszyscy to przyjmą. Tak. To nie jest w ogóle problem.
1: Natomiast... Posłuchajmy, przepraszam, natomiast... Nie, to jest ważniejsze.
0: To było pytanie jakieś i...
1: Pytanie było o to, czy...
0: Jak uchronić, tak?
1: Tak.
0: To przepraszam, bo tak pomyślałam sobie o tym, że oczywiście tak jak mówiliśmy, że nie dysponujemy mandatami, ani receptami, ani nie jesteśmy tutaj Alfą, ani Romeo, tym bardziej. Tak, moim zdaniem, że po prostu, tak jak Jacek powiedział, róbmy swoje, czyli zadbajmy o to, żeby nasz dom był naszą twierdzą, żeby w naszym domu nasze dziecko wróciło i mogło naładować baterię, mogło się zwierzyć z problemu, mogło czuć się bezpiecznie. To, co jest na zewnątrz, my nie mamy na to wpływu, ale jeżeli zadokuje to nasze dziecko przynajmniej raz na jakiś czas, odzyska swoją harmonię, równowagę, no to jest szansa, że będzie po prostu wiedziało, do czego dążyć.
2: I social media jak najpóźniej.
1: No tak. Bal mimo wszystko. Teraz i za chwilę wracamy do rozmowy z zespołem. No cześć, czyli z Basią i z Jackiem.
0: A co by

Piękna piosenka Bal mimo wszystko z pierwszej płyty duetu No Cześć. Do wygrania mamy płytę No Cześć, trzeba tylko podać jej tytuł. Korzystamy oczywiście z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Proszę wpisać albo nagrać się z prawidłową odpowiedzią. Do wyboru są trzy warianty. Płyta No Cześć trafi do osoby, która nam napisze albo powie, jaki jest jej tytuł. A. Gang otwartych serc, B. Mafia nadszarpniętych wątrób, czy C. Horda zwichrowanych trzustek. Jeśli wiecie, piszcie albo nagrywajcie się. Gang otwartych serc, mafia nadszarpniętych wątrób, czy horda zwichrowanych trzustek.

0: Zapraszam do zabawy. Płytę wyślemy pocztą, więc proszę też mieć na uwadze, że jeśli podacie prawidłową odpowiedź, to będę prosił później o dane teleadresowe. Minęła 20:30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 81 na odcinku Mikołów-Żory w pobliżu miejscowości Gardawice na 24 kilometrze, gdzie przypomnę, zdarzenie trzech aut, trzy osoby ranne, trasa zablokowana była w kierunku Skoczowa przez minionych kilka godzin. Nie poprawia się sytuacja na drodze krajowej nr 78 na odcinku Zawiercie-Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia ciężarówki z autem osobowym. Z ciężarówki wypadł w dodatku ładunek, obsunęły się stalowe rury. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Droga ekspresowa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Ełku. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzic Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba, ruch wahadłowy. I S1, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 kilometra. Doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany wciąż pozostaje jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja mam, Mariuszu, jeszcze dla ciebie pozdrowienia. Wieczorne motoryzacyjne pozdrowienia dla redaktora Mariusza i całego PRK, Tomek Wawa. Przekazuję.
2: Miło mi bardzo.
0: Mamy też jeszcze informację od Tomka z Dużego, który pisze: no cześć, pozdrawiam was gorąco. Słuchając tej audycji, zastanawiam się, czy rodzice coś pojmą, słuchając waszych utworów, tego mądrego przekazu. Sam osobiście nie mam TikToka i naprawdę da się żyć bez tego. Pozdrawia Tomek z Dużego. Również pozdrawiam, no ale dzieci mają pewnie trochę inne zdanie. Posłuchajmy Eltona Johna i Dua Lipy, a za kilka chwil wracamy do rozmowy z No Cześć.

0: Tu Polskie Radio Kierowców. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w audycji Na Luzie, w której dzisiaj z ogromną radością goszczę Basię Derlak i Jacka Szabrańskiego, uczestników, założycieli, głównych, no liderów, no można powiedzieć liderów projektu No Cześć. Jacku, chciałbym wrócić na chwilę do twojego najsławniejszego epizodu w karierze artystycznej. Czy nazwa zespołu The Cars on Fire wzięła się z doświadczenia z płonącym samochodem, czy po prostu dobrze brzmiała, czy jak to było?
1: No, wiesz, to był cytat z piosenki, która wtedy nas w jakiś sposób inspirowała jako grupę młodych ludzi, z takiego zespołu kanadyjskiego Godspeed Your Black Emperor. Natomiast samochód spłonął później.
0: Rzeczywiście?
1: Faktycznie wracaliśmy, nie w pełnym składzie, ale wracaliśmy z koncertu w Berlinie, pojechaliśmy na koncert zespołu Animal Collective. Ja pożyczyłem Nissana Primera od mojego ojca. I mieliśmy taki moment na autostradzie, że faktycznie po prostu wszystko zaczęło się totalnie dymić, kopcić, po prostu samochód stanął po prostu.
0: Patrz, Japończyk niby niezawodny.
1: No, turbina, a później się okazało, że się, wiesz, tam się coś
0: ale
1: stało.
0: Ale rzeczywiście się spalił tak do końca?
1: Nie spalił się do końca, ale był absolutnie niesprawny, trzeba było go holować i my byliśmy wystraszeni, wiesz, tu było ciemno, wiesz, już musieli tam przez te barierki uciekać, gdzieś tam w krzaki, na te, wiesz, żeby nas coś nie rozjechało. No, autostrada zniknęła zupełnie po prostu w kłębach tego dymu, tak, więc to było straszne, ale jednocześnie no, byliśmy The Cars on Fire, więc jakby no, to nie mogło nas dziwić.
0: Wracając do samochodów w szerszym aspekcie, coache mają taką zabawę, powiedz jaką marką samochodu jesteś, co opisze ciebie Basiu, co opisze ciebie jako człowieka. No wiesz, są takie obiegowe opinie, że Mercedes to jest synonim luksusu, że Volvo to jest bezpieczeństwo, że Fiat to jest stylistyka, czy w ogóle włoskie samochody. Co byś wybrała?
2: To może ja powiem wam hasła, wy powiecie, jakim samochodem jestem. Czyli będzie bezpieczeństwo, bez szarżowania na jezdni absolutnie, ale jednocześnie spuszczam szyby i głośna muzyka.
0: No to chyba Saab. To jednak Saab. Bo Volvo to za bardzo takie dystyngowane.
2: Tak, i nie rozjeżdżam ludzi absolutnie.
0: Okej. Okay. A muzyka swoja czy jakaś?
2: Niestety swoja. Przepraszam, że tak się przyznam do tego, ale no, zwykle po prostu jak już coś zrobię, to włączam sobie po prostu w samochodzie i sprawdzam, jak to brzmi.
0: Jasne. Ja mam test wieśniaka. Polega na tym, że na czerwonym świetle się zatrzymuję, wyłączam klimatyzację, otwieram wszystkie... Puszczam muzykę, jak nic się nie patrzy, to znaczy, że jest okej. Ale... Jak rzucą pomidorem, to znaczy, że nie puszczać sobie z kolima więcej w samochodzie. Jacku, jakim jesteś samochodem?
1: Wiesz co, nie wiem, jakimś dostawczakiem chyba.
2: Bo dowozisz.
1: Jakiś Ford Transit, wiesz.
0: No dobrze. Słuchajcie, koncert 30 maja. Rozumiem, że bardziej na antenie, bo bilety to tam do Studia Osieckiej. To
1: będą
0: tak...
1: bilety na pewno na antenie Trójki. My będziemy mieli też ze 30 do rozdania na naszych social mediach, więc zapraszamy serdecznie. Coś będzie do kupienia też w biletarni, a kto nie zdąży albo nie może, no to zapraszamy przed radioodbiornik.
0: W przeddzień Dnia Dziecka, 31 maja, też na antenie Trójki, rano w programie, przypomnijcie.
2: Zagadkowa niedziela.
0: Zagadkowa niedziela, najlepsza oczywiście.

0: List w butelce to jest singiel, który wyszedł tuż przed pojawieniem się płyty fizycznie. Czy Gang Otwartych Serc będzie można kupić na tym koncercie? Ta płyta już jest także...
1: Tak, już jest fizycznie. Mhm. Właściwie to jeszcze jej nie widzieliśmy.
2: Sami jej nie widzieliśmy. Musimy zaraz...
1: Tak, za chwilę mamy ją właśnie dostać w ręce
2: i
1: powąchać.
2: To jest bardzo ekscytujące, naprawdę.
0: No pewnie.
2: Bo
0: no samo to, że jest premiera wszędzie.
2: Tak, wziąć w ręce płytę, która się towarzyszyła nam to tak naprawdę przez kilka lat. No.
1: Fizyczna taka emanacja, nie? Nagle to się materializuje. Fantastyczne.
0: Mam ciarki.
1: Przyniesiemy ci.
0: A co wasze dzieci sądzą o tej muzyce? Bo nie wierzę, że nie testowaliście.
1: No ale nawet są jej współczęścią.
2: Współczęścią, współautorami nawet.
1: Tak, to prawda.
2: No, śpiewają na nich.
1: Tak, Śnieżny Kon refren wymyślił mój syn, który miał wtedy, nie wiem, ze 4 lata może. Kto nie boi się śniegu, ten lepiej bałwana. To jest, ja bym na to nie wpadł nigdy. Natomiast Julek wpadł na to. Że można...
2: A chciałbym być samochodem, to też powiedział jeden z twoich synów.
1: To też Julek, chciałbym być samochodem. Tak. No tak, to jest też inspiracja prosto wzięta od dziecka.
0: No to nie może im się nie podobać. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo żałuję, że musimy kończyć, ale pogramy sobie jeszcze. No, proponuję, żebyśmy usłyszeli jeszcze i tytułowy utwór, czyli Gang Otwartych Serc i List w butelce na zakończenie naszego spotkania. Basia Derlak i Jacek Szaprański z projektu No Cześć dzisiaj gościli w Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: A macie, mieliście świadomość istnienia Polskiego Radia Kierowców?
1: Oczywiście. No oczywiście, że
0: przez
1: tak.
0: aplikację można słuchać nawet w Hiszpanii, Jacek, wiesz?
2: O, bywam tam.
0: Ja słuchałem i świetnie, tak? Świetnie.
2: No,
0: w Andaluzji, jak jest pięknie, słonecznie.
2: To... Ale informacje o korkach w Andaluzji nie podajecie. To...
0: Podajemy te nasze. No,
1: no jak zadzwoni słuchacz,
0: ale
1: to...
0: okej, no właśnie, jak się upomnisz, to będą te z Hiszpanii. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję raz jeszcze i... powodzenia. No, mam nadzieję, że słuchajcie, w dzisiejszych czasach wiralowych może się okazać, że coś, co wcale nie jest takie łatwe, też może się stać masowe. Tego wam życzę.
2: Dziękujemy, Zbyszku, szczególnie tobie. Dziękujemy.
1: Szczególnie tobie, Zbyszku. Dziękujemy.

Przypominam zagadkę, dzięki której będzie można zdobyć płytę dzisiejszych naszych gości, duetu No Cześć. Do wygrania płyta No Cześć, która nosi tytuł A. Gang otwartych serc, B. Mafia nadszarpniętych wątrób, czy C. Horda zwichrowanych trzustów.

0: szóstek. Jeśli wiecie, jaki tytuł nosi płyta naszych dzisiejszych gości, przyślijcie odpowiedź A, B lub C w aplikacji Polskiego Radia Kierowców tekstową albo głosową. Możecie się nagrać i powiedzieć, czy to jest Gang Otwartych Serc, czy Mafia Nadszarpniętych Wątrób, czy Horda Zwichrowanych Trzustek. A jak będzie prawidłowa odpowiedź, to nagrodzimy ją właśnie tą płytą. Minęła godzina 20:50, jest już Mariusz Dąbrowski, więc dostaniemy porcję najaktualniejszych wiadomości drogowych, jak mniemam.
1: Tak będzie.
0: Poprosimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 78 na odcinku Zawiercie Kielce w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze, gdzie po zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym, z tej ciężarówki spadł jeszcze ładunek, rury stalowe potoczyły się po jędrzejowskim bruku. Jedna osoba została ranna w tym wypadku na drodze 78 i trasa, przypomnę, jest wciąż zablokowana. Droga ekspresowa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Ełku. Droga krajowa nr 32, Grodzisk Wielkopolski Stęsze w pobliżu Kotowa na 140 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I S1, odcinek węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec-Porąbka. Na 534 km doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy zwycięzcę. Pytałem, jaki tytuł nosi album debiutancki duetu No Cześć Basi Derlak i Jacka Szabrańskiego. Do wyboru były trzy opcje: A, Gang Otwartych Serc, B, Mafia Nadszarpniętych Wątrób, czy C, Horda Zwichrowanych Trzustek. Pojawiły się odpowiedzi i pisane, i nagrywane. Witam, Gang Otwartych Serc. Zbyszek pyta. Oczywiście odpowiedź A. Pozdrowienia z Estonii. O, John Deere. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry wieczór. Płyta nosi tytuł Gang Otwartych Serc. Pozdrawiam Ania. Aniu, pozdrowienia dla ciebie. Aczkolwiek najwcześniej pierwszą prawidłową odpowiedź dostaliśmy od słuchacza.
4: Oczywiście tytuł płyty to Gang Otwartych Serc. Pozdrawiam Marcin z Michałowa.
0: Marcin z Michałowa, jak dobrze usłyszałem. Poproszę o adres i pełne dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko, adres i numer telefonu dla kuriera. Płytę wyślemy kurierem właśnie, więc poproszę. Drogi słuchaczu, gratuluję zwycięstwa. Oczywiście, że płyta duetu No Cześć to Gang Otwartych Serc, z której słyszeliśmy dzisiaj prawie połowę materiału. A teraz dla równowagi PJ Harvey. Trochę inne dźwięki. This is Love, połowa lat 90. Wielka muza Nicka Cave'a, między innymi w pewnym momencie jego życia.

0: Najcieplej w Słubicach w tej chwili 16,4 stopnia. Najzimniejsze miasto w Polsce obecnie to Zakopane. Tam tylko 7 stopni. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców informujemy wszystkich jadących, w jakich warunkach pogodowych będzie się jechało jutro. We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze kraju, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 nawet na zachodzie i na wschodzie kraju. Tylko nad morzem od 12 do 15 stopni. Wiatr jutro słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z północy i z zachodu, tylko na południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku, będzie to wiatr zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę będą dochodziły jutro.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce.
4: I wyjątkowe samochody.
3: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
4: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
5: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: Autopromocja.
0: Dokładnie dwie minuty temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie, którą dziś przygotowaliśmy i realizujemy w składzie Kamil Olak, wydawca, Karol Smyk, realizator, Mariusz Dąbrowski, wiadomości drogowe, już za chwilę kolejne o 21.10. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyśmy razem spędzali czas w drodze do godziny 22.00. Między innymi Amy Winehouse teraz.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję Marcinowi, który wygrał płytę zespołu No Cześć, że podał swoje dane. Płytę wyślemy. Tak jak teraz wyjedziemy na drogi, sprawdzimy, co się na nich dzieje. Mariusz Dąbrowski i raport drogowy w PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od dobrych wiadomości. Koniec kłopotów na trasie ekspresowej S1 na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie. Węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Jedzie się już teraz S1 bez jakichkolwiek problemów. Nie ma także utrudnień na zablokowanej do tej pory trasie krajowej nr 78 między Zawierciem a Kielcami w pobliżu Jędrzejowa na 8 kilometrze, gdzie po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym jedna osoba została ranna. Z tej ciężarówki w czasie zderzenia osunął się ładunek, spadły rury stalowe. Droga była przez kilka godzin trasą zablokowaną. Teraz drogą krajową nr 78 przez jej 8 km jedzie się bez kłopotów. Droga krajowa nr 32, Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km. Po zderzeniu dwóch aut osobowych jedna osoba ranna, w tym wypadku ruch wahadłowy. I trasa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Ełku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama. Ask yourself.

0: Bobby X z drugiej płyty oddziału zamkniętego Reda Nocą albo Reda by Night. 19 minut po godzinie 21. Piosenka się kończy. Dobre rzeczy się dzieją. Oprócz tego, że był dzisiaj u nas zespół duet No Cześć, co ewidentnie można zapisać na plus, to dobre rzeczy dzieją się też i na drogach w naszym kraju, a właściwie na styku naszego kraju i Ukrainy. Polska rozmawia z Ukrainą właśnie w sprawie rozbudowy autostrady A4, która miałaby połączyć południe Polski z Lwowem. Rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
1: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów również w zakresie.

0: W zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
1: Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki tylko za to, żeby ta odbudowa nastąpiła w momencie rozejmu albo zakończenia działań wojennych ze strony Rosji. Oby.

there's some karmic G love thing happening here, baby.

Sprawdzam aplikację Polskiego Radia Kierowców od wewnątrz, od waszych wpisów i widzę wpis Antka z Gryfina, naszego stałego słuchacza, który pisze: procedura trząsu trząs została uruchomiona, w wyniku której ukazały się następujące

0: Kabriolety są zwykle cięższe niż ich wersje ze stałym dachem i po raz któryś czas na urlop. Pozdrawia Antek z Gryfina. Ja życzę w takim razie miłego wypoczynku. Najlepiej ze świadomością, jak jechać, jeżeli się chce wyjechać. A to wie Mariusz Dąbrowski. Czy ja dobrze wnoszę z miny, że trochę marsowa, coś niedobrego się dzieje, czy po prostu jesteś skoncentrowany?
1: Myślę, że to koncentracja.
0: Posłuchajmy w takim razie efektu tejże.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza Podlesie, węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 km. Nie ma już kłopotów po kolizji dwóch aut na jezdni w kierunku Tychów. Droga krajowa nr 32, Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba jest ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy. I droga S61, odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu węzła Guty na 101 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Ełku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchacie PLK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Jesteśmy tuż przed godziną 22. Za 20 minut będzie godzina 22. I to jest czas, kiedy nie można nie wrócić do tego, co się wczoraj działo mniej więcej o tej porze. Nie milkną echa decyzji Roberta Lewandowskiego o opuszczeniu Barcelony. Wśród tych głosów, które na to echo się składają, jest też i taki, że Robert Lewandowski jeszcze długo może grać na wysokim poziomie. Przekonany jest o tym między innymi wiceminister nauki Marek Gzik, który kilka lat temu uczestniczył w badaniach wydolności kapitana reprezentacji Polski.

0: Marek Gzik tłumaczy, że testy prowadzone na Politechnice Śląskiej nad wydolnością Roberta Lewandowskiego dają kibicom powody do optymizmu.
1: Lewandowskiego kilka lat temu, w 2022 roku, badaliśmy w moim centrum badawczym w European Health Innovation Center Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Zebraliśmy wyniki. To było już jak kilka lat temu, ale wówczas porównaliśmy model, czytując kondycję fizyczną, integrację sensoryczną Roberta w porównaniu z zawodnikami naszej ligi. To była przepaść. Także ja myślę, że Robert jeszcze pogra na wysokim poziomie.
0: Ale na razie nie wiadomo gdzie, bo po odejściu z Barcelony opcji jest kilka. Gdzie zagra Robert Lewandowski, dowiemy się pewnie w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Komentatorzy spekulują o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej, Włoch lub do USA. Trzymamy kciuki za najlepszą możliwą decyzję. Dzisiaj dzień, który dla fanów rocka, to już zupełnie inny temat, jest bardzo trudny, ponieważ to między innymi dzień śmierci Chrisa Cornella z zespołu Soundgarden, ale i z wielu innych formacji i z działalności solowej też znanego. 9 lat temu już zmarł Chris Cornell. Głos i gitara w utworze zespołu Soundgarden, Fell on Black Days.

Nie chciał być przygodą w ASP. Arek Kłusowski w piosence 24H. My chcemy za to, żeby wszyscy, którzy słuchają Polskiego Radia Kierowców, dojechali do celu w jak najlepszym stanie, w jak najlepszym humorze, w jak najlepszym, z jak najlepszym nastawieniem. Dba o to Mariusz Dąbrowski. O 20.00.

0: pierwszej 50 również.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mimo tego, iż ruch jest coraz mniejszy, coraz mniej pojazdów na naszych drogach, coraz mniej utrudnień, to pojawiło się jedno nowe i to dość poważne. Autostrada A1, odcinek węzeł Włocławek Północ, węzeł Włocławek Zachód. W pobliżu miejscowości Górka na 196 km auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba jest ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Koniec kłopotów na S1C na odcinku węzeł Dąbrowa Górnicza, Podlesie węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 534 km jezdni w kierunku Tychów. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w pobliżu Kotowa na 140 km zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch wahadłowy i droga ekspresowa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk. W pobliżu węzła Guty na 101 km ciężarówka wjechała w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Ełku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Za 8 minut będzie godzina 22, kończy się powoli dzisiejsze Na Luzie, którego gośćmi był duet No Cześć, czyli Barbara Derlak i Jacek Szabrański. Audycję realizowaliśmy w składzie Kamil Olak, wydawca jak dobry terapeuta, skupiony i skuteczny, Karol Smyk, człowiek dźwięk, realizator o platynowych uszach i kryształowych palcach, Mariusz Dąbrowski, oaza spokoju i barometr ustawiony na samo dobro, nie tylko na drogach. Ja prowadziłem ten program. Zbyszek Zegler, wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Polskie Radio Kierowców. PRK. Spokojnej drogi.

to już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 to.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

policzki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.